jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, tak to się na miłości zna.

0: zawróci mu.
1: Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
2: Mówi Anna Jurksztowicz. Bardzo serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.

Miałem złych, w samotności czas mój biegł. Nieraz miałem siebie już dość. Nie wiem skąd, więc ta myśl, którą przyniósł dzisiaj świt.

możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś

0: na ryby, w każdziuteńki wolny dzień, na ryby,
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą z toni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby, w aromatów pełen las.
0: Na grzyby, przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby, tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie, dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk, nie musimy dużo lykać, by się przestać lękać dzika. Bo gdyby lęk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby
1: nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję, tak. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję, przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz, samiec, więc go prach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już lupa trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby?
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Radio Pogoda. Tak gramy przez cały dzień.

0: Radio Pogoda. Muzyka, która poprawia nastrój.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

zielone gramy. Chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dziś.

0: prawda, to być może trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk maskarada.
1: Zmiłuj się!
0: Eskapady dzikie i te wielkie, co ty robisz sobie kusiem.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty gdzieś się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada,
1: Ada,
0: to nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie ogólna? Ty kto by cię alżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie.

0: Bueno.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
2: Jest sobota.

Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam, jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, na parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły, rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

0: w tak jak dziś bulwarancie w lec iść przez miasto i iść w taki dzień, gdy majowy deszcz mży, rozpromienia się twarz, nie bądź zły.
1: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry Państwu. Dziś poniedziałek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
2: Dawnich krakowianie zdecydowali są wyniki pierwszej tury wyborów prezydenta miasta. Film Przez ścianę wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Tłum kibiców na lotnisku.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
1: Michał Pieszała, dzień dobry.
2: Dzień dobry. Na początek już oficjalne wyniki wyborów prezydenta Krakowa. Łukasz Gibała, założyciel Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców, zdobył nieco ponad 36% głosów, a popierana przez KO i PSL Monika Piątkowska niespełna 30%. I to oni zmierzą się w drugiej turze 11 października. Kandydaci zaczynają teraz kampanię przed właśnie drugą turą. Gibała według zapowiedzi ma pojawić się dziś przed 7:00 na Rondzie Mogilskim. Będzie rozdawał obwarzanki w tym samym miejscu. Nieco później, bo o 9:30 pojawi się też Piątkowska. Przedterminowe wybory w stolicy Małopolski to efekt odwołania w majowym referendum Aleksandra Miszalskiego z Koalicji Obywatelskiej. 4 polskie turystki szczęśliwie odnalezione w Tatrach Zachodnich. Turystki nocowały w śpiworach obok szałasu w Dolinie Jamnickiej. Są całe i zdrowe. Słowaccy ratownicy górscy prowadzili akcję poszukiwawczą przez całą noc z soboty na niedzielę. Film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego wygrał festiwal w Gdyni i zdobył Złote Lwy. To oparty na faktach dramat o miłości stalinowskich więźniów, którzy poznali się dzięki alfabetowi Morsa. Ta nagroda to zwieńczenie naszej pracy, mówił Sobieszczański.
4: Czuję się bardzo szczęśliwy, że jakoś dotarliśmy do tego miejsca. To była bardzo długa podróż, piękna, ale bardzo trudna, wymagająca od nas, więc skąd zakończyliśmy z takim pięknym rezultatem, to jest wspaniała rzecz. To po prostu jest ta najlepsza nagroda z możliwych na tym festiwalu i taka nagroda, która nagradza nas wszystkich razem, więc wydaje mi się, że nic lepszego nas nie mogło spotkać.
2: Srebrne Lwy dostał Łukasz Ronduda za film Powiedz mi, co czujesz. Nagroda za reżyserię trafiła do Pawła Pawlikowskiego za Ojczyznę. Polscy siatkarze, mistrzowie Europy są już w Polsce. Samolot z Mediolanu wylądował wczoraj po południu na warszawskim lotnisku Chopina. Na siatkarzy czekał tłum kibiców, wielu ubranych w biało-czerwone barwy.
5: Super!
6: Niesamowite, to też nie powiem, że zaskoczyli nas, bo wiedzieliśmy, że wygrają. Wiedzieliśmy.
7: Finał się podobał, super, były emocje.
8: Bardzo się cieszymy, że tu byliśmy i mogłyśmy być częścią tego wspaniałego wydarzenia.
9: Bardzo dobrze, no szczęśliwi jesteśmy.
2: Polacy wygrali w sobotni wieczór w finale z Francją 3-1 i obronili mistrzowski tytuł sprzed 3 lat. Kenijczyk i Węgierka zwycięzcami tegorocznego maratonu warszawskiego. W 48. edycji zwyciężył wczoraj Steven Kibor z Kenii, który trasę przebiegł w czasie 2 godziny 9 minut i 19 sekund. Najszybszą kobietą była Lili Anna Windistot, która poprawiła rekord swojego kraju, czyli Węgier, z czasem 2 godziny 24 minuty i 48 sekund. Najlepszym Polakiem był Dariusz Boratyński, który z czasem 2 19 i 20 sekund zajął 9 miejsce.
1: Wszystkim zwycięzcom oczywiście serdecznie gratuluję. Ale wszystkim, którzy ukończyli ten maraton, też serdeczne gratulacje. Ja wczoraj w internecie trafiłam na filmik, na którym pokazywano ostatnich biegnących, zamykających stawkę i ta determinacja, ta mimo wszystko siła w nich, aż mnie wzruszyła. Gratulacje.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
10: Trójmiasto powoli budzi się do życia. Jeśli macie do pracy na 7:00, to trzeba się pospieszyć, bo zegar tyka, a ruch na drogach coraz większy. Nie mówimy jeszcze o długich korkach, ale na 91 od Łęgowa już sporo aut i trzeba nieco zwolnić. Na obwodnicy Trójmiasta i obwodnicy południowej Gdańska też już noga z gazu.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
10: Za oknami przyjemna wiosenna pogoda i w najbliższych dniach to się nie zmieni. Będzie pogodnie i ciepło jak na koniec września. W tym tygodniu temperatura na Pomorzu będzie w okolicach 20 stopni. 21 stopni mają dziś wskazywać termometry w Trójmieście. Dziś na Pomorzu niewiele chmur. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a wysokie ciśnienie pozwala zrezygnować z dodatkowej kawy.
3: Radio Pogoda. Pogodny poranek, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry, w poniedziałek, 4,5 minuty po godzinie 6:00. Asia Kruk, kłaniam się Państwu. Dzisiaj 28 dzień września, ale łysy świecił dzisiaj w nocy. Nie wiem, czy państwo to widzieli. Po prostu jakby to było nocne słońce. Coś niesamowitego. Musiałam się tym podzielić. Dzisiaj 271 dzień roku, do końca roku 94 dni, do końca jesieni 84. Słońce wstanie, dopiero za pół godzinki, bez dwóch minut. Zajdzie o 18.21, dzień potrwa 11 godzin i 49 minut. I jest to Światowy Dzień Jabłuszka, proszę państwa. I czy to jest jabłuszko pełne snu, czy to jest to, które należy spożywać jednodziennie, tak czy inaczej. Poświętujemy. Barbara Dunin i Zbigniew Kurtycz.

0: taka prośba od trubadurów. Uśmiechajcie się, dziewczęta. Staramy się jako dziewczęta, chociaż nie jest to łatwe o 6:10, ale staramy się. Co w porannej prasie? Powie Michał Pierzchała.
1: To na początek Gazeta Wyborcza i tutaj na pierwszej stronie artykuł związany z konfliktem na Bliskim Wschodzie. The Wall Street Journal przewiduje, że Donald Trump wróci do bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do kongresu. To też oznacza, że cały ten konflikt po prostu prędko się nie skończy. Mm-hmm. I o tym jest tutaj duża analiza dzisiaj właśnie w Gazecie Wyborczej. Z kolei w Rzeczpospolitej, także na pierwszej stronie, sondaż. Co zrobić, gdy zawyje syrena alarmowa? Pytanie było dokładnie takie. Czy pani i pan wie, jak się zachować właśnie w momencie, gdy usłyszymy syreny alarmowe? Tak, odpowiada 66% ankietowanych. Nie, mówi 30% Polaków.
0: Sporo.
1: 1/3 Polaków po prostu nie wie, jak się zachować. Najbardziej świadomi, to dalej czytam w Rzeczpospolitej, są wyborcy partii tworzących obóz rządzący, mężczyźni, przedstawiciele pokolenia Z, a także osoby z wyższym wykształceniem. W prasie też oczywiście zdjęcia z lotniska w Warszawie, po tym jak siatkarze wczoraj wczesnym popołudniem wrócili do
0: kraju. Ale jacy oni byli zmęczeni, ale no, to wzruszająca
1: ale
0: chwila.
1: Po czymś takim. Pewnie. W niedzielne popołudnie na lotnisku w Warszawie czekały tłumy kibiców, były flagi, śpiewy i okrzyki wdzięczności. To między innymi z ostatnia strona dzisiaj Super Ekspresu, a w fakcie na pierwszej stronie Irena Santor, która mówi, że do szczęścia nie potrzebuje pałaców, jak mówi, wystarczy jej dobra kawa.
0: I coś w tym jest, rzeczywiście. No to smacznej kawusi, proszę państwa, życzymy o poranku, w pogodnym poranku Radia Pogoda, w którym Jim Kelly, teraz za chwilę Ewa Bem z piosenką Żyj kolorowo. 12 minut po godzinie 6. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Tak podaję, gdyby się państwo chcieli pochwalić, jak się to dzisiaj budzi i wstaje, albo poskarżyć, że przez ten księżyc w pełni nie mogli spać, no bo to różnie bywa.

Ewa Bemży i kolorowo w pogodnym poranku Radia Pogoda przed momentem, 18 minut po godzinie 6, tak patrzę na siebie. No nie, dżinsy jednak mało niebieskie, do tego czarny t-shirt. Nie wzięłam jakoś pod uwagę tego, że i kolorowo może się przejawiać też kwestie ubioru. Zupełnie inaczej może być u Państwa, jeśli stoją Państwo przed własną szafą właśnie teraz i wybierają sobie ubranie na dziś, to proszę pamiętać, że jeżeli Państwo wychodzą rano, jest zimno, naprawdę zimno, poniżej 10 stopni i to jest takie naprawdę dość chłodne powietrze, no ale za to później będzie bardzo ciepło, powyżej 20 stopni, takie są prognozy na cały ten tydzień i słońce, więc zdecydowanie odziewamy się na cebulę. W

0: 22 minuty po 7, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzisiaj 28 dzień września i to jest, proszę Państwa, Światowy Dzień Jabłka. A Państwo doskonale wiedzą, że... Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Pani Asiu. Mówi Marysia z Gdańska. A propos tego, że dzisiaj jest Dniem Jabłek, jest takie angielskie powiedzenie: One apple a day keep the doctor away. Czyli jedno jabłko dziennie trzyma lekarza z daleka. Dziękuję bardzo.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy. Jest polska wersja tego powiedzenia: kto codziennie jabłko zjada, tego lekarz rzadko bada.
2: Czy szarlotka się liczy?
0: No nie wiem, może bez cukru to tak.
3: Nie, no bo jabłko to jabłko, słuchajcie.
2: Dużą, smaczną szarlotkę.
0: No dobra, to zaliczone w takim razie. Więcej o jabłkach i dzisiaj w ogóle w pogodnym poranku więcej o jabłkach. Zapraszamy.
4: Reklama. Orły oszczędzania mają więcej za mniej. Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój. A chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skoda.

0: Wody. Skoda.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: liczą się prezenty. Więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: ależ to przebój jest, ależ nóżka chodzi sama od razu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7:32. Dziś wyjątkowy dzień, Światowy Dzień Jabłka.
1: I świętujemy go w Polsce, ponieważ mamy co świętować, bo jeśli chodzi o jabłka, to my, nasz kraj, to potentaci.
2: A no właśnie, eksport jest przeogromny. Do Egiptu głównie eksportujemy.
0: Proszę.
2: Do Kazachstanu, no ale tutaj to pewnie wiemy, dlaczego ten kierunek. Jeśli chodzi o kraje unijne, to Rumunia i Niemcy są największymi odbiorcami jabłek w Polsce. No, ogromne ilości.
0: Polska jabłkiem stoi.
1: Stoi, no i trzeba te jabłka jeść, bo są pyszne i zdrowe. Przypominamy, jest takie powiedzenie, że jedno jabłko dziennie trzyma doktora z daleka. Mniej więcej tak to właśnie brzmi. Ja nie wiem, czy państwo pamiętają, ale nam się tutaj przypomniała taka historia z dzieciństwa. Jak byliśmy mali, to były takie plastikowe korytka, takie jakby miseczki z tarką na środku i na tej tarce było ścierane jabłko. Później ten miąższ spływał do tego korytka i z tego było wyjadane i to był taki deserek dla dziecka. Ja to do dzisiaj pamiętam i uwielbiam, naprawdę.
0: A jak byliśmy młodzi, to było takie wino.
1: Dobra. A jak jesteśmy dorośli, to oczywiście kochamy szarlotkę, ale też inne formy jabłek jako dodatek.
2: No ja ostatnio w ten weekend schab pieczony zrobiłem i na górze właśnie jabłko wylądowało w piekarniku, posypane trochę cukrem. Potem tylko żałowałem, że za mało tego jabłka, no bo to było najlepsze z tego wszystkiego, ten schab nawet nie ten.
1: A wątróbka smażona z jabłkiem? Ojejku, jakie to jest dobre. Do czego państwo wykorzystują jabłka oprócz takich oczywistości, czyli po prostu jedzenia albo szarlotki i innych słodkich rzeczy? Jesteśmy ciekawi, podzielmy się takimi pomysłami pod numerem telefonu 22 444 4004.

0: Za 19 minut będzie 8. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda w Światowy Dzień Jabłka. Pytamy, do czego jabłuszko? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Mam na imię Krystyna. Ja od 6 lat codziennie rano piję kawkę i zagryzam jabłuszko. Zamiast ciasteczka zamieniłam jabłuszko. I bardzo mi to smakuje. Polecam. Dziękuję. Miłego dnia.
2: Czyli teraz powinniśmy pić kawkę.
0: No.
2: I zamiast tego ogóreczka, jabłuszko.
0: To jabłko. Bardzo interesujące faktycznie. Zamiast ciastka jabłko. Ja myślę, że pojawią się różne pomysły wykorzystania jabłek oprócz takiego normalnego pogryzania, jak to się ładnie mówi. 22 444 4004. Nasz numer telefonu w tej sprawie i w każdej innej zresztą też. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii. Roy Orbison.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
12: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
13: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
14: Reklama.
10: Drogowskaz. Radia Pogoda.
15: Od dziś na skrzyżowaniu ulic Kartuska, Nowolipie i Łostowicka w Gdańsku będzie obowiązywać tymczasowa organizacja ruchu. Jest to związane z włączeniem sygnalizacji świetlnych do systemu zarządzania ruchem Tristar. Przygotujcie się na utrudnienia i ograniczenie prędkości. Stała organizacja ruchu ma tam wrócić 5 października.
10: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Tak, to takie wspomnienie wakacji. Chociaż, jak mówiliśmy już dzisiaj w wiadomościach Radia Pogoda, sezon, no właściwie taki wakacyjny nad morzem jeszcze się nie skończył. Pięknie jest i dość ciepło i można pojechać na przykład do Międzyzdrojów. Za 6 minut będzie godzina 8, pogodny poranek w Radiu Pogoda. W Światowy Dzień Jabłka pytamy, do czego wykorzystać jabłko w takich kwestiach nieoczywistych, czyli na przykład poza szarlotką. No, państwo mają pomysły szczególne. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tu Rafał, drodzy do pracy. Polecam szczególnie jabłko świeżo starte na placki ziemniaczane. Używa się również musu jabłkowego do placków, tak, świeżo tak, wypieczonych, tak. Placków ziemniaczanych, tak, ale ja polecam świeżo starte jabłko. Fantastycznie smakuje. Pozdrawiam serdecznie z Bydgoszczy.
0: Dziękujemy bardzo.
2: Ja nie bardzo rozumiem. Trze się jabłko i smaży się to?
0: Na placek.
2: Okej.
3: Okay. A to może być dobre.
2: No. To musi być dobre.
0: To może być dobre, rzeczywiście. Kolejne państwa pomysły już po godzinie 8, a za chwilę wiadomości.
3: I będziemy mówić o świętowaniu, bo tak, siatkarze wrócili, więc była wczoraj wielka feta na lotnisku w Warszawie. No a dzisiaj mecz rozegrają piłkarze. Liczymy na to, że też będziemy świętować.
2: No to ze Szwecją. Powtarzamy, proszę bardzo.
0: O tym i za chwilę. Cóż, że ze Szwecji. Dobrze?
2: Ze Szwecją.
0: Ze Szwecją, dobrze?
2: Dobrze.
0: No to co jeszcze po 8? Oczywiście nasza zabawa z nagrodami. Szybka piątka.
2: A, szybka piątka, przepraszam bardzo.
0: To powiedz szybko.
2: Dobrze, ja tylko powiem, że nagrody gwarantowane to smyczka i długopis, a do wygrania granatowy, piękny kubek Radia Pogoda. 22 444 4004. Poprosimy o państwa numer telefonu i imię.
3: A ja zdradzę trochę radiowej kuchni. Zygmunt się zawiesił, bo zaczął w internecie szukać, jak się robi placki z jabłkami.
0: Z jabłkami, nie? Tak. Czy to może dobre być?

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
2: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
3: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
2: Twoja definicja dobrego snu. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2+1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: 2 hot-dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
12: Została ostatnia reklama.
13: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz 2 razy więcej naklejek. Tak, 2 razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
14: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, zabawa z nagrodami dziś po 8, ale też po 9. Szczegóły wkrótce, a teraz najważniejsze wiadomości.
15: Dogrywka w Krakowie. Za 2 tygodnie będzie druga tura wyborów prezydenta miasta. Kolejny wypadek na przejeździe kolejowym, tym razem w Łódzkiem. Tłum kibiców przywitał na lotnisku zwycięskich polskich siatkarzy wracających z tytułem Mistrzów Europy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
14: Michał Pierzchała.
15: Kraków będzie wybierał prezydenta w drugiej turze. Państwowa Komisja Wyborcza przeliczyła wszystkie głosy. O fotel prezydenta miasta powalczą bezpartyjny Łukasz Gibała i Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej. Za 2 tygodnie spotkają się w drugiej turze, ale już dziś wiedzą nie tylko jak wyglądać będzie ta kampania, ale też od czego zaczną ewentualną prezydenturę. Katarzyna Młynarczyk.
17: Gibała zapowiada przegląd miejskich finansów oraz rozmowy ze wszystkimi klubami w Radzie Miasta.
18: Zgłosiło się do mnie sporo radnych. 6 z samej Platformy Obywatelskiej do mnie zagadnęło, twierdząc, że są otwarci na współpracę. Jestem raczej optymistą, jak chodzi o zbudowanie większości w Radzie Miasta, jeśli uda mi się wygrać w drugiej turze.
17: Monika Piątkowska tymczasem zapowiada intensywne 2 tygodnie rozmów z mieszkańcami. Jak mówi, to będzie bardzo trudna kampania.
19: Bo ja wiem, że ona będzie brutalna i pełna hejtu, natomiast tego się nie obawiam. Taka jest rola polityka, żeby walczyć o swoje ideały.
17: Pierwsza tura pokazała, kto prowadzi, druga pokaże, kto potrafi przekonać do siebie także wyborców swoich rywali.
15: Pracę Donalda Tuska na stanowisku szefa rządu źle ocenia 53% respondentów, a dobrze co trzeci badany. Wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Polster dla Super Expressu. Gazeta przypomina, że wyniki opublikowanego dziś sondażu są dla premiera nieco lepsze niż prezentowane kilka dni temu wyniki badania, w którym ankietowani oceniali pracę całego rządu. Jeden mężczyzna zginął, a kobieta została poważnie ranna w zderzeniu samochodu osobowego z pociągiem na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim w Łódzkiem. Do wypadku doszło między stacjami Wieluń i Wieruszów Miasto. To tu pociąg Intercity z Krakowa do Poznania zderzył się z samochodem osobowym. Nasi piłkarze znów zagrają ze Szwecją, z tym samym rywalem, w tym samym miejscu, gdy w marcu przegrali finał barażu i ich marzenia o wyjeździe na mundial zostały tylko marzeniami. Selekcjoner Jan Urban przekonuje, że kadra próbuje podejść do tego dzisiejszego pojedynku na chłodno.
20: Minęło już dosyć dużo czasu od tamtego momentu. Każde spotkanie jest inne, ale przede wszystkim mam nadzieję, że zagramy dobre spotkanie.
15: Mecz o punkty Ligi Narodów o 20:45. Tymczasem tłum kibiców przywitał wczoraj w Warszawie zwycięskich polskich siatkarzy, wracających z Mediolanu z tytułem Mistrzów Europy po meczu z Francją.
21: Nie dało się ich nie zobaczyć, bo nazwa lotu to był nawet...
22: Lot Gold.
21: Lot Gold właśnie.
23: Pierwszy raz, żeśmy przyjechali, bo spodziewaliśmy się, że wrócą w poniedziałek, a nie w niedzielę. I jak się dowiedzieliśmy, że jednak jest to niedziela, to stwierdziliśmy, że pierwszy raz i się wybierzemy.
24: Nawet jeżeli nie uda nam się zdobyć autografu, to i tak będziemy się bardzo cieszyć, że uda nam się chłopaków przywitać, bo no, zasłużyli na to.
15: Koncentracja i cierpliwość. Te dwa słowa najczęściej przewijały się w wypowiedziach trenera polskich siatkarzy Nikoli Grbicia.
25: Dzisiaj poniedziałek i to może być też hasło dla wszystkich, którzy po weekendzie no, jakoś się muszą zebrać i rozpocząć ten taki tydzień pełen nie tylko emocji, ale po prostu pracy. Koncentracja i cierpliwość. Ładne.
16: Drogowskaz, Radia Pogoda.
26: Od jutra zostanie wprowadzona zmiana tymczasowej organizacji ruchu na ulicy Chwarzmińskiej w Gdyni. To w związku z realizacją budowy obwodnicy Witomina. Ruch będzie odbywał się dwukierunkowo po wykonanej jezdni południowej. Na odcinku prowadzonych robót obowiązywać będzie teraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
26: Jesień wcale nie taka szarobura. W najbliższych dniach będzie dużo słońca i pogodnego nieba. I będzie ciepło. Około 20 stopni zobaczymy w tym tygodniu na termometrach w regionie. 21 stopni będzie dziś w Trójmieście. O deszczu możemy zapomnieć. Wiatr powieje umiarkowanie. Ciśnienie jest wysokie. Noc też pogodna, ale będzie rześko. Miejscami będzie tylko 7 stopni. W kolejnych dniach dobrej pogody. Ciąg dalszy.
16: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
27: 4 minuty po godzinie 8. Witamy Państwa w poniedziałek 28 września. Wschód słońca dziś był o 6:32, zachód będzie o 18:21. Dzień jest dłuższy od najkrótszego o 4 godziny i 7 minut.
28: Telefonują Państwo do nas tutaj tłumnie w sprawie szybkiej piątki. Nic dziwnego, fajne nagrody czekają. No my też czekamy, za chwilę się z kimś spotkamy już na antenie Radia Pogoda. A teraz jest Zdzisława Sośnicka, za chwilę Michał Hochman. 5 po 8.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Pan Zdzisław jest z nami. Dzień dobry panu.
3: Dzień dobry, witam panie Asiu, witam panie Zygmuncie.
0: Jak tam forma od poniedziałku?
3: Bardzo dobra.
2: No, to cieszymy
0: się. A jak pan
2: się
0: weekend spędził?
3: Weekend w domu, niestety w domu.
0: A pogoda taka ładna była, a pan w domu?
3: No, inne okoliczności nie pozwoliły mi na to, żeby gdzieś iść na spacer.
2: Ale jak nasi siatkarze zdobywali mistrzostwo, to pan widział.
3: Oczywiście oglądałem.
2: No i to jest super. I serdecznie gratulujemy.
0: No to kontynuujmy tę serię sukcesów.
2: Tak jest. Dostaje pan od nas w prezencie smyczkę i długopis Radia Pogoda. Wygra pan nasz granatowy kubeczek, jeśli w ciągu 30 sekund poda nam pan 5 wyrażeń w różnych kategoriach na literę
0: P
2: jak Pelagia.
0: Paweł.
3: Spróbujemy.
0: Czy jest pan gotowy?
3: No, spróbujemy, można rozpoczynać.
0: Uwaga, czas start. Stolica.
3: Pekin.
0: Sport.
3: Piłka nożna.
0: Na obiad.
3: Pyży.
0: Ubranie.
3: Palto.
0: Zespół muzyczny.
3: Pink Floyd.
0: Tak jest! Panie Zdzisławie, no forma naprawdę do pozazdroszczenia.
3: Dziękuję. Jak na ten wiek, to wspaniała.
2: Proszę pana, tam wiek nie ma znaczenia. Serdeczne gratulacje, zdobywa pan komplet nagród. Ale widzi pan, jak to jest. Nasi piłkarze nożni taki blamasz ostatnio dali. Nie wiadomo, co będzie dzisiaj. Siatkarze wygrali, a pan jako sport na P wymienia jednak piłkę nożną. To
3: no,
2: jest zakodowane.
3: Oglądałem też tych piłkarzy. No, zawiedziony byłem trochę.
2: Prawda?
3: Szczególnie Robert mnie troszkę zdenerwował.
2: Prawda?
0: Ach, dziś miejmy nadzieję, będzie lepiej.
3: Zobaczymy.
2: Nie chcę być złośliwa,
0: ale pan wygrał, to jest najważniejsze.
2: Tak,
0: panie
2: jest.
0: Zdzisławie, pięknie się tydzień rozpoczyna.
3: No rozpoczyna fajnie, oby tak było dalej.
2: Wszystkiego dobrego, panie Zdzisławie, serdecznie dziękujemy. Proszę państwa, zapraszamy na jutro, będzie szybka piątka, a za chwilę powiemy państwu o jeszcze jednym dzisiejszym porannym konkursie. Szybka piątka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19 minut po godzinie 8. Zapowiadaliśmy, proszę Państwa, na ten tydzień specjalny konkurs związany z lalką i powieścią i premierą filmu. Dzisiaj jest ta uroczysta w Operze Narodowej, w Teatrze Narodowym, w Operze...
1: Asiu, i tego ja nie rozumiem, no, że nikt nas nie zaprosił. Jak to?
0: Też nie rozumiem.
1: Nas tam nie będzie?
0: No, będziemy pojutrze na premierze kinowej albo w dniach następnych. Mało tego, Państwo też
1: ale
0: mogą
1: tam
0: być.
1: Ale też mnie nikt nie zaprosił i Ciebie też nie.
0: No, co ja mam Ci powiedzieć?
1: No, kupimy sobie bilety i pójdziemy.
0: Jak normalni ludzie. Natomiast Państwo, słuchacze Radia Pogoda, nie muszą sobie tych biletów kupować, ponieważ mogą je wygrać. Bilety do kina Helios, dowolnego na terenie kraju, są do zdobycia i to jest podwójne zaproszenie. W wybranym kinie z sieci kin Helios można wygrać właśnie bilety na film Lalka, ale to jest... druga nagroda, bo tą pierwszą podstawową nagrodą jest fantastyczne, przepiękne.

0: Po godzinie 9 wybierzemy jedno zgłoszenie, zadzwonimy do jego autora, no i będziemy rozmawiać.
1: Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Cappuccino. Caffè latte.
13: Co robisz?
12: Trenuję zamawianie kawy McCafé za piątkę.
14: Już od środy każda mała i średnia kawa McCafé za 5 zł. McCafé. Łatwo o dobry dzień.
15: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
16: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
17: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
16: No, tego z Media Expert.
17: No tak.
18: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
19: Została ostatnia reklama.
20: Muzyka i głos AI.

0: magazine disappeared. Smoki w pogodnym poranku Radia Pogoda. Za 12 minut będzie godzina 9. Do bardzo przyjemnego dzisiaj tematu jabłek w kulinariach wracamy. Państwo mają różne pomysły na wykorzystanie jabłuszek. Jeden jest taki.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Mówi deser z jabłkiem to ryż na ciepło z jabłuszkiem. Jola.
2: A jeszcze cynamon trzeba tam. I cynamon powinien być posypany cynamonem. Wiem, lubię.
0: Naprawdę?
2: Tak. Ja to wiesz, taka forma trochę deseru.
0: No właśnie, to jest ostatnia rzecz, jaką mogłabym zjeść.
2: Naprawdę?
0: Ryż plus jabłko. Nie cierpię ryżu. Ale
2: na
0: to może
2: słodko
0: dlatego.
2: Z cynamonem.
0: Tu jest dobra opcja zygmuntowska. Dzień
2: tak.
0: Dobry.
1: Mnie kojarzą się jabłuszka jedynie z szarlotką. Taką kruche ciasto, dużo jabłek i lukier na wierzchu.
0: No.
1: I pozdrawiam serdecznie. Halinka ze Wschowy.
0: Pani Halinko,
2: zamiast lukru ja tam uważam, że kruszonka powinna być.
0: Można to przedyskutować ewentualnie. Ale tak nie mówiłam, że to opcja zygmuntowska. Szarloteczka. Do jabłek tak, na pewno jeszcze wrócimy po godzinie 9:00. Teraz przepięknie Seweryn Krajewski.

0: Za 5 minut będzie godzina 9, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Przypominamy, z okazji premiery filmu Lalka mamy specjalny konkurs. Po godzinie 9 będziemy się bawić w te zabawy z nagrodami, a o 9 punktualnie wiadomości.
1: Ja w nich wrócę do informacji, która miała miejsce kilka miesięcy temu, gdy bociany z Afryki na przykład wracały do kraju.
0: No,
1: wtedy
0: jakiś
1: jeszcze
0: czas temu, tak.
1: I co robią bociany, gdy właśnie lecą do domu?
0: No, pewnie się śpieszą.
1: Robią...
2: gadają sobie.
1: Robią zdjęcia.
0: Tak. Okay.
1: I te zdjęcia będzie można zobaczyć. Szczegóły za chwilę.
0: O, ekstra. Posłuchajmy tych wiadomości już za chwilę.
3: Radio Pogoda.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić
5: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
5: Na mediaexpert.pl.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Została ostatnia reklama.
12: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
13: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
12: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
14: Skoda. Reklama.
15: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Wiedzą Państwo, co to są wilcze oczy? Nie. To nie takie, jak ma nielubiana koleżanka albo sąsiad tam z jakichś powodów. Zupełnie inne. O tym między innymi będziemy mówić po 9:00, a teraz wiadomości.
16: Ceny paliw w górę. Benzyna powyżej 8 zł, diesel za więcej niż 9. Rusza sezon grzewczy. Strażacy apelują o montowanie w swoich mieszkaniach czujek dymu i czadu. Zdjęcia z podróży bocianów będzie można oglądać w internecie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
15: Michał Pierzchała.
16: Rządzący z apelem do prezydenta o podpis pod ustawą o opodatkowaniu nadmiarowych zysków koncernów, bo to przepustka do uruchomienia kolejnego programu CPN i obniżenia cen paliw na stacjach, a te biją rekordy. Przekroczone zostały granice 8 zł za benzynę 95 i 9 zł za diesla. Prezydent decyzji nie podjął, ale są sygnały, że można spodziewać się sprzeciwu. W Krakowie nie ma chwili przerwy po pierwszej turze wyborów na prezydenta. Łukasz Gibała i Monika Piątkowska od rana wracają do mieszkańców i zaczynają walkę o głosy przed dogrywką. Gibała wyruszył w miasto, rozdawał obważanki na rondzie mogilskim. Jak zapowiedział, nie zamierza prosić kontrkandydatów z pierwszej tury o udzielenie mu ich poparcia.
17: Uważam, że takie rozmowy, które by dotyczyły jakiegoś przekazywania głosów, no byłyby niewłaściwe, że lepiej rozmawiać bezpośrednio z wyborcami.
16: Za pół godziny w tym samym miejscu z mieszkańcami spotka się Monika Piątkowska. Ona również zapowiada intensywny czas rozmów.
18: Będziemy rozmawiać, będziemy przekonywać, będziemy prezentować pomysły na miasto i oczywiście słuchać mieszkańców.
16: Druga tura wyborów w Krakowie 11 października. Rusza powoli sezon grzewczy. Strażacy apelują o montowanie w swoich mieszkaniach czujek dymu i czadu, mimo że powszechny obowiązek wejdzie w życie od 2030 roku. Taka czujka może uratować życie, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
19: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
16: Koszty czujki to od około 50 do 150 zł. Zdjęcia z podróży bocianów do Afryki będzie można obejrzeć w internecie. Ptaki mają przyczepione specjalne aparaty fotograficzne. Zadbali o to naukowcy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Jak mówi inicjator projektu, profesor Łukasz Jankowiak, chodzi o to, aby dowiedzieć się czegoś o życiu ptaków, kiedy te wyruszą na zimę do Afryki.
20: Mamy właśnie zdjęcia, no można powiedzieć, mikrosiedlisk, tak? Czyli takie zdjęcie zrobione w danym momencie, w danym czasie pokazuje dokładnie, jak to siedlisko wygląda, czy to pole jest zaorane, czy to pole jest po żniwach.
16: To nie pierwsza tego typu fotorelacja, ale w tym roku zdjęcia mogą zobaczyć już nie tylko naukowcy. Jeszcze inna ciekawostka ze świata zwierząt. Mózg psa dzieli ludzką mowę na słowa, podobnie jak mózg człowieka, informują naukowcy z Budapesztu. Właśnie udowodnili, że psy wychwytują poszczególne słowa z ciągłego strumienia ludzkiej mowy, kierując się przede wszystkim układem współgłosek. Podobny mechanizm znano dotąd tylko u ludzi. Badanie ujawniło jednak pewne różnice między psem i człowiekiem. Dla ludzi każda głoska stanowiła osobną jednostkę przetwarzania, podczas gdy u psów najmniejszą taką jednostką była już cała sylaba.
15: Czyli tak trochę jak w chińskim języku. Tak, doskonale pamiętam, jak mój amiczek z potoku słów świetnie wyłuskiwał takie słowa jak spacerek, miska.
16: Tak, tak, my się w domu musimy pilnować, bo jak hasło padnie spacer, tak, to już nie ma tematu.
15: Tak,
16: to już
15: tak, jest... tak. Słowa chodzić i spacer nie używa się w obecności psa bez potrzeby,
16: dokładnie.
15: Prawda? Kolejne wiadomości za godzinę.

0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
2: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Wracają nieprzyjemne wspomnienia. Polscy piłkarze znów zagrają dziś na Strawberry Arena pod Sztokholmem. Pół roku temu Szwedzi zamknęli nam tam drogę na Mundial, a dziś zagramy z nimi w Lidze Narodów. W pierwszej kolejce Szwecja wygrała z Rumunią 2-1, a Polska zremisowała z Bośnią i Hercegowiną 0-0. Mecz o 20:45. Hubert Hurkacz zagra dziś o finał turnieju w chińskim Chengdu. Rywalem polskiego tenisisty będzie rozstawiony z siódemką Kanadyjczyk Denis Szapowalow. W finale debla zagra za to Jan Zieliński w parze z Brytyjczykiem Luke'em Johnson. To jutro.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Pogoda.
3: To taki moment, gdy rano, wcześnie rano wychodząc z domu, kurtka jest obowiązkowa.
4: No teraz ale... jeszcze 11 stopni.
3: No tak, ale za chwilę absolutnie tej kurtki na sobie mieć nie powinniśmy, bo po prostu zrobi się ciepło. No nie powiem, że bardzo ciepło, ale tak przyjemnie ciepło, bo w ciągu dnia temperatury od 17 stopni na północnym wschodzie do 21 stopni w centrum i do 24 stopni na zachodzie. Co więcej, będzie dzisiaj dużo słońca. W większości kraju niebo praktycznie bezchmurne. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1019 hektopaskali. Najpierw będzie spadać, a potem znowu wzrośnie.
4: No i wiatr słaby. Dzisiaj jest idealna pogoda na rower.
1: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
5: 9:05. Dzień dobry. Michał, ja popatrzyłem na tygodniową prognozę. Zobacz, ani śladu deszczu. Temperatury powyżej 20 stopni, słońce.
4: No mówiłam, że babie lato, najpiękniejsza pora roku.
5: No właśnie.
3: To ja będę mógł trawę skosić w końcu w tym tygodniu, bo pobiegłem
5: ja
3: to...
5: Ja też się tym zajmę.
3: Jak?
5: Dzień dobry, witamy Państwa w poniedziałek 28 września. Asia Kruk.
4: I Zygmunt Heizer, zapraszamy Państwa już za chwileczkę. Nasza zabawa z nagrodami z lalką związana. Ale wcześniej Nils Sedaka, One Way Ticket i grupa 2+1 za moment.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 9.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.
2: O tak, w tym tygodniu premiera filmu Lalka, tego wielkiego kinowego. Dzisiaj taka bardzo uroczysta, a od środy film w kinach i z tej okazji mamy specjalny konkurs, bo rozdajemy powieść Lalka, 2 tomy w jednym, z pięknymi fotosami z tego filmu. No piękna, naprawdę cudowna rzecz, no i oczywiście bilety także na Lalkę. Z nami jest pani Monika, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Pani Moniko, napisała do nas pani zgłoszenie na stronie www.radiopogoda.pl o tym, że pierwszy raz z powieścią Lalka zetknęła się pani w wieku 17 lat w 3. klasie liceum. Utwór był lekturą obowiązkową. Tak, też to pamiętam. To taka dygresja. Wcześniej żadnej lektury nie przeczytałam do końca, pisze pani Monika, a z tą było inaczej. Miałam do przeczytania wydanie składające się z 2 tomów, które razem miały prawie 1000 stron. Powieść doskonale obrazuje społeczeństwo w końcu XIX wieku. Najbliższa jednak pani Monice okazała się historia nieszczęśliwej miłości głównego bohatera Wokulskiego. Sama pani Monika była wtedy nieszczęśliwie zakochana i tak bardzo się z tym wszystkim identyfikowała. Chyba miałyśmy jakąś wspólną przeszłość, pani Moniko, naprawdę. Dziewczyny 17-18-letnie przeżywają to wszystko tak samo. No, za tę opowieść, którą nam pani przysłała, ma pani już tę lalkę, to wydanie takie trochę filmowe, z fotosami z filmu. Piękna, cudowna rzecz. Natomiast może pani
3: Dziękuję
2: mieć...
3: bardzo.
2: Proszę bardzo.
3: Bardzo się cieszę.
2: Ale pamięta pani cały czas tę powieść?
3: Tak, oczywiście, że tak. Pamiętam.
2: No, takich rzeczy się nie zapomina.
0: Myślę, że nie będzie dużego problemu z odpowiedzią na pytanie. Jeśli odpowie pani poprawnie, wygrywa pani podwójne bilety na film do kina sieci Helios. Mam tak? nadzieję, że kino gdzieś niedaleko pani.
3: Też mam taką nadzieję. No, mówiąc, muszę dokładnie sprawdzić.
2: Dobrze, ale to proszę powiedzieć w takim razie, z którym miastem rozmawiamy? Gdzie pani mieszka?
3: W Poznaniu.
2: Nie, no to w Poznaniu jest, oczywiście.
0: Pani Moniko,
3: tak, myślę, tak.
0: To teraz
3: tak?
0: będzie pytanie, czekamy na pani odpowiedź, a pytanie brzmi tak. Jak miał na imię główny bohater Lalki?
3: Myślę, że chodzi tutaj o Stanisława Wokulskiego.
0: Czyli? Imię?
3: Stanisław Wokulski.
2: No tak, Staś, Stanisław, oczywiście. Nie było trudno, ale właśnie o to nam chodzi, żeby było jak najłatwiej. Kogo pani zabierze do kina?
3: Nie wiem, nie zastanawiałam się jeszcze. Chciałabym rodziców zabrać, ale no. To najwyżej dokupię jeden bilet.
2: No. Najwyżej. Podwójne no. zaproszenie już pani ma. Serdecznie gratulujemy. O tym, jak je odebrać, to już będziemy rozmawiać z panią poza anteną. Dziękujemy, że pani zgłosiła się do tej zabawy.
3: Bardzo dziękuję. Bardzo
0: jutro. Dziękujemy, a jutro kolejna książka i kolejne bilety do wygrania.
2: Więc mogą się państwo już teraz zgłaszać do tej zabawy przez stronę www.radiopogoda.pl. Piszą państwo o tym, dlaczego Lalka jest państwa ulubioną powieścią, dlaczego tak bardzo się podobała. No i powieść i bilety w nagrodę.
1: Lalka Bolesława Prusa. Najgorętszy tytuł sezonu. Tylko w Radiu Pogoda.

0: wiem.
1: Jabłkowe kanapki z bananem z patelni.
2: No, ja muszę powiedzieć, że dla mnie nowość.
1: Odważne, ale to może być dobre.
3: A wiesz co? No. Nasza propozycja jabłkowa to jabłuszko pełne snów.
1: No, tak.
3: Pojawi się jeszcze w naszym programie.
1: Polecamy gorąco. Za chwilę natomiast będzie Anna German.

0: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
3: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
2: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.

0: Pogody, poranek w Radiu Pogoda, 9:32. Nie wiem, Asiu, czy wiesz, ale przy polskich drogach, gdzieniegdzie, można napotkać wilcze oczy.
1: Znaczy stoi ktoś i patrzy złym wzrokiem, tak? Nie, na przejeżdżające samochody.
0: Zwierzęta, które nagle wyskakują na drogę, to ogromne niebezpieczeństwo, tak, zarówno dla nich samych, jak i dla kierowców, pasażerów. Często dochodzi do kolizji i właśnie dlatego na tych odcinkach leśnych umieszcza się wilcze oczy.
1: Czyli?
0: To jest odblask. Odblask, który umieszczony jest na słupku drogowym. I kąt odbicia jest taki, że oświetla nie jezdnię, tylko od strony lasu.
1: A, czyli my, kierowcy, pasażerowie, tego nie widzimy, ale widzą to zwierzęta, które z tego lasu chcą wyjść.
0: Tak jest.
1: Genialne.
0: I najczęściej te wilcze oczy mają taki niebieski odblask. Aha. Wyglądają trochę właśnie jak oczy drapieżnika, w których pojawia się światło. Czasami jest to światło czerwone. No i chodzi przede wszystkim o to, żeby ssaki kopytne, czyli łosie, sarny, jelenie i tak dalej, bały się tych oczu, nie wychodziły na jezdnię, no i dzięki temu zwiększa się bezpieczeństwo. No, ale wilcze oczy przy polskich drogach.
1: Proste i genialne. Czasem jednak wilcze oczy ma ktoś, kto na przykład stoi w lesie przy drodze, łapie stopa i nikt się nie chce zatrzymać. To wtedy są takie po naszemu wilcze oczy. Ale oczywiście niech będzie jak najbezpieczniej. Proszę Państwa, noga z gazu, do celu każdy... No właśnie, fajnie by było, że gdyby do celu każdy dojechał, ale ze spokojem. A i przy najpiękniejszych melodiach podobno jeździ się genialnie, tak w każdym razie Państwo informują. Olgierd Buczek, Nie ma miejsca w kawiarence, The Mamas and the Papas, za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 20 minut godzina 10. Teraz będzie zaproszenie. Tamaro, zapraszasz?
1: Dzień dobry, tak, dzień zapraszam dobry. Już po 18, a dzisiaj będę gościć Szymona Majewskiego. Będziemy rozmawiać oczywiście o jego radiowej karierze zawodowej, także o tej telewizyjnej, ale także i o przygodach filmowych, może nawet tych trochę mniej znanych. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą Aleję Sław.
2: No koniecznie, będziemy. Jeśli chodzi o karierę Szymona Majewskiego, to ta telewizyjna, telewizyjno-kabaretowa najbardziej mi się chyba jakoś tak widziała.
0: Nie, no, ale w paru filmach, wiesz, też wystąpił.
2: Tak, tak, no jasne, że tak. W których dowiedzą się Państwo dzisiaj z rozmowy po godzinie 18, Aleja Sław, tylko w Radiu Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
6: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
0: Została ostatnia reklama.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: O, pieskie życie ma smak!
13: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
1: Reklama.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 11 minut godzina 10, Piotr Sporakowski, dzień dobry Piotrze.
1: Dzień dobry Piotrze i od razu pytanie, twoja ulubiona forma jabłka?
2: Dzień dobry, jabłko.
1: Ale tak po prostu,
2: jako
1: tak?
2: Tak, jako takie.
1: A poczekaj, bo mieliśmy też takie tutaj dyskusje. Z ogryzkiem zjadasz w całości?
2: Nie, raczej nie. Ogryzek zostawiam.
0: A znasz takich, co
1: no,
0: tak
1: Michał
0: robią?
1: Pieszkała jest z ogryzkiem.
0: I z tymi nasionkami z ogonkiem?
1: Ogonek zostawiam.
2: Ale żeby tylko nie było, to ja wcale nie wykluczam innych form jabłka. Ja też je lubię, ale jednak ta podstawa jest najważniejsza.
0: No, ale pewnie. Nie tylko o jabłkach pewnie będzie w twoim programie.
2: Będzie o przeprowadzkach.
0: O,
2: chyba. To zależy od państwa.
0: My się niedługo przeprowadzamy.
2: I właśnie do tego nawiążę.
1: To fakt. Słyszymy się jutro. Jeszcze z tego studia. Zygmunt Heiser.
0: Jasia Kruk.

0: nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Najpiękniejsze melodie Krzysztofa Krawczyka. Ostatni raz zatańczysz ze mną i Jadwigi Prolińskiej. Każda miłość jest pierwsza. Rozpoczną nasze dzisiejsze spotkanie w Radiu Pogoda i to się stanie za parę minut. Zaraz po tych wiadomościach.
3: Wiadomości z Gdańska.
4: Iwona Wyciślok, zapraszam. 30 kilometrów nowej drogi połączy przyszłą elektrownię jądrową na Pomorzu z siecią dróg ekspresowych. Będzie to droga krajowa numer 69, poinformował minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
5: Powstaje nowa droga krajowa, która kończy się na węźle Łęczyce z drogą ekspresową S6.
4: Pierwszy odcinek trasy będzie gotowy w przyszłym roku, całość za 2 lata. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Dar Młodzieży, znowu wyszedł w morze. Na jego pokładzie znalazła się grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Po Bałtyku będą pływać do piątku. Ona nie pływa, tylko biega i to szybko. Elżbieta Glinka z czasem godzina 8 minut i 47 sekund pobiła rekord Polski w półmaratonie gdańskim. To wynik o 31 sekund lepszy od poprzedniego rekordu, który od 2021 roku należał do Karoliny Nadolskiej. 32-letnia Glinka zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej. Małe zainteresowanie budżetem obywatelskim, a szczegóły za godzinę.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Pogoda w Gdańsku.
4: Za oknami przyjemna wiosenna pogoda i w najbliższych dniach to się nie zmieni. Będzie pogodnie i ciepło jak na koniec września. W tym tygodniu temperatura na Pomorzu będzie w okolicach 20 stopni. 21 stopni mają dziś wskazywać termometry w Trójmieście. Dziś na Pomorzu niewiele chmur. Zachmurzenie małe i umiarkowane. Wiatr nie będzie nam dokuczał, a wysokie ciśnienie pozwala zrezygnować z dodatkowej kawy.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
6: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Dzień Jabłka, czyli owocu, bez którego trudno sobie wyobrazić nasze życie. Każdy z nas jadł, je i pewnie będzie jeść jabłka, bo są zdrowe i nie kosztują specjalnie dużo, i są zawsze dostępne. Ja na pewno uczczę ten dzień przynajmniej dwoma, bo jedno mi zwykle nie wystarcza i twierdzę, że żadna szarlotka czy jabłecznik nie równa się temu owocowi w stanie, że tak powiem, naturalnym. Chociaż nie odrzucam, nie potępiam w czambu robienia szarlotek czy jabłeczników, sam korzystam zresztą. Dzisiaj również wypadają ważne rocznice muzyczne i nie tylko. Na tyle ważne, że dość często będziemy wspominać rocznice lub świętować urodziny kogoś ważnego dla polskiej muzyki i nie tylko. Ale innych najpiękniejszych melodii nie zabraknie. Na początek mam dla Państwa przeboje Krzysztofa Krawczyka i Jadwigi Prolińskiej. I zespołu The Platters. To już za momencik na antenie Radia Pogoda. Właściwie to już teraz.

To byli The Platters, za chwilkę usłyszymy Andrzeja Rosiewicza, a teraz wieści z Radia Pogoda. Pamiętają Państwo zapewne, że od ponad roku zdarzało się Państwu słyszeć, jak prowadzący Radio Pogoda musieli się przebijać przez tło w postaci huku wiertarek czy innych odgłosów remontu. Otóż ów remont dobiega końca, teraz już trwają roboty wykończeniowe. Wszystko wskazuje na to, że jutro nastąpi ten dzień, na który czekamy wszyscy od, wielu miesięcy. Magiczne hasło przeprowadzka. W naszym przypadku niedaleka, bo piętro niżej i kilka metrów bliżej okna, ale to jednak jest wyzwanie, jak każda przeprowadzka. Jest pewną sztuką oddzielenie tego, co ważne i warte zabrania, od tego, co trzeba po prostu zostawić, wyrzucić. No czasami te decyzje są na tyle trudne, że przeprowadzka łączy się ze wspomnieniami. Sama też często zostaje w pamięci. W mojej pamięci oczywiście, że jest taka, może nie ostatnia, ale sprzed jakichś 20 lat, kiedy wszystko, co spakowane, sam przewiozłem swoim samochodem osobowym. Kilkanaście kursów zrobiłem ze starego do nowego mieszkania. Ostatni kurs już nad ranem, właściwie późno w nocy, i na skrzyżowaniu ze światłami dostałem mandat, całkiem słusznie, bo chciałem zdążyć na późnym żółtym. Nie udało się. Policjanci nie uwzględnili tego, że byłem jedynym uczestnikiem ruchu, i bardzo słusznie. Ale udało mi się wtedy niczego nie zgubić w przeprowadzce. A jestem ciekaw, czy Państwu coś się kiedyś zagubiło podczas którejś z przeprowadzek. 22 444 4004. A może pamiętają Państwo którąś ze swoich przeprowadzek z innych powodów? Bardzo jestem ich ciekaw.

W Radiu Pogoda słuchaliśmy Ireny Jarockiej w piosence o tym, co zdarza się raz. Jedni mówią, że prawdziwa miłość, inni, że życie, a jeszcze inni poprzestają na premierze, na przykład filmu. Jeżeli wiążą się z nią inne wydarzenia, to sprawia, że ta premiera jest niepowtarzalna. O takiej premierze będzie jeszcze dzisiaj mowa. O chwilę czy dwie po 11:00.

0: autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie

0: i dziedzictwa narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Została ostatnia reklama.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Reklama.

W Radiu Pogoda słuchaliśmy Anny Jurksztowicz, a dzisiaj w kalendarzu polskiej piosenki sporo rocznic, wśród nich 115. rocznica urodzin Wacława Stępnia, satyryka, autora rewii i komedii muzycznych oraz, co nas najbardziej interesuje, piosenek, między innymi tej.

Wacław Stępień po ukończeniu gimnazjum Reintana w Warszawie zaczął pracować jako księgowy, ale wyraźnie nie wystarczała mu ta rola w życiu. Ciągnęło go do tworzenia, pisania, choć nie miał w tym kierunku wykształcenia, ale talent i samozaparcie potrafią czasami zdziałać więcej niż dyplomy ukończenia szkół. W pierwszej połowie lat 30. ubiegłego wieku Wacław Stępień nawiązał współpracę z radiem i wytwórniami płyt gramofonowych działającymi w Polsce i zaczął pisać teksty piosenek wielu polskim kompozytorom. Między innymi pisał dla Jerzego Pertersburskiego. Tak,

0: Nie zwiądło dziś chryzantemy kwiat.
1: Tu akurat zwiędłą chryzantemę śpiewał Marian Olszewski. Po wojnie Wacław Stępień współpracował z Teatrem Gong w Łodzi, potem z Jerzym Jurandotem i Zdzisławem Godlewskim zakładał Teatr Satyryków Syrena, a w 1948 roku wraz z zespołem Teatru Syrena przeniósł się do Warszawy i między innymi napisał tę piosenkę. Małe

0: jesteśmy my.
1: Także są powody, żeby ciepło myśleć o Wacławie Stępniu. Jednocześnie posłuchajmy chóru Czejanda śpiewającego znaną nam wszystkim rumuńską piosenkę, do której polskie słowa dopisał właśnie Wacław Stępień.
2: Zapiał sobie i obudził kurki.
3: Konik
2: grzebie nóżką, pusta w żłobie ma.
3: Słonko
2: już wyjrzało za różowej chmurki.
3: Krówka
2: rycie głośno, zaraz mleczko da.

0: golenia, wszystko jest do naprawienia.
1: Można rano karmić kurki,
0: zanieść siano do obórki,
1: zebrać jabłek parę koszy,
0: trochę poprać, trochę poszyć,
1: a wieczorem pić na tany
0: z jakimś chłopcem roześmianym
1: i radośnie i z muzyką.

0: Sława Przybylska i Galapagos. Aż dosłownie wystarczyło przymknąć oczy, żeby zobaczyć te wyspy żółwie jak żywe. Dziś poniedziałek, więc od dzisiaj w zabawie daję słowo u Moniki Tarki po południu. Nowe nagrody. Przypomnę tylko, że Monika proponuje słowo, a Państwa zadaniem jest podanie 5 skojarzeń z tymże właśnie słowem, wyrazem i w ciągu 15 sekund to się ma wszystko dziać. Dodatkowo należy jeszcze umieć wyjaśnić swoje skojarzenie, jeśli ono nie będzie takie znów oczywiste dla wszystkich. Za to już za samo tylko to, że znajdą się Państwo na naszej antenie, dostają Państwo książkę Sławomira Gortycha Święto Karkonoszy, a do wygrania w tej zabawie jest termos Radia Pogoda, także warto się postarać o te 5 szybkich skojarzeń z podanym słowem. Monika podaje Państwu w Radiu Pogoda dziś po 16.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Zobacz, Stasiu, sokół.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent SCT. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce. Potwierdzone złotym laurem klienta.
8: Oczywiście, że w Kauflandzie. Bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49. A filet z piersi polskiego kurczaka z Lady, 14,99 za kilogram. Kaufland.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.
15: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
16: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
17: Została ostatnia reklama.
18: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na ciebie.
19: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
18: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Reklama.

0: Superakcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
10: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
9: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
10: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
11: Reklama. Jabłuszko pełne snu Mieczysława Wojnickiego pojawi się za chwilę w Radiu Pogoda, potem posłuchamy piosenki Ali Babek Pani Ty Jesteś Urocza. Natomiast teraz, ponieważ mija 11, proponuję posłuchać wiadomości.
8: Wiadomości z Gdańska.
12: Iwona Wyciślok, zapraszam. 81. Tyle projektów trafi do realizacji w ramach gdyńskiego budżetu obywatelskiego. O rozdysponowaniu puli ponad 13 milionów złotych zdecydowało niespełna 17,5 tysiąca mieszkańców Gdyni. To tylko 8% uprawnionych do głosowania. Najwyższą frekwencję wśród dzielnic odnotowano na Chważni-Wiczlinie. Niska frekwencja także w gdańskim budżecie obywatelskim. Tu też zagłosowało nieco ponad 8% mieszkańców. Do realizacji wybrano 123 projekty, a ich łączna wartość to ponad 31 milionów złotych. 61 gmin i powiatów tworzących obecnie Stowarzyszenie Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot podjęło uchwały o przystąpieniu do Związku Metropolitalnego. Obecnie trwają przygotowania do złożenia wniosku do rządu o jego zawiązanie. Pytanie tylko, pod jaką nazwą? Michał Glaser.
13: Kaszubska czy Kaszubsko-Kociewska. Z przymrużeniem oka mówię o tych przykładach.
12: Bo tak naprawdę w grę wchodzą Metropolia Pomorska, Trójmiejska albo po prostu Gdańska. Od dziś nieczynna będzie kolejka na Kamienną Górę, a szczegóły za godzinę.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda w Gdańsku.
12: Mamy już jesień, ale wciąż jeszcze dużo zieleni dookoła. Pogoda zachęca do wędrówek i spacerów. Dziś na Pomorzu zachmurzenie małe i umiarkowane. W ciągu dnia parasol nie będzie potrzebny. Ciepłe kurtki i płaszcze też zostają w szafie. Wracamy do letniej garderoby. Dziś 21 stopni w Trójmieście, około 20 stopni będzie w kolejnych dniach. Będzie dużo słońca i pogodnego nieba. Wiatr nie będzie zrywał liści z drzew.
8: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
11: Dzisiaj czekam na Państwa opowieści o przeprowadzkach, tych najbardziej pamiętnych z różnych powodów. Na przykład coś się wtedy tak zawieruszyło, że do dziś nie można tego znaleźć. Za pół godziny w cyklu Pogodne Lata przypomnę Państwu kilka wydarzeń roku 1987, a wcześniej już za kilka minut będziemy świętować urodziny Steni Kozłowskiej. A że dzisiaj mamy Dzień Jabłka, to proponuję, żebyśmy posłuchali teraz okolicznościowej piosenki w wykonaniu Mieczysława Wojnickiego. Dzień dobry i smacznego.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
14: Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział.

wyłoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po górze.

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: To był Demis Roussos zapraszający do walca. O tym tańcu śpiewała też m.in. Stenia Kozłowska, która dziś obchodzi swoje urodziny. Urodziła się we Francji, gdzie ukończyła też szkołę baletową. Po przyjeździe do Polski w latach 50. musiała się nauczyć dobrze mówić po polsku, w czym na pewno pomogła nauka na Wydziale Piosenkarskim Średniej Szkoły Muzycznej w Warszawie oraz w Studiu Piosenkarskim Pod Gwiazdami.
1: Daj, nie odmawiaj.
0: No, ale to już było później. Stenia Kozłowska debiutowała w radiowej audycji Podwieczorek przy mikrofonie, a debiut przed publicznością przeżyła w 64 roku podczas drugiego festiwalu piosenki polskiej w Opolu. A 3 lata później zarejestrowała swoje pierwsze nagrania płytowe. A droga.

Zdenia Kozłowska wielokrotnie uczestniczyła w opolskich festiwalach, a w 1969 roku została laureatką Nagrody Złoty Mikrofon. W połowie lat 80. znacznie ograniczyła swoje występy, w 90 roku zakończyła swoją karierę artystyczną. Nie zatrzymaj.

Dzisiaj Stenia Kozłowska obchodzi swoje urodziny, co daje mi pretekst do tego, żebyśmy posłuchali jednej z jej najładniejszych piosenek, Przypomnij mi, oryginalnie pochodzącej z francuskiego filmu Kobieta i mężczyzna.

Danuta Rin i dzieci mężczyźni w Radiu Pogoda. Na przykład w filmie Lalka jest paru. Stanisław Wokulski, Ignacy Rzecki, no i jeszcze kilku innych. A film Lalka właśnie dziś będzie mieć swoją uroczystą premierę w Teatrze Narodowym. Pojutrze ten film wchodzi do kin, a Radio Pogoda zaprasza Państwa do zabawy, w której można zdobyć tę powieść Bolesława Prusa w wyjątkowym filmowym wydaniu. Do tego zaproszenia

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
3: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
5: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Została ostatnia reklama.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.

0: Pogodne lata w Radiu Pogoda. Rok
1: 1987. 5 stycznia odbyła się premiera filmu Nad Niemnem.
2: Niech ja się, Justysie, rozpytam. Nie dworujesz ty z nas sobie? Serio mówisz? Zaręczyłaś się z Bohaterowiczem?
3: Popatrz, wuju. Pierścionka matki mojej na palcu nie mam. Wczoraj mu go oddałam.
2: Czy to tamto tego ten zakochałaś się w tym człowieku?
3: Tak. Jestem kochana.
1: 28 maja Matthias Rust przeleciał małym samolotem niezauważony przez radziecką obronę przeciwlotniczą z Helsinek do Moskwy i wylądował niemal na Placu Czerwonym. Był wielokrotnie wykrywany przez obronę powietrzną ZSRR, nawet przechwycony przez dwa myśliwce z lotniska w estońskim mieście Tapa. Ani razu jednak nie padł rozkaz zestrzelenia go. Paraliż decyzyjny radzieckiej obrony przeciwlotniczej oraz irracjonalność zaistniałej sytuacji spowodowały, że udało mu się dolecieć do Moskwy, gdzie wylądował na moście tuż obok Placu Czerwonego i Kremla. Po wylądowaniu oczywiście został aresztowany przez KGB i skazany na 4 lata ciężkich robót. Faktycznie odsiedział w więzieniu nieco ponad rok.
4: Muszę przyznać, że to nie była w pełni świadoma decyzja. Wszystko stało się jakoś tak samo. Pamiętam, że skręciłem ster w lewo i poleciałem prosto do Moskwy. Ale muszę przyznać, że nie w pełni zdawałem sobie sprawę z tego, co robię.
5: It was not really something I remember as an active handling.
1: 1 czerwca we Wrocławiu pierwszy publiczny happening pomarańczowej alternatywy, nie wiem jak to powiedzieć, odbył się, zaistniał może, na ulicy Świdnickiej. W tym roku ukazało się... Krasnoludki jak najbardziej. W 87 roku ukazały się też m.in. płyty Zdzisławy Sośnickiej Aleja Gwiazd i Wiosna, ach to ty, Marka Grechuty.
6: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
7: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
6: Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty.
0: Pogodne lata w Radiu Pogoda.

0: Roy Orbison w Radiu Pogoda. Dzisiaj Dzień Jabłka, o czym przypominamy od rana i jak się okazuje, to jest ważne święto także dla Państwa. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. W związku ze Światowym Dniem Jabłka chciałbym spotkać się dzisiaj z jednym z jego podstawowych przeznaczeń, mianowicie być nim kuszonym. Podniosę tę kwestię również w popołudniowym programie. Ponadto jabłka w postaci płynnej, kompot z jabłek, cydr, doskonale gaszą pragnienie.
0: Tak.
1: Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia i nie sposób się z panem nie zgodzić. A wracając do tego podstawowego przeznaczenia jabłek, może warto przejść z tym do czynów, zamiast tylko biernie się przyglądać i obserwować.

0: Autopromocja.
1: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
2: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
1: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
4: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. A także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
5: Carrefour w sumie najlepszy jest.
6: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
13: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
14: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
15: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
17: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Reklama.

0: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
1: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
0: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
2: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Ach, co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Reklama. Poniedziałkowe popołudnie zacznie się z przytupem od przebojów duetu Albano Romina Power Sempre Sempre oraz Hanny Rek Tipi Tipi Tipso. Ale zanim te najpiękniejsze melodie zabrzmią w Radiu Pogoda, proponuję posłuchać wiadomości.
13: Wiadomości z Gdańska.
14: Iwona Wyciślok, zapraszam. Na Kamienną Górę w Gdyni będzie się można dostać tylko na własnych nogach. Od dziś, od godziny 15 z powodu prac serwisowych, kolejka na Kamienną Górę będzie nieczynna dla pasażerów. Przywrócenie kolejki do działania planowane jest 2 października. A droga do pierwszej polskiej elektrowni atomowej będzie gotowa w ciągu 2 lat, a pierwszy odcinek już w przyszłym roku, poinformował minister infrastruktury. Nowa trasa jest niezbędna do prawidłowego przebiegu tej strategicznej energetycznej inwestycji, mówi szef Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Paweł Woźniak.
15: Ta droga ma umożliwić dojazd do placu budowy elektrowni jądrowej, ma pozwolić na dostawę materiałów i wszystkich elementów ponadkubaturowych.
14: Droga numer 69 połączy plac budowy elektrowni z ekspresową trasą S6. Wykonana z bałtyckiego bursztynu, miedzi i cyny gwiazda zawisła na sklepieniu Bazyliki Mariackiej w Gdańsku. To pierwszy tego typu element wśród 600 znajdujących się tam złotych gwiazd. Dar ufundowały Międzynarodowe Targi Gdańskie.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
16: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
13: Pogoda w Gdańsku.
14: Jesień wcale nie taka szarobura. W najbliższych dniach będzie dużo słońca i pogodnego nieba i będzie ciepło. Około 20 stopni zobaczymy w tym tygodniu na termometrach w regionie. 21 stopni będzie dziś w Trójmieście. O deszczu możemy zapomnieć. Wiatr powieje umiarkowanie, ciśnienie jest wysokie. Noc też pogodna, ale będzie rzeźko. Miejscami będzie tylko 7 stopni. W kolejnych dniach dobrej pogody. Ciąg dalszy.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM.
16: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. W poniedziałkowe popołudnie wygląda znacznie lepiej, kiedy nad głową słońce, a na termometrach temperatury sięgające 20 stopni, prawda? Dzień jabłka jeszcze dzisiaj wróci w Państwa telefonach, ale na pewno za pół godziny mniej więcej wrócimy do pamiętnych przeprowadzek, o które dzisiaj Państwa pytam. Natomiast za kilka minut będziemy wspominać Mieczysława Czechowicza w rocznicę jego urodzin. A teraz mam dla Państwa najpiękniejsze melodie Albano i Romine Power, Hanny Rek i Maryli Rodowicz.

0: Ballada wagonowa to jeden z wielu przebojów Maryli Rodowicz, której najpiękniejszych melodii dość często słuchamy na antenie Radia Pogoda. Teraz chciałbym Państwu zająć chwilkę wspomnieniem Mieczysława Czechowicza, doskonałego aktora, który urodził się dokładnie 92 lata temu w Lublinie. Został pełnoprawnym aktorem po ukończeniu Warszawskiej Szkoły Teatralnej w 1954 roku, mając już na swoim koncie kilka występów w operetkach wystawianych przez Teatr Muzyczny. Na dużym ekranie też zadebiutował wcześniej w filmie Piątka z ulicy Barskiej z 1953 roku. Natomiast rozgłos przyniosły mu niezapomniane kreacje i piosenki w telewizyjnym kabarecie Starszych Panów, gdzie występował w wielu różnych rolach, między innymi jako oficer huzarów uwodzących hrabinę Tyłbaczewską.
1: Więc proszę ty swój gust, zrewiduj jeszcze raz.
2: Jeszcze raz.
3: Jeszcze raz.

0: na wątłej nici drżą.
1: Popularność Mieczysława Czechowicza powiększyły jeszcze jego role w filmach Stanisława Barei, wśród nich ta najczęściej cytowana badacza zawartości cukru w cukrze z filmu Poszukiwany, poszukiwana.
2: Przecież Marysia skrzywdziła w ten sposób naukę polską. Ja pracuję nad doniosłym wynalazkiem. Chodzi o potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podziemnego promieniowania na tym terenie, prawda? Cicho! A dzięki mojemu wynalazkowi to dojdzie do tego, że w ogóle nie trzeba będzie sadzić buraków na cukier, tyle będzie cukru w cukrze.
1: O, od 75 roku do 87 użyczał głosu telewizyjnemu misiowi Uszatkowi w serialu animowanym Miś Uszakę.
3: Uszatek. Jestem sobie mały miś, gruby miś, znam się z dziećmi nie od dziś. Jestem sobie mały miś, śmieszny miś, znam się z dziećmi nie od dziś.
1: Dziś, wspominając Mieczysława Czechowicza, proponuję wrócić do kabaretu starszych panów, w którym nieodparty urok aktora połączony z jakością tekstów Jeremiego Przybory dawał wybitne efekty, co teraz usłyszymy w jego duecie z Barbarą Kraftówną.

łączyć chcesz, to żonę mi ubóstwia i o nią zadbaj też. Pocieszną

Aliczy opowiadała o wyjątkowym wieczorze w swoim przeboju z 81 roku. W radiu Pogoda wieczory także bywają wyjątkowe, choćby dlatego, że Tamara Pawlik-Lipska zaprasza wtedy do słuchania Alei Sław Radia Pogoda także dziś. I właśnie dziś jej gościem, właściwie gościem jej programu będzie Szymon Majewski, satyryk, aktor, człowiek pełen

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
5: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl

0: Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.
1: Wiesława Drojecka w Radio Pogoda. Poprosiłem państwa dzisiaj o wspomnienia z przeprowadzek w związku z tym, że Radio Pogoda jutro się będzie przeprowadzać do nowego studia. Najczęściej, kiedy się przeprowadzamy, coś się nam zawierusza, także nie łatwo to potem odnaleźć. Okazuje się, że bywają też inne sytuacje. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, kłania się Marek z Poznania. Panie Piotrze, ja mam przygodę związaną z przeprowadzką, ale jakby w drugą stronę. Było to tak. Dokładnie to był luty 85 rok. Dostaliśmy mieszkanie z żoną, szykowaliśmy się do przeprowadzki i zaczyna się sezon wędkarski. Szukam karty wędkarskiej mojej z legitymacją taką na jedno jezioro. Nigdzie tego nie ma. Już jestem wkurzony niemiłosiernie, no bo to sezon się zaczyna, nigdzie nie mogę znaleźć. Całą chatę, za przeproszeniem, żeśmy z żoną przeszukali, nie ma. A w marcu się przeprowadzaliśmy, dokładnie 15 marca, na to nowe mieszkanie. No i przeprowadziliśmy się tego, jak się rozpakowaliśmy, nagle wylatuje, nie wiadomo skąd, moja karta wędkarska razem z legitymacją. Także przeprowadzka mi odwrotnie, nic nie zginęło, tylko się znalazło. Pięknie pozdrawiam, kłaniam się.
1: Wzajemnie pozdrawiam, czyli podczas przeprowadzek można też znaleźć to i owo, i to dość ważne, jak słyszeliśmy. To dość niecodzienna sytuacja, prawda? A czy państwo pamiętają którąś ze swoich przeprowadzek? A dlaczego właśnie tę? Proszę o tym opowiedzieć z Radiu Pogoda.
3: Przyjaciół masz cały rok,

0: Terry Jacks wspominał w Radiu Pogoda słoneczne dni. Dzisiaj również świętujemy Dzień Jabłka i ten temat przewija się od rana, kiedy Asia z Zygmuntem i Michałem zaczęli od szarlotki, a państwo potem podawali różne inne potrawy i dania, których smak jabłka potrafią uzupełnić i wzbogacić. Dzień dobry.
1: Witam, Dorota z Warszawy. Ja jabłka zawsze podaję, kiedy robię pieczone mięso, czy to schab, czy karkówkę, czy uczcie z indyka, pieczone jabłka z żurawiną i z majerankiem jako dodatek do tych pieczonych mięs. U mnie w domu wszyscy bardzo lubią. Polecam. Pozdrawiam wszystkich. Miłego dnia.
0: Nawzajem pozdrawiam i miłego dnia życzę pani Doroto. Przypomniała mi pani smak pieczonych jabłek z tymiankiem, nie z majerankiem, także taka moja modyfikacja. I ten smak zwyczajnie po prostu uwielbiam, więc muszę tutaj skorygować moją poranną wypowiedź. Uwielbiam jabłka prosto z drzewa albo ze straganu, ale one są równie pyszne, kiedy je upiec z przyprawami. W ogóle pieczone owoce to osobny rozdział.
2: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
5: garść inspiracji,
6: szczypta ciekawostek
7: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
4: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
6: Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Zobacz, Stasiu, sokół.
9: Gdzie? Nie widzę.
8: No tam, patrz.
9: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
8: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
10: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
9: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
10: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
11: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV, twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
15: Janie, skarpeta na pieniądze.
16: Się rozpadła.
15: Noż do 100.
16: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
17: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan, smętny pan, taki co to nie pije, nie

boją, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle w

0: Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
7: Desnoran?
6: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
7: Naprawdę?
6: Już mam chrapkę na Desnoran.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Jak?
7: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
9: Po Desnoranie znika chrapanie.
8: Aflofarm.
10: Reklama.
11: Chcę wyjechać na wieś, zaśpiewa Urszula Sipińska za kilka minut w Radiu Pogoda, a potem usłyszymy opowieść Wojciecha Młynarskiego o pewnym fatalnym w skutkach obiedzie rodzinnym. Teraz mamy dla Państwa najważniejsze wiadomości.
12: Saperzy w drodze do Elbląga po odnalezieniu podejrzanych pojemników. Polscy piłkarze zagrają dziś ze zmianami, po drugiej stronie Szwecja. Będzie kolejna edycja czeku turystycznego, warto zapisać sobie ten termin.
5: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ciecz przypominająca benzynę w 5-litrowych plastikowych butelkach, a w nich baterie i przewody. Takie podejrzane odkrycie badają policjanci i strażacy niedaleko jednej z firm z elektroinstalacjami w Elblągu. Ewakuowano budynek pobliskiej firmy, mówi nadkomisarz Krzysztof Nowacki z policji w Elblągu.
13: Pracownicy jednej z firm przy ulicy Rybnej w Elblągu znaleźli przy przyłączu gazowym do budynku butelki z nieznaną substancją. Były to butelki plastikowe. W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna, a także funkcjonariusze z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki, znalezioną substancją są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
12: Na miejsce jadą także jednostki saperskie z Olsztyna. Podejrzane znalezisko zgłosił mieszkaniec miasta. W sądzie w Lublinie rozpoczął się proces Białorusina oskarżonego o planowanie aktu dywersji na rzecz obcego wywiadu. Według ustaleń śledczych 28-letni Witalii S. sfilmował jeden z magazynów w Chełmie, który miał zostać podpalony. Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Troje migrantów, w tym dziecko, zginęło przekraczając nielegalnie kanał La Manche. Ofiary utonęły, próbując nielegalnie dotrzeć z Francji do Wielkiej Brytanii. Ich łodzią pontonową płynęło ponad 100 osób. Do zdarzenia doszło w pobliżu miasta Vissan na północy Francji. Będą zmiany w składzie, aby gra również się zmieniła. Polska zagra dziś na wyjeździe ze Szwecją w drugiej kolejce Ligi Narodów. W piątek nasz zespół po kiepskim meczu zremisował z Bośnią i Hercegowiną, a nasi rywale pokonali Rumunię. Michał Waszkiewicz.
14: Na grę Polaków w piątek patrzyło się z trudem. W grze niewiele się kleiło, a selekcjoner nie trafił ze składem, bo grę po przerwie rozkręcili dopiero rezerwowi Wiktor Nowak i Przemysław Frankowski. Koszmarny występ zaliczył Robert Lewandowski. To zmęczenie, tłumaczył Jan Urban.
15: Obserwując Roberta w hotelu na posiłku,
10: wysiłkach. Było widać u niego trochę zmęczenie, że ten organizm się jednak mimo wszystko adoptuje do innego czasu.
14: Skoro tak, trenerze, to czemu Lewandowski grał aż 87 minut? Błędem, do którego selekcjoner się przyznaje, było także rozbijanie naszej pary stoperów z FC Porto, Jana Bednarka i Jakuba Kiwiora.
10: Kiwior wraca tak jakby na swoją pozycję. Rzeczywiście na tej lewej obronie, gdzie może z tej próby już zrezygnujemy.
14: Zatem będą zmiany. Oby na lepsze.
12: Będzie kolejna szansa na zdobycie czeku turystycznego. Warto zapisać sobie tę datę. 1 października turyści mogą ponownie starać się o dofinansowanie noclegów w Podlaskiem. Na ten cel przeznaczono 800 tysięcy złotych z programu Podlaski Czek Turystyczny. Czeki o wartości 300 zł. Każdy będzie można realizować przez cały październik, rozpoczynając od drugiego dnia miesiąca. Przy aplikowaniu warto wykazać się refleksem. W poprzednich edycjach dofinansowanie rozchodziło się w dosłownie kilka minut.
5: Pogoda.
12: Bardzo przyjemne dziś temperatury, do 17 stopni na północnym wschodzie, w centrum do 21, a na zachodzie do 24 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko na północy i na Przedgórzu Sudeckim okresami porywisty. Niebo bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie.
15: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda po wiadomościach. Teraz usłyszymy piosenki Urszuli Sipińskiej i Wojciecha Młynarskiego, a potem wspomnimy Bena i Kinga w rocznicę jego urodzin, ale zdążymy jeszcze wrócić i do przeprowadzek, i do jabłek.

0: przeboje, tylko w Radiu Pogoda.
1: Nie ma nic milszego, niech kto chce mi wierzy, niż rodzinny obiad w sielskim.

0: wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy duserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda, a teraz w tym dniu pełnym wspomnień chwilkę poświęćmy Benjaminowi Earlowi Nelsonowi, znanemu lepiej jako Benny King. Urodził się dokładnie 88 lat temu, jako 9-latek został mieszkańcem Nowego Jorku, jako uczeń szkoły średniej debiutował w zespole The Four Bs. Wkrótce przeniósł się do zespołu, który niebawem przyjął nazwę The Drifters i pod tą nazwą stał się tak sławny cały zespół, że zespół Cliffa Richarda, który także nazywał się The Drifters, chcąc występować w Stanach, musiał zmienić swoją nazwę na The Shadows. Wracając do Bena Nelsona, po roku od jego przejścia do The Drifters został współtwórcą jednego z bardziej znanych utworów pod tytułem There Goes My Baby.

W roku 60 Nelson w atmosferze konfliktu z menadżerem grupy postanowił opuścić zespół i rozpoczął karierę pod przybranym pseudonimem, pod którym znany jest dzisiaj z szerszej publiczności do dzisiaj. Rok później, czyli w 61 roku, trafił do amerykańskiej listy przebojów, do pierwszej dziesiątki tej listy, utworem Spanish Harlem.

Jeszcze większy sukces Ben E. King odniósł piosenką Stand By Me, której teraz posłuchamy w Radiu Pogoda, ciepło go wspominając w 88. rocznicę jego urodzin.

0: Maria Koterbska o parasolkach, a my teraz o jabłkach, bo dziś ich święto, więc warto pamiętać także o tych, którzy zajmują się ich uprawą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. No właśnie z okazji dnia dzisiejszego święta jabłka chciałbym pozdrowić wszystkich sadowników, szkółkarzy, którzy produkują te drzewka, no i osoby, które są związane do produkcji sadowniczej. No tak. Sam jestem sadownikiem i teraz właśnie jestem w sadzie, rwie jabłka, które to tam sprzedaje na targowisku. Przy okazji pozdrawiam pana Waldka z Konstancina, który mnie osobiście zna. I jeszcze raz pozdrawiam wszystkich sadowników. Sławek z Warki.
0: Pozdrawiamy pana, panie Sławku, i innych sadowników, szkółkarzy i pana Waldemara oczywiście również. Przy okazji przypominam, że koncert życzeń Roberta Janowskiego w każdą sobotę i niedzielę między 10 a 14. Robert z chęcią przyjmuje takie dobre słowa dla innych słuchaczy od państwa. Albo pod numerem telefonu 22 444 albo pod adresem radiopogoda.pl.

0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
4: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Została ostatnia reklama.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Grupa ABBA w swoim przeboju z 1974 roku. Honey, honey. Za chwilkę Katarzyna Bowery, ale najpierw historie przeprowadzkowe, o które poprosiłem Państwa dzisiaj, bo Radio Pogoda jutro będzie się przeprowadzać do nowego studia. Na pewno je Państwu pokażemy w mediach społecznościowych, kiedy już wszystko będzie ładnie poukładane, a na razie wspominamy swoje perypetie przeprowadzkowe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. W 1988 roku dowiedzieliśmy się, że będziemy mieli nowe mieszkanie, trzypokojowe. I już zaczęliśmy zbierać różne rzeczy, bo wtedy to były takie czasy, że były pieniądze, a na wszystko trzeba było polować. Po roku się przeprowadziliśmy i wszystkie meble jakieś tego składaliśmy u teściowej, u mojej mamy. Pralka stała w dużym pokoju u mojej mamy, lodówka jakieś tego, no gromadziliśmy to wszystko. No i nadszedł czas szczęśliwej przeprowadzki w 1989 roku, dokładnie 10 lipca, ale wcześniej zwoziliśmy te rzeczy do

0: domu i urządzaliśmy, żeby się wprowadzić na gotowe. Jakież było nasze zdziwienie i złość, że do segmenciku, który kupiliśmy naszemu synkowi do pokoju, nie dano nam śrubek. Niestety to już czas minął, rok prawie,
1: no tak.
0: A to były takie czasy, kiedy nic nie było.
1: Fakt.
0: Jak myśmy kombinowali, od mojego taty coś tam miał, od mojego wujka, od rodziny, no ale w końcu ten segmencik złożyliśmy.
1: No.
0: Także taka to była nasza historia i ten segmencik służył synowi kilka dobrych lat.
1: Świetnie.
0: Pozdrawiam wszystkich serdecznie, Ewa z Gdańska.
1: Wzajemnie pozdrawiam pani Ewo, zapobiegliwości, jak słychać, nigdy dość. Dzisiaj te nasze kłopoty z przeprowadzkami i cała logistyka przeprowadzek mogą się wydawać niezrozumiałe, bo dziś przecież wystarczy zadzwonić pod odpowiedni numer telefonu i zlecić całe przenosimy w firmie, która się tym zajmuje. I tyle. I jeśli chodzi o mnie, całe szczęście, że tyle.

0: Podobnie jak Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem, choć nie wszędzie lubię wracać, no ale to nic oryginalnego. I bardzo lubię wracać do Radia Pogoda, więc wrócę tu jutro o 10:00. Będzie panować pewnie lekki, jak to się mówi, młynek, ale może przeprowadzka będzie mniej bolesna, niż to się wydaje. I już o 14:00 z nowego studia odezwie się do państwa Monika Tarka. To jutro, bo dziś o 14:00 Monika przywita się jeszcze ze studia, z którego nadajemy od ładnych kilku lat i jak to tylko ona potrafi, zaopiekuje się państwa pogodnym popołudniem.
1: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz?
2: Uczucie pełności.
3: Dobrze. I ostatni.
2: Gazy.
3: Świetnie. A co można na to zaradzić?
2: Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
6: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
5: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
12: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
11: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Dużo dobrego!
15: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego!
16: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
17: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
16: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Została ostatnia reklama.
23: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
24: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
23: Czyli frosty kupiłeś?
24: Prościej się nie da.
25: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
26: Reklama.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
2: Została ostatnia reklama.
3: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
4: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
3: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
4: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
5: Reklama. To jest Radio Pogoda. Za kilka minut zaczynamy nasze pogodne poniedziałkowe popołudnie, ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 14.
6: Nóż w plecaku 13-latka. Chłopak planował zamach w swojej szkole. Ukraina uderzyła w 2 zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji. Widzowie nowych adaptacji Lalki chcą wrócić do lektury oryginału.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
6: Agnieszka Trojanowska-Bis. 13-latek miał planować atak nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest już w rękach policjantów z Kujawsko-Pomorskiego. Szczegóły tej sprawy zbiera Agnieszka Wynarska.
8: Informacje o planach chłopca funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. Dziś o 6 rano funkcjonariusze weszli do domu nastolatka. W plecaku przygotowanym do szkoły znaleźli bagnet, a w mieszkaniu zabezpieczyli także tasak. Według informacji policji 13-latek miał wcześniej uśmiercić kilka kotów. W obecności rodzica trwają teraz czynności z udziałem chłopca. W sprawę zaangażowali się także policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością Cyfrową Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
6: A akurat dziś w szkołach w całej Polsce rusza Tydzień Przeciwdziałania Przemocy Rówieśniczej. To inicjatywa mająca na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży. Jak mówi podinspektor Monika Herman, najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc.
9: Nie pozwól na to, aby ktoś inny był krzywdzony. Reaguj. Jeśli nie wprost, to szukaj pomocy u dorosłych. I też taki apel. My jesteśmy dla was. Nie bójcie się do nas przychodzić.
6: W ramach akcji w szkołach organizowane są warsztaty z mediacji, lekcje wychowawcze poświęcone empatii i bezpiecznemu korzystaniu z sieci, a także spotkania ze specjalistami. Siły obrony Ukrainy uderzyły w 2 zakłady zbrojeniowe na zachodzie Rosji, w obwodach tulskim i woroneskim, a także w obiekty naftowe w kraju krasnodarskim na południu tego kraju, informuje prezydent Ukrainy. W ubiegłym tygodniu Wołodymyr Zełenski po spotkaniu z prezydentem USA Donaldem Trumpem zapewniał, że Ukraina jest gotowa na każdy format rozejmu dotyczącego ochrony systemu energetycznego, a Stany Zjednoczone przekażą odpowiednie sygnały stronie rosyjskiej. Zełenski zaznaczył, że podczas spotkania z Trumpem nie padły żadne prośby, aby Ukraina jednostronnie zaprzestała ataków na obiekty na terytorium Rosji. Pożar w Białymstoku. Ogień pojawił się na budowie w rejonie skrzyżowania ulic Jagienki i Sienkiewicza. Na miejscu pracują strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Skrzyżowanie jest obecnie wyłączone z ruchu. W pobliżu znajdują się szkoły. Służby nie zdecydowały jednak o ich ewakuacji. Z kolekcji amerykańskich naukowców do Warszawy. W stołecznej Desie można oglądać polską awangardę. Za zbiorem stoi wykładowca Harvardu Arthur Pentland Dempster, który polską sztukę poznał dzięki polskim sąsiadom. Teraz dzieła wróciły do Polski, mówi Paulina Janiszewska z Desa Unicom.
10: Możemy podziwiać między innymi dzieła Wojciecha Van Gogha, Magdaleny Abakanowicz czy Teresy Pongowskiej. To wyjątkowa okazja, by zobaczyć na żywo prace, które przez dziesięciolecia pozostawały w prywatnej kolekcji za oceanem.
6: By obejrzeć perełki awangardy, warto się pospieszyć. Wystawa będzie działać tylko do końca września. Wstęp jest całkowicie bezpłatny. Nowy film i serial Lalka zachęciły Polaków do sięgnięcia po oryginał. Niemal połowa widzów współczesnej serialowej wersji powieści Bolesława Prosa deklaruje już chęć ponownego przeczytania książki. Wynika z badania agencji K+ Research. Serial Pawła Maślony jest już dostępny. Dziś z kolei premiera kinowej Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego.
7: Pogoda.
6: Dziś bardzo słonecznie, niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur jedynie na północy i północnym zachodzie Polski. Na termometrach do 17 stopni, na Podlasiu do 21 w centrum i 24 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany.
5: Witam Państwa tuż po godzinie 14. Zapraszam na dzisiejsze poniedziałkowe, pogodne popołudnie, w którym będziemy mieć gościa. Odwiedzi nas Krystyna Giżowska, która po 15 opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii, bo w tym tygodniu ciąg dalszy tego naszego wspólnego cyklu. Po 16 zaproszę Państwa do konkursu, daję słowo, a po godzinie 17 otworzy się dla Państwa Klub Pogodnych Ludzi. Czekają legitymacje członkowskie i radiopogodowe przypinki. A kto z Państwa dzisiaj? Jak to zwykle tradycyjnie na początku pogodnego popołudnia nas pozdrawia?
11: Dzień dobry, serdecznie pozdrawia Emilia.
5: Zapraszam na pogodne poniedziałkowe popołudnie.
7: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Kiedy dzień za nocą goni i truba duży, no te dni coraz krótsze, ten zmierzch zapada coraz wcześniej. Ale nie o tym chciałam mówić. Chciałam, proszę Państwa, powiedzieć dzisiaj o tym, że mamy wyjątkowy dzień. Dzień urodzinowy, bo dzisiaj 90. urodziny obchodzi Stenia Kozłowska. Nazywana kiedyś polską Dalidą, jedna z największych gwiazd lat 60. i 70. Koncertowała na największych scenach świata, a jej hity oczywiście nuciła cała Polska. A w Radiu Pogoda razem z nią je nucimy do dziś. Co ciekawe, urodziła się we Francji, to był 28 września 1936 roku. Ojciec z pani Steni wyemigrował właśnie do Francji w poszukiwaniu lepszego życia i cała rodzina wróciła do Polski dopiero wtedy, kiedy Stenia Kozłowska miała 18 lat. Zamieszkali w Warszawie. Można się domyślać, że to nie był łatwy powrót, bo pani Stenia słabo mówiła po polsku, trudno jej się było odnaleźć w nowym środowisku, no i co to dużo ukrywać, zupełnie nowej rzeczywistości, bo Francja bardzo się różniła od Polski, jak się możemy domyślać. Początkowo Stenia Kozłowska śpiewała wyłącznie po francusku, no i właśnie stąd ten jej przydomek, tej polskiej Dalidy. No ale potem już zaczęła pojawiać się na kolejnych festiwalach ze swoimi przebojami, które znamy i gramy w Radiu Pogoda do dziś. I ta jej dobra pasta trwała przez wiele lat, aż do wypadku, do którego doszło w Australii, w którym otarła się o śmierć. No i wtedy postanowiła przewartościować swoje życie i wycofać się z działalności estradowej. To był rok 1990. No i wtedy została bizneswoman. Z sukcesem zresztą rozwinęła swoją firmę, zaczęła projektować ubrania i tak powstała marka odzieży Terra Nova. Najlepsze życzenia dzisiaj dla Steni Kozłowskiej od Radia Pogoda i wszystkich słuchaczy. No i oczywiście słuchamy piosenki pani Stanisławy. Będę czekać z roku 1968.

Orkiestra Glenna Millera w Radiu Pogoda in the Mood. A w jakim Państwo są dzisiaj nastroju? Obiadowym nastroju oczywiście. Na co macie największą ochotę? A może już coś zaserwowaliście na obiad? Oto pytam się Was w porze obiadowej. Nasz numer telefonu 22 444 4004.

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 39.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, dom, piesiąt, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: tym domu straszę, ale to nie strachy na lachy, tylko homo homini na antenie Radia Pogoda. A teraz wracamy do dzisiejszego obiadu. Co dziś u Państwa na obiad?
1: Dzień dobry. U mnie dzisiaj na obiadek pierogi z mięskiem i do popicia czysty barszczyk czerwony, ale chciałam przekazać przepis na te pierogi z mięsem. Otóż gotuję schab do miękkości, następnie kilogram pieczarek trzeba podsmażyć z cebulką i z tłuszczem i te dwa składniki musimy przemielić na grubych oczkach przez maszynkę i to jest właśnie ten farsz do pierożków z mięsem.
0: Pani Halino, jak ja się cieszę, że pani powiedziała o tym farszu, bo ja robię dokładnie taki sam, ale jeszcze nigdy nie stosowałam go do pierożków.

0: rogów, ale też miele mięso, miele pieczarki, dodaję do tego cebulę i taki farsz mięsno-pieczarkowy używam do naleśników, czyli do krokietów, które oczywiście też zjadamy u nas w domu, popijając barszczem czerwonym, więc można też taki farsz wykorzystać inaczej, więc polecam i zachęcam. No i oczywiście życzę smacznego. A teraz jedziemy do Krakowa. Grupa Pod Budą jest w Krakowie na Piwnej 7.
1: Na 7.

0: Sur le Pont d'Avignon, czyli na moście w Avignon w wykonaniu Ewy Demarczyk. Tak poetycko zrobiło się na antenie Radia Pogoda, bo to przecież wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Zresztą właśnie Ewa Demarczyk odkryła wiersze Baczyńskiego w latach 60. i rozpropagowała je śpiewając swoim pięknym głosem, interpretując je na swój wyjątkowy sposób. I to sprawiło, że Polacy zainteresowali się wierszami tego wojennego poety. No i przy okazji także jego tragicznymi losami. A jeżeli chodzi, proszę Państwa, o poetyckie piosenki, to akurat tych nie brakuje na antenie Radia Pogoda. I za kilka minut posłuchamy wokalisty, który też po te utwory poetyckie często sięgał i w ogóle był miłośnikiem poezji, czyli Czesława Niemena. Czesław Niemen zaśpiewa Czy mnie jeszcze pamiętasz? Już za kilka minut.
1: Reklama. Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
2: Codziennie niskie ceny.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: 18,47,12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24,39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu Ty ciągle przepłacasz.
3: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
3: No, ten Twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
3: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
3: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
3: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
4: Została ostatnia reklama. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Radio Pogoda. Najlepsze piosenki do pracy.
1: Ludzie mają dziwne marzenia, dziwne troski, życzenia dziwne. Ponoć mają serca z kamienia, zimne nosy i ręce zimne. Bardzo często głowy nie mają, w zamian długie, cięte języki, uszy w ścianach, w oczach ogniki, swoje nerwy na wodzie trzymają.

wspomnienia. Noszą płaszcze strachem podszyte, marne grosze gubią w kieszeniach, zakrywają karty odkryte. Lubią grywać w kość niezgody, palić mosty, stawać na głowie, winem wznosić toast na zdrowie, chwytać się brzytwy i mieć

0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
7: Została ostatnia reklama.
8: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
9: Reklama.
10: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
11: Radio Pogoda w poniedziałkowe pogodne popołudnie. Czas na wiadomości i prognozę pogody. A tuż po nich Mirej Mathieu, Akropolis Adieu. Jest 15.
12: Policja przesłuchuje nastolatka, który miał planować atak w szkole. Rosja zaatakowała budynek w centrum Kijowa niedaleko polskiej ambasady. Po kilkunastu latach przerwy do aktorstwa wrócił Marek Kondrat, dziś premiera Lalki, w której zagrał. Za chwilę komentarz samego aktora.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15:00.
12: Agnieszka Trojanowska-Bis, 13-latek z Kujawsko-Pomorskiego, miał planować zamach nożem w swojej szkole w powiecie wąbrzeskim. Chłopak jest aktualnie przesłuchiwany przez policjantów w obecności ojca. Informacje o planach ucznia wąbrzescy funkcjonariusze otrzymali w nocy z Biura Międzynarodowej Współpracy Komendy Głównej Policji. O 6 rano weszli do jego domu, mówi inspektor Monika Chlebicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
14: Tam w wyniku przeszukania w przygotowanym do szkoły plecaku policjanci zabezpieczyli bagnet, a także w mieszkaniu tasak. Chłopiec dodatkowo wskazał miejsce w pobliżu domu, gdzie zabezpieczono truchła kilku kotów.
12: Po przesłuchaniu dalszym losem chłopca zajmie się sąd rodzinny i nieletnich w Wąbrzeźnie. Pożar w centrum Kijowa. Rosjanie zaatakowali dronem centrum stolicy Ukrainy. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, że w zaatakowanym budynku nadal przebywają ludzie. Jak informuje prezydent Ukrainy, celem ataku była siedziba Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Tuż przy płonącym gmachu jest Ministerstwo Edukacji oraz siedziba ukraińskiego operatora telefonicznego, a w sąsiedztwie znajduje się Uniwersytet Tarasa Szewczenki i jego Wydział Filologiczny z Wydziałem Polonistyki. Z kolei w odległości kilkuset metrów od Narodowej Akademii Nauk znajduje się konsulat RP. W podobnej odległości leży polska ambasada, która informuje, że jej pracownicy nie ucierpieli, a budynki tych dwóch instytucji zostały nienaruszone. Ceny żywności mogą zacząć rosnąć w 4. kwartale tego roku, przewiduje Łukasz Chmielewski z Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Jak tłumaczy, wynika to z wysokich cen ropy naftowej.
15: Te koszty muszą się przełożyć na po prostu podwyżki produktów rolnych, a zatem i rolno-spożywczych, bo rolnictwo jest pod silną presją kosztową. Raz energia, dwa nawozy, trzy gaz ziemny.
12: Wysokie ceny ropy to efekt wojny USA i Izraela. Izraela z Iranem i blokady cieśniny Ormus. Darmowe badania w całym kraju mają pomóc wcześnie wykryć poważne choroby płuc. Już w środę będzie można za darmo przebadać układ oddechowy. Całkowicie bezbolesne badanie spirometryczne będzie można przejść w różnych miastach Polski i co ważne, bez skierowania i rejestracji. Wystarczy przyjść w środę do Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia oraz do jednej z 10 siedzib oddziału wojewódzkich NFZ w Warszawie, Opolu, Wrocławiu, Katowicach, Rzeszowie, Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Gdańsku lub Bydgoszczy. Dziś w Teatrze Wielkim w Warszawie uroczysta premiera Lalki w reżyserii Macieja Kawalewskiego. W nowej filmowej adaptacji klasycznego dzieła Bolesława Prusa w rolę Stanisława Wokulskiego wciela się Marcin Dorociński, a Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska.
9: To, co bardzo ciekawego było dla mnie w Izabeli, uważała, że ona jest dla świata i to już jest wystarczający powód, żeby dobrze żyć w przeciwieństwie do Wokulskiego, który musiał na tę miłość zasłużyć.
12: Po kilkunastu latach przerwy jako Ignacy Rzecki do aktorstwa wraca w filmie Marek Kondrat.
16: Pomyślałem, że jest taka okazja, to dlaczego nie? Ja słucham swojego organizmu, że tak powiem, i podszeptów intuicyjnych i jestem zadowolony z tej decyzji.
12: Dziś oficjalna premiera, do kin film wejdzie w środę.
17: Co jest grane w Gdańsku?
18: Iwona Wyciślok, zapraszam. Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku Złote Lwy trafiły do Macieja Sobieszczańskiego za film Przez Ścianę. Film do kin ma trafić w przyszłym roku. A wśród kinowych propozycji na dziś Wszyscy moi wrogowie to w ramach cyklu Kino Konesera w kinach Helios. 22 października poznamy laureatów Pomorskiej Nagrody Literackiej Wiatr od Morza. Na liście jest 9 tytułów związanych z regionem. Gala wręczenia nagrody odbędzie się w Centrum Świętego Jana, a już dziś o 18:00 w Teatrze Wybrzeże odbędzie się wieczór literacki z autorami nominowanych książek. I pozostajemy w tematyce literatury. Nul Szczepana Twardocha, ambasadorem Nowej Europy za 2025 rok. Gala wręczenia nagrody w konkursie wydawniczym i spotkanie autorskie z pisarzem już 1 października w Europejskim Centrum Solidarności. Początek godzina 18:00.
13: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
12: Poniedziałek mamy bardzo ładny, słoneczny i dość ciepły. Dziś do 21 stopni w centrum, do 24 na zachodzie, najchłodniej na Podlasiu, tam do 17 stopni. Wiatr dziś słaby i umiarkowany, w całym kraju pogodnie.
11: Tuż po godzinie 15 wracamy oczywiście w Radiu Pogoda do najpiękniejszych melodii, do naszego poniedziałkowego, pogodnego popołudnia. Za chwilę piosenka, która jest takim grecko-francuskim mariażem, bo Mireille Mathieu, oczywiście piosenkarka francuska, ale śpiewa o Grecji. Acropolis Adieu za chwileczkę. Będzie też wspomnienie aktora, który jest doskonale pamiętany zarówno przez dorosłych, jak i przez dzieci. No i oczywiście w Radiu Pogoda pojawi się Krystyna Giżowska, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. Zapraszam serdecznie.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: W Radiu Pogoda zaglądamy dzisiaj często do tego dzisiejszego kalendarium. Składaliśmy już życzenia Stani Kozłowskiej, która obchodzi 90. urodziny, a teraz czas na wspomnienie. Wspomnienie aktora Mieczysława Czechowicza, który urodził się 28 września 1930 roku w Lublinie. Nazywany był niezapomnianym mistrzem drugiego planu, bo i w filmach, i w teatrze telewizji potrafił stworzyć epizody, które przyćmiewały nieraz główne role. To on, jak Państwo doskonale pamiętają, badał zawartość cukru w cukrze.
1: Potwierdzenie procentu cukru w cukrze w zależności od podzielonego promieniowania na danym terenie, prawda?
0: Mieczysław Czechowicz towarzyszył nam też całe życie, dając głos Włóczy Kijowi w polskiej wersji animacji o Muminkach. No i przede wszystkim Misiowi Uszatkowi, więc chociaż to nie czas wieczorynki, to i tak musi się pojawić.
2: A dobranoc, dobry wieczór, miś pluszowy śpiewa wam. Mówią o mnie miś Uszatek, bo klapnięte uszko.
0: No i w końcu pan Mieczysław Czechowicz był gwiazdą kabaretu starszych panów i za chwilę właśnie go posłuchamy w duecie z Wiesławem Michnikowskim. Ale warto też wspomnieć jeszcze przed tą piosenką, że Mieczysław Czechowicz był też bohaterem w czasie II wojny światowej. Jako zaledwie 15-latek był w Armii Krajowej, był łącznikiem w oddziale Rysia. No i za tę działalność jeszcze jako dziecko przecież, bo miał 15 lat, został aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa, osadzony na zamku w Lublinie i poddany brutalnemu śledztwu. I o tym też warto pamiętać przy okazji wspomnień o Mieczysławie Czechowiczu.

0: Podaruj mi trochę słońca, to jest chyba taka prośba do tegorocznej jesieni, żeby tego słońca nam nie szczędziła. A za kilka minut Halina Kowalewska, jak w serenadzie, Neil Diamond, Girl, You'll Be a Woman Soon. No i kolejna, najpiękniejsza melodia Krystyny Giżowskiej. No i oczywiście Krysia opowie o swojej kolejnej piosence.
1: Radio Pogoda.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca projekt mieszkaniowy Kopernika 71 w gdyńskim Redłowie.
1: Reklama. Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Castorama! Teoria
9: i praktyka.
8: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
9: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
11: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
10: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, Kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy.

0: najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej w Radiu Pogoda.
1: Zaczynamy kolejny tydzień spotkań z Krystyną Giżowską. Dzień dobry, Krysiu. Na szczęście, jak ja się cieszę, że jesteś znowu z nami i znowu opowiesz o swojej najpiękniejszej melodii. Teraz piosenka Koncert na światło i cień. Mam wrażenie, że lubisz ten utwór, bo tak jak go śpiewasz, to tak, nie wiem, jakąś taką masz na twarzy...
2: Też właśnie tak jak mówię.
1: Radość do jakby do takiego powrotu, do jakiegoś okresu w swoim życiu, no bo ta piosenka o tym opowiada, prawda? O tak, takich wspomnieniach.
2: Tak, Zbyszka Górnego i też Janusz Kondratowicz. Najpiękniejsze takie teksty właśnie to jego. Nie chciałabym mówić, że inne są złe. Ale on, może dlatego, że przyjaźniliśmy się bardzo mocno, niedaleko mieszkaliśmy, bardzo się lubiliśmy. I on bardzo znał mnie, już tak mówię, chyba za bardzo, przez też tą naszą przyjaźń bliską. Wiedział dokładnie wszystko o tym, co się dzieje w domu,
1: jaki mam nastrój. Spotykaliście nie tylko zawodowo, ale i prywatnie, no to wiesz, nic dziwnego.
2: I był taką Kasandrą często i właśnie mówię, przepowiadał mi swoimi tekstami. Mnóstwo sytuacji w moim życiu się potem wydarzyło właśnie tak, jak on napisał, tak było.
1: Ale ta piosenka opowiada o tym, że bardzo, bo często tak jest w naszym życiu, że wracamy właśnie wspomnieniami do jakichś...
2: Do lat, które były.
1: Tak, do lat, które były i najczęściej wspominamy, przynajmniej staramy się wspominać te dobre momenty.
2: A też takie momenty wspomina, że kiedy jesteśmy zmęczeni koncertami, trasami koncertowymi, bo kiedyś rzeczywiście te trasy koncertowe wyglądały inaczej. Wyjeżdżało się, brało się walizę i właściwie dom był hotelem, a hotel był domem. Mhm. I tygodniami nie bywało się w domu. I wracało się do tego domu zmęczonych, albo koncert się dłużył, albo byliśmy już sami zmęczeni tą trasą. I on właśnie o tym pisze i to takie właśnie, taka retrospekcja.
1: A to jest właśnie siła piosenek, że one opowiadają o życiu i to jest taka właśnie kolejna piosenka, którą Krysia ma w swoim repertuarze. Koncert na światło i cień. Słuchamy w takim razie. Dziękuję, Krysiu, i do zobaczenia jutro.
2: Do widzenia.

0: Jerzy Połomski i Ali Babki w Radiu Pogoda. Mówiliśmy już Państwu nieraz, że po śmierci pana Jerzego pamiątki z jego mieszkania, a także pudła z pamiątkami, zeszytami, nagraniami, nagrodami zgromadzone w piwnicy zostały przekazane Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Oczywiście wszystko musiało być wyczyszczone, skatalogowane. No a teraz te najcenniejsze zbiory będą udostępnione publiczności. Radio Pogoda będzie patronem tej wystawy, którą przygotowuje Muzeum w Opolu. Wystawy, którą będzie można oglądać od 19 listopada. Mam nadzieję, że tego dnia spotkamy się w Opolu, żeby wspólnie tę wystawę otworzyć. No i przy okazji wysłuchać opowieści o panu Jerzym i obejrzeć pamiątki, które po sobie zostawił. Proszę zostać z Radiem Pogoda. U nas przed godziną 16 jeszcze między innymi Czerwone Gitary i Fats Domino.
1: Radio Pogoda.
2: Reklama. Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
8: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Mamy niskie ceny.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok. Reklama.
14: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
2: Została ostatnia reklama.
3: Co za dzień.
4: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
4: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
4: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
4: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Reklama.
6: W Radiu Pogoda czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich posłuchamy Hit the Road Jack Raya Charlesa. Na zegarach 16.
7: Czarne grudki na kilometrach plaży między Rowami a Rusinowem. Prezydent Warszawy zostaje. Pod planami referendum podpisało się za mało osób. Na salę operacyjną prosto z wygranej w maratonie w Berlinie najlepszą biegaczkę czeka teraz przymusowa przerwa od biegów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
7: Agnieszka Trojanowska-Bis. Plaże nad Bałtykiem na blisko 50-kilometrowym odcinku są zanieczyszczone. Morze wyrzuciło miejscami czarne, lepkie grudki na wysokości od Rowów w Pomorskiem do Rusinowa w Zachodniopomorskim. To substancja ropopochodna, ale co dokładnie jeszcze nie wiadomo. Próbki do badań zostały już pobrane. Urząd Morski w Słupsku ma podejrzenia, która jednostka zachowała się niezgodnie z prawem na morzu, ale działania podejmie dopiero po uzyskaniu wyników z badań próbek. Do mieszkańców i turystów urząd apeluje, by spacerując po zanieczyszczonych plażach zachowali ostrożność i unikali kontaktu z substancją. Z kolei elbląska policja ustala, kto umieścił butelki z łatwopalną substancją w budynku jednej z lokalnych firm. Badane jest także to, jaka dokładnie cieczy znajdowała się w pojemnikach, które zostały już zabezpieczone, mówi oficer prasowy policji w Elbląku, nadkomisarz Krzysztof Nowacki.
8: Wiemy już, że substancja, która znajdowała się w tych butelkach, była to substancja łatwopalna. Policjanci pirotechnicy zneutralizowali te butelki.
7: Podejrzane przedmioty zostały znalezione dziś rano przy przyłączu gazowym. Na czas działań służb z budynku firmy ewakuowano ludzi. Teraz od decyzji prokuratury zależy, w jakim kierunku będzie prowadzone dalsze postępowanie. Nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Organizatorzy zebrali zbyt małą liczbę podpisów, dlatego nie zaniosą ich do komisarza wyborczego, mówi organizator stołecznej operacji referendalnej Maciej Wilk.
9: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prost, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy.
7: Maciej Wilk za słaby wynik zbiórki podpisów obwinia partie polityczne i część organizacji, które deklarowały znacznie większą liczbę podpisów, aniżeli przyniosły. To, co nie udało się w Warszawie, dzieje się w Krakowie. Po wczorajszej pierwszej turze przedterminowych wyborów na prezydenta miasta w grze pozostało dwóch kandydatów. Łukasz Gibała, samorządowiec z ruchu Kraków dla mieszkańców, zdobył najwięcej, ponad 36% głosów. Prawie 30% krakowian zagłosowało z kolei na kandydatkę Koalicji Obywatelskiej i PSL, Monikę Piątkowską. To właśnie tych dwoje kandydatów zmierzy się w drugiej turze 11 października, a po pierwszej turze większe szanse ma Gibała, uważa politolog dr Łukasz Stach.
10: Ta kampania w Krakowie toczy się wokół osi zmiana versus kontynuacja. Gibała odwołuje się właśnie do idei zmiany, nowego otwarcia.
7: Frekwencja w krakowskich wyborach wyniosła ponad 43%. Etiopka, która wygrała wczorajszy maraton w Berlinie, wylądowała w szpitalu Tixt Assefa. Przeszła w klinice w Monachium operację ścięgna Achillesa. 29-letnia biegaczka czasem 2 godziny 11 minut i 4 sekundy zwyciężyła i uzyskała trzeci najlepszy wynik w historii na tym dystansie. Etiopka zaczęła utykać na prawą nogę pod koniec biegu i to spowodowało, że zwolniła tempo i mocno utykając dotarła do mety. Po operacji czekają teraz do pół roku przymusowej przerwy od biegów.
2: Co jest grane w Gdańsku?
11: Iwona Wyciślok, zapraszam. Za nami 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych, ale nie koniec filmowych propozycji. W trójmiejskich kinach sporo nowości, m.in. amerykański thriller W sercu dziczy z bratem Pittem. To historia byłego oficera sił specjalnych i jego psa, którzy walczą o przetrwanie po katastrofie samolotu na Alasce. Trwają już przygotowania do Sopockiego Biegu Niepodległości. Do pokonania będzie 5 kilometrów. Uczestnicy wystartują z desek Sopockiego Mola, a następnie pobiegną alejkami Portu Północnego oraz nad samym brzegiem morza. Lista startowa jest ograniczona, zapisy trwają. A jeśli macie trochę wolnego czasu, to wybierzcie się do Muzeum Wisły w Tczewie. Można tam oglądać wystawę fotografii Wiktora Strumiło, fotografa, podróżnika, pilota drona. Fotografie, które zostały zaprezentowane na ekspozycji Rzeźbione rzeką, powstały w 2024 roku podczas Flisu Wiślanego Łączymy Polskę.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Pogoda.
12: Od 17 do 24 stopni dziś nawet na termometrach najchłodniej, na północnym wschodzie najcieplej, na zachodzie w centrum około 21. Niebo niemal bezchmurne, trochę więcej chmur na północy i północnym zachodzie kraju, w całej Polsce dziś jednak pogodnie, a wiatr słaby i umiarkowany.
6: Minut po godzinie 16. Ja je zapraszam na kolejną godzinę naszego poniedziałkowego, pogodnego popołudnia. Dla mnie to taki wyjątkowy moment, proszę Państwa, bo po raz ostatni to pogodne popołudnie prowadzę z tego naszego studia, które służy nam już 11 lat prawie. No i jutro już przywitam się z Państwem o godzinie 14 z nowego studia, więc jeszcze tylko dwie godziny w tym studiu, które oglądam już od kilku lat i z którego właśnie do Państwa mówię, w którym odbieram telefony od Państwa, więc to też jest taki wzruszający moment. Za chwilę Ray Charles, Hit the Road Jack. Oczywiście po 16 zaproszę też Państwa do konkursu, daję słowo. A w tym tygodniu nagroda gwarantowana to książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. Do wygrania będzie termos Radia Pogoda.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Beatlemania Store, Irena Jarocka na antenie Radia Pogoda. A teraz zaglądamy do dzisiejszego muzycznego kalendarium, bo dzisiaj 115. rocznica urodzin Wacława Stępnia, satyryka, ale też autora tysięcy tekstów, piosenek. Napisał ich naprawdę sporo. Wiele z nich do sztuk teatralnych. Tworzył taki duet muzyczny z Gozdawą i razem, proszę Państwa, ze Zdzisławem Gozdawą i razem, proszę Państwa, tworzyli mnóstwo właśnie piosenek i różnych sztuk teatralnych, także i takich paramusicalowych. To oni zresztą, jeżeli chodzi o damę polskiej estrady, czyli Hankę Bielicką, uknuli o niej słynne powiedzenie, że jest właścicielką najpiękniejszej chrypki świata. A my posłuchamy sobie jednej z piosenek, do której słowa napisał właśnie pan Wacław, bo do takich jego najsłynniejszych utworów należą Budujemy nowy dom, Zawsze będzie ci czegoś brak, W błękicie oczu twych, to okres międzywojenny, czy Małe mieszkanko na Mariensztacie. My posłuchamy tego najsłynniejszego wykonania, czyli Ireny Santor. To jest no właśnie taki utwór napisany w okresie, kiedy budowała się Warszawa po II wojnie światowej i kiedy brakowało różnych dóbr luksusowych, więc tam jest wyliczanie, że potrzebny byłby i tapczan, i radio Tesla, i biurko, i firanki, i fotele dwa, jakiś kredens, pies, cztery krzesła, wszystko na raty z PCH, czyli z powszechnego domu handlowego.

0: piosenka z okresu Flower Power, czyli San Francisco Scotta McKenzie, a za chwilę konkurs daje słowo i już teraz zapraszam, można się zgłaszać. Nasz numer 22 444 4004. Do wygrania, to jest nagroda gwarantowana, książka Święto Karkonoszy Sławka Gortycha. To jest, proszę Państwa, kryminał, zresztą kolejny z serii karkonoskiej, serii kryminalnej. Podczas obchodów 900-lecia Jeleniej Góry trzej przyjaciele wyruszają na pieszy rajd właśnie w góry, no i w wyniku załamania pogody nie docierają do schroniska Odrodzenie. Dociera tylko jedna osoba i nie wie, co się wydarzyło. Tak to się, proszę Państwa, zaczyna. Co będzie dalej? No, jak ktoś z Państwa wygra książkę, to oczywiście sobie doczyta. A dodatkowo można zdobyć termos Radia Pogoda, także serdecznie zapraszam.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu,
2: garść inspiracji,
3: szczypta ciekawostek
2: i mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Została ostatnia reklama.
15: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
0: Reklama.

0: Serce tak zatyczny. Za 29 minut 17 zagrajmy.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.
0: Dzisiaj do gry zapraszam panią Krystynę. Dzień dobry, pani Krysiu.
2: Dzień dobry.
0: Jak się pani tydzień zaczął? Dobrze?
2: Dobrze. Jest pogoda w Krakowie, słoneczko świeci.
0: No właśnie, jaki to jest prezent od jesieni, tak, prawda? Taka piękna pogoda. Oczywiście. I podobno do końca tygodnia
2: ma
0: być. Nie ma, ależ skąd? Absolutnie, można wyjść, wygrzać się jeszcze w tym słońcu, jeszcze mocno grzeje, także jest super. No i ja mam też dla pani dobrą wiadomość na sam początek, bo mam dla pani książkę Święto Karkonoszy, Sławka Gortycha. No ale jeszcze może pani zdobyć termos Radia Pogoda. Tylko żeby to zrobić, to musi mi pani podać w ciągu 15 sekund 5 wyrazów, które będą pasowały do słowa, które pani poda. Dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literę ma być słowo dla pani?
2: Może na S.
0: Na S. Dobrze, to ja mam już to słowo w głowie. Uwaga, pani Krystyno, podaję słowo serce.
2: Zawał serca.
0: Pojedyncze wyrazy.
2: Serce w butomiercie, serce, które nie zawodzi, serce matki, serce dziecka.
0: Pani Krystyno, czas się skończył. Zawał, miłość, piosenka jest przecież też o sercu. Serial też. Jan Serce też by pasowało.
2: Jan Serce, tak, no pamiętam. Właśnie. No.
0: Czerwone,
2: coś się zaczukałam.
0: No właśnie, chyba się pani zdekoncentrowała leciutko, ale książka jest, także jest co poczytać, pani Krystyno, także gratuluję serdecznie.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

0: Jest takie modne powiedzenie, że coś nam robi dzień. No i taka na przykład piosenka może zrobić komuś dzień. ABBA i Dancing Queen na antenie Radia Pogoda. A państwo dzwonią. Halo, halo.
1: Dzień dobry pani Moniko.
0: Dzień dobry.
1: Skoro jutro już w nowym studio będzie pani urzędować, no to więc panowie powinni wykazać się i wnieść panie na rękach do nowego studia. Już nie mówię o parapetówce. Powinna być, żeby się dobrze pracowało w tym studiu. Dobrego popołudnia życzę. Dużo zdrowia.
0: Dziękuję. Chociaż parapetu to tam nie ma, ale parapetówka mogłaby być słusznie. Faktycznie, proszę państwa, od jutra od godziny 14 Radio Pogoda będzie nadawać z nowego studia. Co się będzie działo o tej 14? Tego na razie nie wiem ja, bo to ma być jakaś niespodzianka, więc to będzie niespodzianka dla nas, proszę państwa, więc przede mną faktycznie ostatnie niecałe półtorej godziny jeszcze w tym studio Radia Pogoda, które służy nam już ponad 11 lat.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
2: Kategoria trawienie. Po jednej nutce. Ciężko na żołądku. A teraz? Uczucie pełności. Dobrze. I ostatni. Gazy. Świetnie. A co można na to zaradzić? Najlepiej zastosować Travisto.
4: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
5: Drogowskaz, Radia Pogoda.
6: 5 samochodów zdarzyło się w pobliżu Pilawy na drodze krajowej 79 między Piasecznym a Górą Kalwarią. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia potrwają jeszcze ponad 2 godziny. A pogoda dziś sprzyja podróżom w całym kraju. Do końca dnia będzie pogodnie, słonecznie i umiarkowanie ciepło. Wiatr też słaby i umiarkowany.
7: Sponsorem audycji jest Develia, realizująca osiedle Morska Wita w gdyńskich Leszczynkach.
8: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Sponsorem audycji była Develia, realizująca osiedle Południe Wita na południu Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
3: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
2: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15.30. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Co za dzień.
13: Co się stało?
14: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
14: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
14: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
14: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
16: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Reklama.
17: W Radiu Pogoda już niedługo. Olgierd Buczek, czy pani mieszka sama? Posłuchamy też piosenki Danuty Rin. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
18: Samochód stoczył się, wciągając kilkulatka. Śledczy przejmują sprawę. Władze Warszawy pozostają na stanowisku. Nie będzie referendum. Odnaleziony obraz z Napoleonem w roli głównej, zaginiony podczas wojny, trafił do Muzeum Narodowego.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
18: Agnieszka Trojanowska-Bis. Śmiertelne potrącenie 3,5-latka w Kościerzynie zbada prokuratura pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci chłopca, który w sobotę zginął na prywatnej posesji, potrącony przez staczający się samochód zaparkowany na pochyłym zjeździe do garażu. Do tragedii doszło w południe. Chłopiec został wciągnięty pod podwozie i dopiero gdy ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, udało się wydobyć dziecko. Wówczas wezwano służby ratunkowe. Chłopiec zmarł podczas akcji reanimacyjnej. Na jutro zaplanowano sekcję zwłok 3,5-latka. Na razie nikt nie został w tej sprawie zatrzymany. Nie będzie referendum w sprawie odwołania władz Warszawy. Stołeczna operacja referendalna zebrała 111 tysięcy podpisów pod wnioskiem o referendum. Do wymaganego minimum zabrakło więc 21 tysięcy głosów poparcia. Inicjator akcji Maciej Wilk podziękował za pracę wolontariuszom i warszawiakom.
19: Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało. Jedna organizacja samorządowa zadeklarowała na wstępie 10 tysięcy podpisów, przynieśli 600. Partia polityczna zadeklarowała 20 tysięcy podpisów, przynieśli 1600. No, tego typu proporcje. Jeżeli mam być czegokolwiek rozczarowany, to właśnie z tej apatii, bierności organizacji, które deklarowały pomoc, a które ostatecznie okazały się płonne.
18: Tym samym zakończyła się działalność stołecznej operacji referendalnej, ale Maciej Wilk zapowiada uruchomienie stołecznej organizacji rozwoju, która będzie monitorować pracę warszawskiego ratusza. W wieku 99 lat zmarł powstaniec warszawski Ryszard Kniaś, pseudonim Janusz II, żołnierz Armii Krajowej, 18-letni wówczas uczestniczył uczestnik walk na Mokotowie w szeregach pułku Baszta. W sierpniu, w 82. rocznicę powstania, Ryszard Kniaś został uhonorowany przez prezydenta Karola Nawrockiego Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, a niespełna 10 dni temu obchodził swoje 99. urodziny. Na miejskim basenie w Łodzi przeprowadzono dziś eksperyment śledczy, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca. Chodzi o 7-latka, który tonął na tamtejszym akwaparku Fala. Dziecko przez 2 tygodnie walczyło później o życie, ale niestety zmarło. Chcieliśmy ustalić, jaką widoczność mieli opiekunowie dzieci, ratownicy i czym mogli zapobiec tragedii, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
20: Patrzymy, gdzie znajdowały się poszczególne osoby, ile ich było, jaka była konfiguracja tam, gdzie się patrzyli. Ustawiamy tak zwanych figurantów, czyli osoby, które mają odgrywać rolę.
18: Przed eksperymentem prokuratura przeanalizowała monitoring z miejsca tragedii. Wyniki eksperymentu mogą zdecydować o tym, czy opiekunowie lub ratownicy usłyszą zarzuty. Muzeum Narodowe w Warszawie odzyskało obraz zaginiony podczas II wojny światowej. To dzieło Alfreda Wierusza Kowalewskiego pod tytułem Zima. Odwrót Napoleona spod Moskwy. Teraz obraz przejdzie prace konserwatorskie, mówi minister kultury Marta Cienkowska.
21: Jest to obiekt, który był przez nas szukany przez wiele, wiele lat. Zresztą jest to obraz, który jest jednym ze znaczących strat wojennych, jeśli chodzi o polskie malarstwo. Dlatego nas to ogromnie cieszy. Ogromnie nas cieszy ta postawa obywatelska.
18: Obraz przekazała prywatna posiadaczka dzieła, które w jej rodzinie było od lat.
2: Pogoda.
18: Do końca dnia niemal bezchmurnie lub z niewielkim zachmurzeniem. Jedynie na północy i północnym zachodzie trochę więcej chmur, ale nigdzie nie powinno padać. Jest umiarkowanie ciepło, do 17 stopni na Podlasiu, do 21 w centrum, do 24 na zachodzie.
22: Tuż po 17:00 zapraszam na kolejne najpiękniejsze melodie. Jedną z nich zaśpiewa dla nas Benny King, bo dzisiaj go, proszę Państwa, wspominamy. Będzie też klub pogodnych ludzi. Ja już przygotowuję dla kogoś z Was legitymację członkowską, no i radiopogodową przypinkę.
2: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
23: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś ideałem mym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

Danuta Rin, tyle wdzięku na antenie Radia Pogoda. Za chwilę ten, który pięknie zaśpiewał z zespołem The Drifters, Save the Last Dance for Me, a potem już samodzielnie wielki przebój z początku lat 60., czyli Stand By Me. Benny King, którego dzisiaj wspominamy, urodził się 28 września 1938 roku. A my posłuchamy jego pierwszego solowego przeboju wtedy, kiedy odszedł z zespołu The Drifters. To nagrał piosenkę Spanish Harlem, która stała się ogromnym przebojem, chociaż prawdę mówiąc, chyba bardziej popularne od wykonania Benna i Kinga było wykonanie Aretha Franklin. No niemniej, ta piosenka jest jednym ze standardów XX wieku i magazyn The Rolling Stones uplasował ją wśród 500 najważniejszych utworów wszechczasów z całego świata. Tak więc w rocznicę urodzin Benna i Kinga u nas Spanish Harlem.

0: polska wersja Emanuel, czyli Mały Elf i Halina Frąckowiak. Jest 17:17, a w studiu już Tamara Pawlik-Lipska z zapowiedzią tego, co się będzie działo w Alei Sław po 18.
1: Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Zapraszam już po 18, a dzisiaj będę gościć Szymona Majewskiego. Będziemy rozmawiać oczywiście o jego radiowej karierze zawodowej, także o tej telewizyjnej, ale także i o przygodach filmowych, może nawet tych trochę mniej znanych. Zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszą Aleję Sław.
0: Po godzinie 18 oczywiście zapraszamy gorąco, ale zanim Tamara i jej gość, to ja jeszcze będę miała jednego gościa. Zadzwonię do kogoś z Państwa, żeby przyjąć do Klubu Pogodnych Ludzi. To już za kilka minut.
2: Radio Pogoda.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.

0: to jutro też będziesz mnie kochał, czyli zespół Shirless i ich wielki przebój z lat 60. A teraz czas na Klub Pogodnych Ludzi. Dzisiaj dodzwoniłam się do pani Ewy.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radia Pogoda.
2: Słucham.
0: Dzień dobry. Radio Pogoda z tej strony. Ja się nazywam Monika Tarka. Dzień dobry pani Ewo. Witam serdecznie. Zgłosiła się pani do Klubu Pogodnych Ludzi we Wrocławiu i dlatego do pani odzwaniam, pani Ewo.
2: Dziękuję.
0: Napisała pani, że chce się cieszyć, jak ma tyle lat, ile ma. Czyli przyznaje się pani do wieku?
2: Oczywiście, że tak. Na wiek trzeba sobie zasłużyć.
0: No, to prawda.
2: Tak
0: oczywiście.
2: Jak na urodę. Tak jak na urodę. I tu nie ma się co oszukiwać.
0: Zgadza się. Chociaż no, wiem, że czasami ludzie stosują różne metody, bo nawet ostatnio właśnie ze słuchaczami na ten temat rozmawiałam, jak się spotkaliśmy w Warszawie, to jedna ze słuchaczek powiedziała, że ona ma 73, ale odwraca i mówi, że ma 37.
2: No ja też tak mówię do swojej koleżanki, bo chodzimy razem na UTW. Aha. Ja do niej mówię, ona teraz będzie miała 87, ja mówię, ty masz 15. Buntowała się, ja mówię, weź powiedz sobie.
0: 87, no tak.
2: Bez, no ja to robię, ja to stosuję.
0: A Uniwersytet Trzeciego Wieku, rozumiem, UTW, prawda? To rozszyfrowuje
2: tak,
0: ten skrót.
2: Akademii Medycznej. Mhm.
0: Czy już długo pani chodzi na zajęcia?
2: Oj, 11 lat.
0: Ojejku, to rzeczywiście to... I jakie panią zajęcia tam interesują? Jakieś są takie konkretne dziedziny?
2: Wykłady są, gimnastyka mózgu, jakieś takie robótki ręczne, gry, poza tym wycieczki, jakieś wyjścia i tak dalej.
0: Dzieje się po prostu, aktywnie.
2: Jest to robić.
0: A ja oczywiście dzwonię do pani z taką, mam nadzieję, dobrą wiadomością.
2: Tak?
1: Witaj w klubie Pogodnych Ludzi.
0: Witamy w klubie. Przyślę do pani naszą legitymację członkowską, legitymację klubowiczki, także proszę się koniecznie na zajęciach pochwalić. Może ktoś też zechce się zgłosić do Klubu Pogodnych Ludzi. Serdecznie zapraszamy.
2: Będę się chwalić. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam gorąco z Radio Pogoda.
1: Klub Pogodnych Ludzi. Radio Pogoda.

Nie liczę godzin i lat, Andrzej Rybiński, no ale czasem, proszę Państwa, liczymy te godziny, które nam zostały do czegoś miłego i lata, które już za nami. Mówię oczywiście o przeprowadzce Radia Pogoda do nowego studia, bo od tego dzielą nas już tylko godziny. Stanie się to jutro o godzinie 14, dlatego dzisiaj to już było ostatnie pogodne popołudnie z tego studia, które służyło nam Radiu Pogoda. Ponad 11 lat codziennie tutaj przychodziliśmy do pracy, ja przychodziłam, siadałam tutaj przed tą konsoletą, w tym małym, ale jednak przytulnym miejscu i człowiek się do tego przyzwyczaił, a jutro czeka nowe od godziny 14, pogodne popołudnie właśnie z nowego studia, także proszę być z nami w ogóle o godzinie 14, bo usłyszą Państwo wtedy, co się będzie działo. Mam nadzieję, że będą jakieś niespodzianki. Oczywiście będzie to można też wszystko zobaczyć na naszym Facebooku i na naszym Instagramie. Także ja już jutro opowiem Państwu dzień dobry właśnie z nowiutkiego studia Radia Pogoda, a dziś żegnam się z tego, które mi służyło już bardzo, bardzo długo. Monika Tarka, do usłyszenia jutro. Proszę też koniecznie słuchać jeszcze z tego naszego studia jutro pogodnego poranka i oczywiście programu Piotra Sworakowskiego.

0: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
1: Jeśli chcesz...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
6: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
7: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
6: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
7: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które Cię stać. Aflofarm.
8: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm. Została ostatnia reklama.
14: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed Tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2+1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
15: Reklama.
16: Drogowskaz Radia Pogoda.
17: Ciężarówka wjechała w bariery na autostradzie A4 w pobliżu Chojnowa. Na Dolnym Śląsku zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. 3 tiry zderzyły się na Krajowej 12 na Mazowszu między Radomiem a Zwoleniem. Droga zablokowana jest w obu kierunkach. Zablokowana jest także droga 94 w pobliżu Nakła w Opolskiem z powodu samochodu, który wjechał w latarnię. Do końca dnia pogodnie, wiatr słaby i umiarkowany.

Thank you.

0: autopromocja.
1: Czy można uciec przed przeznaczeniem? Kasia ma męża, karierę i poukładane życie. A jednak jedno spotkanie sprawia, że wszystko zaczyna się zmieniać. Powieść Radia Pogoda, Magnesy Serc, Heleny Mniszkówny. Opowieść o wielkiej miłości, tęsknocie i uczuciach, które wracają wtedy, gdy najmniej się ich spodziewamy. Słuchaj już dziś od 22:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Zobacz, Stasiu, Sokół.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
7: Nie zwalniaj tempa na emeryturze, bo przed tobą jeszcze mnóstwo możliwości. 8 października od 10 w Amber Expo. 8 targi pracy i aktywności seniorów. Oferty pracy dla seniorów, inspirujące spotkania, warsztaty, darmowe badania medyczne, pokazy i jesienny grill. Na scenie m.in. Katarzyna Dowbor, Szymon Jachimek, Piotr Pustelnik i zespół 2 plus 1. A Pascal Brodnicki zaprosi na live cooking. Wstęp wolny. Więcej na festiwalaktywności.pl. Zaprasza Gdański Urząd Pracy.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
0: Reklama.
13: Na zegarach godzina 18, a to oznacza, że czas na wiadomości i prognozę pogody. A potem zaczynamy Aleje Sław.
14: Jesienny sezon infekcyjny ruszył na dobre. Czym możemy się zarazić? Potem piraci drogowi coraz częściej łapani z powietrza. Dziś premiera filmu Lalka.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Marcin Szamiński, dzień dobry. Jesienny sezon infekcyjny rozpoczął się na dobre. W przychodniach z dnia na dzień jest coraz więcej pacjentów, mówi lekarz rodzinny spod Lublina, dr Tomasz Bałys.
15: Sezon możemy uważać infekcyjny za otwarty. Najczęstsze infekcje to choroba przeziębieniowa, zapalenia zatok, a także COVID. COVID występuje w tej chwili i u dzieci, i u osób dorosłych, niezależnie od wieku. Daje objawy grypopodobne, najczęściej bóle mięśniowe, ból gardła, kaszel, stany podgorączkowe lub wysoką gorączkę.
14: Lekarze przypominają, że dostępne są już szczepionki zarówno na grypę, jak i na COVID. Można z nich skorzystać. Zaszczepimy się w przychodni albo w aptece. Odwołany na Lubelszczyźnie alert dotyczący zagrożenia atakiem z powietrza. Wcześniej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę w przestrzeni powietrznej operuje polskie lotnictwo. Czasowo nie działały też lotniska w Lublinie i Rzeszowie. Brytyjska policja potwierdza 5 mężczyzn aresztowanych w związku z rzekomą próbą ataku terrorystycznego na bazę RAF na południu Anglii zostanie wypuszczonych za kaucją. Są oni jednak objęci śledztwem i muszą się stosować do ograniczeń w poruszaniu i kontaktowaniu się z innymi osobami. Policja coraz częściej z powietrza obserwuje przejazdy kolejowe. Do kontroli bezpieczeństwa drogowego coraz częściej wykorzystywane są bezzałogowce. To w związku z wysoką liczbą niebezpiecznych incydentów incydentów na przejazdach, które wynikają na przykład z wjazdu na czerwonym świetle lub prób ominięcia rogatek. Policyjne drony rejestrują takie wykroczenia, mówi Robert Opas z Komendy Głównej Policji.
16: I za chwileczkę taki kierowca jest zatrzymywany, wyciągane są wobec niego konsekwencje, ale jeżeli zdarzyłoby się, że taki kierowca w jakiś sposób odjedzie z miejsca, nie zatrzymamy go do kontroli, no to może spodziewać się również zaproszenia do Wydziału Ruchu Drogowego, do sekcji wykroczeń i tam również zostanie na niego nałożona grzywna za popełnione wykroczenia.
14: Tylko w tym roku policja odnotowała blisko 3000 wykroczeń na przejazdach kolejowych. W Teatrze Wielkim w Warszawie dziś premiera nowej ekranizacji lalki Bolesława Prusa z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską w rolach głównych. Zrobiliśmy wielkie, epickie kino, podkreśla producent Radosław Drabik.
17: Ja nie miałem nigdy w swojej głowie innego planu, niż dostarczyć najwyższej jakości mądrą rozrywkę, żeby Polacy znowu poczuli, jak wspaniale jest spędzić 2,5 godziny w kinie, jak wspaniale jest i zaśmiać się, i wzruszyć, i jak wspaniale zobaczyć to, co należy do nas wszystkich Polaków, ekranizację najważniejszej polskiej powieści. Myślę, że nikt nie będzie zawiedziony.
14: Lalka do kin wchodzi już w środę.
18: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
20: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hubert Hurkacz awansował do finału turnieju w chińskim Chengdu. Nasz tenisista wygrał z Kanadyjczykiem Denisem Szapowołowem 6-7, 6-3, 6-3.
21: Na pewno bardzo się cieszę z tego, że zaczynam grać coraz lepiej.
20: Rywalem Polaka w jutrzejszym finale będzie Hiszpan Alejandro Dawidowicz-Fokina. Po bezbarwnym meczu z Bośnią dziś Polska zagra w piłkarskiej Lidze Narodów ze Szwecją na wyjeździe. Na tym samym stadionie, na którym pół roku temu przegrała decydujące spotkanie o prawo gry na mundialu. Mecz o 20:45.
18: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
19: Pogoda.
14: Jutro rano lokalnie możliwe mgły, w ciągu dnia dużo słońca w południowej części kraju, poza tym będzie się chmurzyć, na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie do 23 na zachodzie i południu.
19: Aleja Sław, Radia Pogoda.
22: Dzień dobry, zaczynamy Aleje Sław, Radia Pogoda. Tamara Pawlik-Lipska, witam serdecznie tych wszystkich, którzy dołączyli do nas dzisiaj dopiero, a witam też tych słuchaczy, którzy są z nami na co dzień. Dzisiaj moim i Państwa gościem będzie Szymon Majewski. Słyszymy się już za chwilę.
19: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

radość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Dzień dobry Państwu. Zaczynamy program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj ze mną w studiu Szymon Majewski. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Tak się zastanawiam, kiedy ty stwierdziłeś, że chcesz pracować w radiu?
2: W ogóle tego nie stwierdziłem.
1: Radio przyszło samo?
2: Samo przyszło i to tak jeszcze w taki bardzo przypadkowy sposób. W ogłoszeniu tym prasowym i to jeszcze tak gdzieś obok tam, nie wiem, dam pracę, szukam pracy, inne ogłoszenia samochodowe, mechaniki i przyjmę do pracy. No tak, ale to był rok 90. Początki i to, no chyba no właśnie, jedno z pierwszych, nie wiem, no może od paru miesięcy wydań Gazety Wyborczej były tam właśnie ogłoszenia o pracę i że powstaje prywatne radio. I ja taki jakiś niewiedzący, co mam robić po jakichś tam, nie wiem, sercowych historiach, porażkach. Tutaj jeszcze się wolność tak zaczęła wykluwać, jeszcze nie wiadomo w ogóle jak to jeść, ale już tak wszyscy poczuli ten wiatr, który wiał w te żagle. Niektórzy zdążyli powyjeżdżać, bo ta komuna jakoś tak konała w taki fatalny sposób i dosłownie często spotykałem ludzi, którzy wyjechali na przykład w 88. Bo no tak, nie było wiadomo co dalej, ta komuna dogorywała, więc niektórzy powiedzieli, dobra, to już nic z tego nie będzie, nawet, no to już się jakoś tak Solidarność już i nie miała tego poweru, co wcześniej i wiele osób wyjechało, ci zostali tu jakieś takie, znaczy no już też nie przesadzam, no wiele osób zostało, ale no paru z moich znajomych pojechało w tym, na przykład ktoś tam nawet z rodziny. No jakaś, no i my, ten 89 dał nam tą nieprawdopodobną zmianę. Wszyscy poczuliśmy, że coś może się w tym kraju odmienić. Ja jeszcze jakiś taki właśnie z jakimiś tam niepozdawanymi egzaminami, coś tam na psychologię, no same jakieś takie wertepy. Ale tu jeszcze w przerażeniu takim ciągle z tej komuny, że szuka mnie wojsko, że zaraz mnie dopadnie wojsko, chociaż
1: już że dogoni
2: myślałem,
1: w końcu.
2: Że może być inaczej, że w końcu ono dogoni, bo ja się po prostu ciągle uchylałem od tej służby wojskowej i tam nawet były epizody, że mieszkałem u ciotki, bo mnie normalnie szukało WSW. Tak, i no i ta gazeta i nagle tam z kumy patrzę, słuchaj, jest jakieś powstaje prywatne radio. Ja pamiętam, że pokazałem to mojej mamie. Mama się strasznie z tego śmiała. Czy nawet się nie śmiała, była zaniepokojona. Mówi, co to jest, jak to prywatne radio? Co to jest prywatne
1: to
2: radio?
1: Znaczy
2: radio jest państwowe. Nie ma coś takiego jak prywatne radio, że radio to jest, wiesz, no, prywatne to jest prywaciarze byli. To mieli, prawda, nie wiem, zakład samochodowy miał prywaciarz. Albo na przykład w Raszynie mieli ci, którzy mieli jakieś tam pod szklarnią, prawda, albo pod folią. Ukryte tam, nie wiem, plantacje goździków.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: cudne.
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Götzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Götzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Zobacz, Stasiu, soku.
5: Gdzie? Nie widzę.
4: No tam, patrz.
5: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
4: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
6: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
5: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
6: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety. Farm.
7: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Co za dzień.
10: Co się stało?
9: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
10: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
10: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
10: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
10: Na mnie i na Meliski.
11: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Państwa, gościem jest dzisiaj Szymon Majewski i rozmawiamy m.in. o tym, w jaki sposób Szymon zaczął pracę w radiu.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: I trzeba było nagrać kasetę i pamiętam, nagraliśmy z przyjacielem kasetę z Rafałem Sławoniem. Kasetę ze swoją muzyką, którą lubimy, i z zapowiedziami tych kawałków.
0: Aha.
2: I tam pamiętam, było od Sasa do Lasa, bo był Joy Division, z drugiej strony Joy Division, U2, ale nawet Jarema Stępowski był. Nagraliśmy i to tak w ogóle z winyla, i tam plus jakieś nasze takie zapowiedzi, to jeszcze pamiętam, powstało w jakichś emocjach, jeszcze tam nawet chyba popłakałem, bo coś tam, nie wiem, mi nie wychodziło. I wysłaliśmy kasetę i potem przyszła, no właśnie, takim druku Radio Gazeta, że powstaje, by się wtedy nazywało Radio Z, Radio Gazeta. Naprawdę. To, że jakoś to było tak połączone, czy wspólną inicjatywą wyborczej i no właśnie tutaj Andrzeja Wojciechowskiego, założyciela. I to było pismo, że ktoś się chce z nami umówić i że znaczy ten ktoś to był Jasiu Weiss.
0: Ale pocztą przyszło.
2: Przyszło pocztą, tak. Okay. Do Rafała i do mnie. Czy nawet tylko do Rafała przyszło. On podał swój adres, że chce się z nami umówić w hotelu europejskim. Spotkaliśmy się. Ja oczywiście umawialiśmy się, co mamy mówić, jak mamy rozmawiać. I naprawdę to było w hotelu europejskim. Siedział Jasiu Weiss z tym swoim magicznym głosem. Pije kawę. I my tacy... I oczywiście Rafał był taki bardziej gadający. Jakoś umówiliśmy się, że on będzie mówił, ja będę...
0: Ty będziesz wyglądał.
2: Ja będę jakoś wyglądał, ale byłem strasznie przerażony, bo to mi się wszystko kojarzyło z egzaminem. Ja już po prostu chciałem... Znaczy, nie wiedziałem, co chciałem, ale ja po prostu... Ja zawsze łapałem luz dużo później. Ja miałem taki długi jakiś moment rozgrzewki, więc jak na przykład zaczęło się radio, to wszyscy od razu się nadawali na tą antenę praktycznie z tego pierwszego składu, a ja jakoś właśnie nie. Ja dopiero zacząłem łapać gdzieś tam w nocy, jakieś, że pierwsze moje podejścia były bardzo takie nieudane. No i tak się zaczęło. Od ogłoszenia w gazecie, no taki...
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Radio Pogoda.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Poznaj nowy Kurier TV, a w nim większe litery i przejrzysty układ. Czytelny program telewizyjny. Zobaczysz różnicę i łatwo odnajdziesz to, czego szukasz. Nowinki ze świata gwiazd, streszczenia ulubionych seriali, najlepsze filmy i aktualności z telewizji. Kurier TV. Twój czytelny program na co dzień. Co tydzień. Sprawdź.
2: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
3: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
2: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
4: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
5: Desnoran?
4: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
5: Naprawdę?
4: Już mam chrapkę na Desnoran.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: Jak?
5: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
7: Po Desnoranie znika chrapanie.
6: Aflofarm.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Ty ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Reklama.
5: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
6: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Blokada na Krajowej 75 w pobliżu Beniszyna w Małopolsce. Tam zderzyły się 2 osobówki, ranna jest 1 osoba. Na 92 w pobliżu Koła w Wielkopolsce z kolei usuwanie substancji ropopochodnej. Tam wahadło. Wahadło też na 85 w pobliżu Kazunia Nowego na Mazowszu. Tam awarię ma ciężarówka.
5: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No ale właśnie, to opowiedziałeś o tym, jak się zaczęło, ale to w ogóle dlaczego ty postanowiłeś odpowiedzieć na to ogłoszenie? Szukałeś wtedy pracy, czy pomyślałeś,
2: tak,
1: że to będzie fajna rzecz?
2: Właściwie się podziać. Jednocześnie to był taki dziwny czas, ponieważ no ja jednocześnie tak w sumie czułem, że do czegoś się nadaje, ale nie wiedziałem za bardzo do czego. No, miałem pełno pomysłów, przeróżnych. Zawsze byłem taki, głowę mi rozsadzały przeróżne pomysły, nie wiem, od tego, że ja może będę pisał, że może będę robił kabaret. Mhm. Też otarłem się o szkołę teatralną, bo byłem na wiedzy o teatrze, ale też tak jedną nogą, bo właściwie byłem wolnym słuchaczkiem. Ja to niby zdałem, ale byłem jakoś pod kreską tak zwaną i pozwolili mi tam przychodzić, ale pomyślałem sobie, kurczę, no to tam będzie fajnie, bo właściwie uczelnia teatralna pełna aktorów, to może jakiś właśnie porobimy coś takiego na boku, oprócz tych ich zajęć, jakiś, nie wiem, może kabaret, może coś się będzie wymyślało. Ja myślałem, że może będę pisał, występował, tak do końca nie wiedziałem. Generalnie nużyły mnie te wykłady, bo trwały, nagle się okazało, cholera, co to za zmiana, jak ja w szkole miałem dosyć, w szkole lekcje były 45 minut, ja już miałem dosyć, a tutaj nagle półtorej godziny.
1: I trzeba wysiedzieć.
2: I pamiętam jakąś taką schizę właśnie, że już się dostałem do tego radia i jeszcze chodziłem na te zajęcia z tej wiedzy o teatrze i miałem dyżury, to było coś niewiarygodnego, miałem dyżury w radiu, ponieważ się na dzień w ogóle nie nadawałem i przesunęli mnie na noc, byłem taką zapchaj dziurą i to było akurat dobre, ponieważ generalnie jak ktoś się tam, nie wiem, napił i miał kaca albo był chory, to dzwonił po mnie, żebym ja wziął za niego dyżur. Ja brałem te nocne dyżury i tam, kurczę, mogłem wszystko.
1: Kontroli
2: i tam
1: nie było.
2: Miałem żadnej kontroli, nikt tego nie słuchał, przynajmniej taką miałem wrażenie. I wtedy dopiero jak ogarnąłem technikalia, gdzie co włączyć i jak, ten nagle po prostu popłynąłem i gadałem sobie wszystko, co chciałem tam w nocy. I nagle się okazało, że to się niektórym podoba. A co najlepsze, mój szef Andrzej Wojciechowski wracał z jakiejś imprezy taksówką i taksówkarz mu włączył mnie. I Andrzej tego słuchał, wracając, i stwierdził, że to jest kurde odpał. I mnie zaprosił na spotkanie. Bo ja tam dopiero stworzyłem sobie jakiś dziwny świat. Pamiętam, że nie wiem, grałem country. Taksówkarze mnie lubili strasznie, bo grałem tą muzykę country. Mowy włos był takim Korneliuszem Pacudą albo Wojciechem Cejrowskim, nie daj Boże, prawda? To śmieszne.
1: A do naszej rozmowy wracamy za kilka chwil. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław, Radia Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Reklama.
6: O 19:00 czas na wiadomości, później prognoza pogody, a później zapraszam Państwa na Aleję Sław.
7: Rosyjski dron spadł w pobliżu polskiej granicy. W szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Sprawdzimy też, jak długo jeszcze będzie ciepło.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
7: Marcin Krzemiński. Rosyjski dron spadł około 2 kilometrów od polskiej granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia w Dorochusku. Nasze wojsko podrywało myśliwce na Lubelszczyźnie. Około 17:00 zawyły syreny alarmowe. Rozesłano też alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na Lubelszczyźnie zawyły syreny. Po kwadransie alarm odwołano. Musimy zmienić prawo, by odpowiadało na obecne zagrożenia ze strony Rosji, mówi pilot pułkownik Krzysztof Kwiatkowski, dowódca 1. Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Chodzi o przygotowane procedury, które pozwolą pilotom także w czasie pokoju zestrzeliwać na przykład drony. Zagrożenie na wschodzie Polski jest coraz większe, ostrzega pułkownik Kwiatkowski.
8: Pamiętajmy, że jesteśmy w czasie pokoju i obowiązują nas procedury w czasie pokoju. Jednakże musimy bardzo skutecznie reagować na to, co się dzieje na granicy wschodniej naszej w powietrzu.
9: A niebo coraz bardziej niebezpieczne.
8: Niebo jest, powiem kolokwialnie, coraz bardziej gęste na wschodniej granicy, także tutaj musimy i z duchem czasu i zmieniać te przepisy, żeby dostosować się do nowych środków walki, które posiadamy na granicy.
7: Nowe procedury dla wojska mają być gotowe w tym tygodniu. Dziś w Jarosławiu rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe księdza Stanisława Zbojnowicza. 67-letni kapłan archidiecezji przemyskiej zmarł w miniony czwartek po ataku nożownika na terenie klasztoru sióstr benedyktynek w Jarosławiu. Jutro uroczyste pożegnanie duchownego będzie kontynuowane w Jarosławiu i w Grzęsce na Podkarpaciu. W polskich szkołach ruszył tydzień przeciwdziałania przemocy rówieśniczej. Inicjatywa ma na celu przeciwdziałanie hejtowi, agresji fizycznej oraz wykluczeniu wśród dzieci i młodzieży, mówi Anna Borysiak z Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy.
10: To nie wystarczy, że przez tydzień będziemy tylko o tym mówić, bo te działania powinny być realizowane przez szkoły i placówki, a także przedszkola, oczywiście w trochę innym zakresie, przez cały rok.
7: Najważniejsze jest budowanie w szkołach atmosfery zaufania, w której uczniowie nie boją się prosić o pomoc, dodaje podinspektor Monika Herman z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.
11: Żebyśmy my byli na siebie uważni i żebyśmy umieli reagować wcześniej, żebyśmy mieli w sobie tą gotowość do mówienia stop, nie krzywdź. Żebyśmy my wyuczyli nasze dzieci i dali im te mechanizmy obronne, jak one i w którym momencie mają się bronić. Dlatego, że jeżeli przychodzi do zgłaszania, to one nie chcą, bo boją się eskalacji.
7: Według badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prawie 90% dzieci i młodzieży między 11 a 17 rokiem życia doświadczyło przemocy rówieśniczej. Złota polska jesień trwa, jest ciepło, nie brakuje słońca i to jeszcze trochę potrwa, przewiduje synoptyk Michał Kowalczuk.
12: Na horyzoncie nie widać żadnej gwałtownej zmiany w pogodzie.
7: Bezchmurne niebo, słaby wiatr i brak opadów utrzymają się przynajmniej do końca tygodnia. Pamiętajcie jednak, że noce to inna sprawa, jest dość chłodno i mgliście, wszak to jesień przecież właśnie.
0: Sponsorem wiadomości sportowych jest właściciel marki Grupa PSP i PSP Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. W marcu zatopili nasze marzenia o grze w piłkarskim mundialu. Teraz czas na rewanż. Reprezentacja Polski zagra w Sztokholmie ze Szwecją, czyli drużyną, która wiosną pokonała nas w barażowym meczu o udział w Mistrzostwach Świata. Mecz zacznie się o godzinie 20:45. Maja Chwalińska wróciła na swoje najwyższe w karierze 21 miejsce w rankingu WTA. To po dotarciu do półfinału turnieju tenisowego w Singapurze. Iga Świątek w najnowszym notowaniu nadal zajmuje 9 miejsce, a liderką jest Jelena Rybakina.
0: Sponsorem wiadomości sportowych był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący grunt CT17 Profi marki Ceresit.
1: Pogoda.
7: Jutro bez większych zmian, jeśli chodzi o temperatury. Na północnym wschodzie maksymalnie 18 stopni, na zachodzie i południu 22-23 i tam też najcieplej. Rano lokalnie możliwe mgły, potem dużo słońca w południowej części kraju, chmurzyć będzie się w pozostałych regionach.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
6: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest Szymon Majewski. Rozmawiamy oczywiście o radiu, o telewizji, ale też i o filmach, w których zagrał Szymon Majewski. No i oczywiście o pewnej kultowej postaci, w którą wcielił się i prawie byłby wszedł do polskiej polityki. Zapraszam bardzo serdecznie na nasze spotkanie już za chwilę. Tamara Pawlik-Lipska. Dzień dobry.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

0: Pogoda. 87 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda jest Szymon Majewski, a wspominamy jego początki radiowe w latach 90.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Fajnie, że wtedy rzeczywiście to ty mogłeś wybierać, co chcesz grać i jakby co chcesz
2: puścić. Tak, absolutnie. Słuchaj, ja brałem od sasa do lasa w ogóle, co... Nie wiem. Aha, jeszcze w ogóle było coś takiego dziwnego wtedy, że ponieważ tych płyt było strasznie mało, ludzie przynosili swoje. Były jakieś w ogóle wypożyczone, słuchaj, z polskiego radia. Od Marka Gaszyńskiego, który nas w ogóle... Jezu, legenda. On nas po prostu uczył, wiesz, trochę... No, próbował nas czegoś nauczyć, a my tacy nieopierzeni. Jezu, to musiało być straszne. Nie, naprawdę sobie wyobrażam nas. My jeszcze tacy przerażeni, a jednocześnie tacy skłonni do jakichś takich w ogóle takich wygłupów, no, wykraczających poza w ogóle jakąś wyobraźnię. Bo myśmy, no, to radio właściwie, no, robili, a jednocześnie uczyliśmy się go w tym samym momencie. Mhm. Czyli nikt nie miał żadnego przeszkolenia, więc my wpadaliśmy na takie idiotyczne pomysły, że naprawdę ten szef był przerażony. I on posłuchał w nocy i stwierdził, że ja się nadaję. I zacząłem wtedy już nastąpiła eksplozja pomysłów, że na dzień, więc ja po prostu przynosiłem jakieś pomysły, audycji, Czuj Mózg, rebusy, jakieś dźwiękowe, wymyślałem, no pewnie to miało dużo uroku, tak sobie wyobrażam, i jakiegoś takiego było w tym dużo szaleństwa, ale też wyobrażam sobie, jakbym gdzieś tego posłuchał pewnie teraz, co to musiało być, tylko że... No, miałem wśród młodych dużo fanów, rzeczywiście. I nawet pamiętam, była taka historia, że mój szef, poważny dziennikarz, kompletnie po prostu nie rozumiał tego, co ja robię, zupełnie. I on, pamiętam, wzywał moją szefową Agnieszkę Wolfram i pytał jej się, słuchaj, kurde, co on w ogóle wyprawia? Na tej antenie, ten Majewski. A ona mówiła, słuchaj, wiesz co, tak, ja wiem, może ty tego tam nie za bardzo, a co, młodzi to bardzo lubią, naprawdę. To jest taki jakiś odpał dla nich. I tak dzięki temu ja trochę, też zacząłem też trochę zyskiwać, no takiego, i też może tam szlifować trochę ten swój warsztat. Dobra, już myślałem, dobra, tego może nie, ale to i to w wielu kierunkach jakichś takich poszło, no.
1: Potem tak naprawdę ten odpał, o którym mówisz, bardzo mocno też chyba przeniósł się do Szymon Majewski Show już w telewizji.
2: Ale to nawet jeszcze dużo wcześniej, wiesz, do programu Słów Cięcie Gięcie,
1: tak,
2: no.
1: Tak, ale jakby... dlatego zapytałam o Szymon Majewski Show, bo mam wrażenie, że to w ogóle absolutnie weszło do jakiegoś kanonu telewizji. Nawet, no, choć to duże słowo jest.
2: No,
1: ale
2: pewnie tak, jest.
1: Czy ty się spodziewałeś, że to w ogóle tak się przyjmie?
2: Nie, w ogóle ty bardziej, że Szymon Majewski Show na samym początku... No, jeszcze wcześniej tam w Dwójce robiłem, prawda, tak. Słów Cięcie Gięcie i tak dalej. To były takie, kurczę, programy już totalnie abstrakcyjne, potem też Kanal Plus. Ale rzeczywiście Szymon Majewski Show właściwie, to co jest teraz właściwie, piszą się recenzje od razu. No, tak jak, nie wiem, pojawia się jakiś program. Na przykład tam teraz, jak się pojawił w TVN, taki Taskmaster. Akurat tego nie oglądałem. No, ale już są pewne recenzje. Widzę, że jest dużo zamówionych, że jest super, czyli od razu wiadomo, że PR-owcy działają. Ale też niektórzy mówią o dno, dziadostwo i tak dalej. Ale my się sobie zasmarzamy, to jest pierwszy odcinek. Więc na przykład ja pamiętam, że ten nasz pierwszy odcinek, no, był w ogóle tak niezauważany, to w ogóle też nie miało oglądalności. Też oczywiście złe recenzje, co to jest, nie wiadomo, o co w ogóle chodzi. I oczywiście on zaczął tak po miesiącu, po dwóch. To zażarło dopiero.
1: Bo to ten twój długi start.
2: Tak, nawet wszystkiego, co jest może charakterystyczne, co jest nowe, co jest po prostu... Do niczego nie można porównać. No, często jest tak, że czasami ludzie na wszelki wypadek to krytykują, prawda? Bo nie są z tym oswojeni, więc łatwiej się pisze krytykę. No, ja też wielu miałem, którzy krytykowali, i jeszcze jak robiłem Słów Cięcie Gięcie, a potem nagle peany, że to super. Przeróżne fazy tutaj były. I to było też z tym programem, no bo to było trochę taki... Ten program był trochę, tak myślę sobie, jak na tamten czas, takim, nie wiem, no jakby ktoś wrzucił jakiś granat hukowy do jakiegoś magazynu odzieży teatralnej. No, nie wiem, czy jakiś magazynu, nie wiem, albo do jakiegoś takiego... No tak, tak, jakieś takie składowisko do lombardu z dziwnymi rzeczami, no.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
0: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
3: W 29. urodziny Carrefoura kawa Jacobs Cronat Gold lub krema od 200 do 220 gramów 24,99 za opakowanie z apką kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 3 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 29,99.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl. To się opłaca.
10: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
11: Została ostatnia reklama.

Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.

bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stopimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą,

0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy ty myślisz, że takie elementy, które tam były, chociażby te rozmowy w tłoku, czyli rozmowy polityków, aktorów w przebraniu, czy to dzisiaj w ogóle miałoby rację bytu? To by przeszło, no bo no, odpinaliście tam wrotki czasami.
2: No tak, i rzeczywiście dużo było takiego humoru niepoprawnego. Oczywiście myśmy tak próbowali to wyważać, zresztą ja byłem takim... pewnie niewielu to wie, ale trochę hamulcowym, bo miałem dosyć taką młodą punkową załogę, która naprawdę chciała jechać po bandzie, a ja wiele razy miałem coś takiego, że mówiłem, słuchajcie, nie, to nie, tego nie dotykamy, tu nie, nie przeginajmy. Jednocześnie też czasami ja sam, na przykład, nie wiem, tam też odpalałem rakietę i tam jechaliśmy dosyć ostro i rzeczywiście było sporo takich rzeczy, które mam wrażenie, że teraz no, nie przeszłyby w ogóle, no.
1: Pewnie by się skończyło jednak wieloma pozwami.
2: No tak, pozwami, sądami, jakąś też i może jakąś taką niepoprawnością, prawda, też dużo takich było żartów, które mam wrażenie, że w tej chwili, no to był w ogóle inny czas, to jest niesamowite, że to było, wiesz, 15 lat temu, a ja wiem sam, że jak sobie, nie wiem, gdzieś tam widzę jakieś fragmenty albo sobie przypominam niektóre rzeczy, to nawet one są teraz nie do opowiedzenia. Niektóre grepsy.
1: To prawda.
2: No są nawet niektóre nie do opowiedzenia. Myśmy gdzieś tak jakoś tak jechali z tym. Oczywiście starałem się być bardzo obiektywny i jedno, o co bardzo prosiłem moją załogę i o co też dużo walczyłem, żeby było porówno. I oczywiście wiadomo, że kurczę, no ci, którzy rządzili, mogli się spodziewać więcej od nas ciosów, a przez długi czas akurat trwania tego programu rządziła po prostu prawica, więc myśl, tym bardziej, że no, prawica ma jedną tą taką cechę, że dosyć chcą być bardzo poważni, prawda, no bo oni pilnują tej historii, wartości, więc natychmiast trochę są jak taka gwardia szwajcarska, że oni muszą po prostu na serio stać, ale jednak w śmiesznych mundurkach, na przykład, prawda. Prawda? Mhm. Więc to skłaniało do tego. Ale ja też jakby zauważyłem, co jest ciekawe, bo gdzieś tam bo tam dużo narosło różnych historii wokół pożegnania się mojego z Stefanem i tak dalej. I też sporo gdzieś mi się zdarza znaleźć, czasami córka mi podeśle jakąś teorię spiskową na temat tego, na przykład, że ja wyleciałem dlatego, że krytykowałem już potem na przykład Tuska, albo że się śmiałem z Platformy. Dużo teorii narosło.
1: Dużo jest takiej teorii.
2: Tak, dużo takich teorii powstają. Znaczy, inna rzecz, że rzeczywiście ja byłem taki, że mówiłem, słuchajcie, dobra, kurde, ale się śmiejemy ze wszystkich. Nawet pamiętam takie naprawdę zebrania, kiedy mówiłem, dobra, ale słuchajcie, jeden żart o Platformie robimy, serio, naprawdę, panowie, nie, no nie, też żeby nie było, więc to był taki program, który jak ja wiesz, gdzieś tam widzę te fragmenty, tą scenografię, to wszystko, te przebiórki. Trochę taki cyrk, ale jednak on o czymś opowiadał, wiesz. Znaczy, Ja dokładnie pamiętam momenty, w których my byliśmy całkowicie głupi i że na przykład robiliśmy skecze nie mające w ogóle żadnego sensu, ale będące tylko takim czystym żartem studenckim, jakby, no nie wiem, ktoś się przebrał za babę albo coś takiego, a czasami coś jednak opowiadaliśmy o świecie, czyli tak jak na przykład parodia Onckiego, prawda? To była jednak historia o facecie, czyli takim jakby znikąd, który wchodzi w politykę, jest takim jakimś... no, facetem z kompleksami albo takimś, no taką trochę niemotą, przepraszam bardzo, a jednocześnie chce być dyzmą, prawda? Coś takiego, no.
1: No ale to właśnie, to już zacząłeś ten temat, bo miałam takie wrażenie, że gdy pojawiała się ta postać Edwarda, to że jednak... Czy to jakaś, nie wiem, ukryta twój pociąg do polityki?
2: Słuchaj, to znaczy tak, ja pamiętam dokładnie moment, kiedy my zaczęliśmy to robić i ja poczułem, co może czuć niedowartościowany, będąc tym Onckim, co może czuć człowiek, który stoi na wiecu, będąc, nie wiem, może w szkole gnębiony przez kolegów, albo jakiś tam niedowartościowany, kiedy po prostu, mimo że mój wiec był pozorowany, ale jako Onski zrobiłem wiec, na który przyszło pełno ludzi, którzy krzyczeli, wiwatowali, bawili się niektórzy w tę grę i w tę zabawę, ale było też paru, którzy traktowali to serio.
1: Okej.
2: I powiem ci, że emocje, jakie wtedy poczułem, wygłupiając się, udając tego Onckiego, pamiętam dwa momenty, kiedy miałem łzy w oczach, ponieważ zauważyłem, jak ludzie reagują, jak ludzie wiwatują i poczułem tę siłę, która jest bardzo zwodnicza, co to mogłoby być, gdyby to było serio. I wyobrażam teraz sobie ludzi w polityce, którzy leczą swoje kompleksy i nagle wychodzą i mówią coś, co podnosi tłum do góry. A czasami może być to demagogia. I im bardziej chcą podnieść ten tłum, tym bardziej muszą używać haseł demagogicznych czasami. I widzą, że to się zgadza, że to się sprawdza, że to im daje władzę. Dlatego mnie to przeraziło. To było, tak, to było przerażające, bo nagle sobie pomyślałem, kurde, żart przestaje być żartem. Mhm. I pamiętam rozmowę z moim producentem, który bardzo chciał zarejestrować sztab wyborczy Onskiego, żeby naprawdę pójść dalej w ten żart i żeby ten żart przestał być żartem i stał się powagą, wejść na przykład do Sejmu. I wiem, że wtedy mieliśmy taką siłę, przy czym no jeszcze mając też oczywiście telewizję, która by nam w tym pomogła, że się tego przeraziłem. Powiedziałem, nie, no way, nie chcę. Nie chcę zamienić żartów w powagę i nie chcę zamienić głosów tych ludzi w sketch, który będę robił w Sejmie. No bo teraz ja mu powiedziałem, no i dobra, stary, no i my wchodzimy. Co ja mam tam robić? Jaja do końca? Rozbijać obrady? Wchodzić jako ten Onski i drwić, kiedy tutaj, kurczę, orzeł wisi? No przecież to jest poważna sprawa. No nawet jeżeli ktoś, jedni dla żartu, ale jedni na poważnie nam nie zagłosują, to ja potem zmarnuję te głosy, robiąc po prostu już i tak w kraju, który jest targany różnymi emocjami, jeszcze dodatkową bekę, żeby mieć z tego oglądalność. Ja mówię, straszne, nie chcę tego.
1: A mówił to Edward Ącki, czyli Szymon Majewski, który dzisiaj gości w Alei Sław Radia Pogoda. Wrócimy do naszej rozmowy.

0: 87 i 8 FM. Radio
1: Pogoda. Przypominam Państwu, że słuchacie Alei Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj moimi Państwa gościem jest Szymon Majewski. Paręnaście nawet lat temu zapewne zapamiętali Państwo Szymona jako Edwarda Ąckiego, czyli pewnego polityka, który oczywiście był formą satyry, ale który miał w pewnym momencie dość realną szansę na wejście do Sejmu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No właśnie, bo to tak naprawdę to mogłoby się potoczyć w niekoniecznie wesołą stronę.
2: Nie, nie zupełnie. Nie wyobrażam sobie, znaczy pierwsza rzecz, nie chciałbym tam chodzić, bo mnie ten świat w ogóle nie interesuje, więc ja jednak jak chcę robić nawet żart, to przed ludźmi, którzy tego chcą i jakoś na swoich warunkach, nie interesuje mnie typy, które tam łażą, no nie ciekawi mnie to w ogóle. No,
1: no ale jak jakby cię nie ciekawi, skoro po prostu jakby tak, regularnie...
2: Tak, żartuję z nich oczywiście, to jest prawda, ale żartuję dlatego, że trochę tego nie lubię i chyba jakby no... Żart to też

0: Mam wrażenie, że to trochę jest takie jakby ułaskawienie jakichś tak własnych lęków, ponieważ czasami się jestem bezradny, się czuję wobec tego, prawda, co się dzieje i mi się żart pomaga mi to przełknąć, to taka kanapka się tworzy, więc pewnie też i innym, no. Usiądą sobie w niedzielę, prawda, i posłuchają sobie w Zetce moich jakichś tam Krebsów i tak dalej, staram się tam, nie wiem, no, na sześć jest po prostu trzy jakieś o polityce są, prawda, a tak to reszta jest tam o czymś innym. Ale... że może to łatwiej jest ludziom posłuchać, natomiast żeby uczestniczyć tam na poważnie, ubrać się w garnitur i chodzić i mijać tych typów w Sejmie, o których tam mam no, jakieś tam różne zdanie i tam podejrzenia, jakąś hipokryzję, to ja już wolę sobie mieć tą, nie wiem, hipokryzję czy swoje słabości, ale w ramach swojego cywilnego życia, ale nie wyobrażam sobie tego, żeby ją uprawiać tam potem i, nie wiem, no... walczyć jakieś swoje interesy, swoich, innych i tak dalej. Przez to się oni się tak wszyscy tam wyświetlają, prawda?
1: No jeszcze pod egidą tych wszystkich, którzy wtedy ewentualnie oddaliby głos na tego
0: Chomskiego. No tak, i jeszcze tak sobie wyobrażam, że wykorzystuję głos tych ludzi, którzy niektórzy dla żartu, a niektórzy nawet na poważnie zagłosowali i robię tego bekę i rozsadzam to państwo, które i tak... no, rozsadza jej, prawda, służba zdrowia, SOR-y i inne rzeczy, prawda, które je rozsadzają, a chcę, żeby jednak ono, wiesz, no, bo kocham ten kraj i chcę, żeby on był, wiesz, fajnym krajem, a wiem, że no, niektóre rzeczy wymagają naprawy. Teraz ja będę chodził tam w dziwnym garniturze i jeszcze jakby, no, w ogóle już podkopywał to wszystko, no.
1: Myślę, że wiesz, być może wtedy rzeczywiście byłoby to jakimś takim absolutnie czymś egzotycznym, natomiast w obecnych realiach polityki to już...
0: No
1: tak,
0: nie wiem, wiem, to, ale musiałbym być... tak, ale musiałbym być chyba, wiesz, to cyniczny, żeby to zrobić i tak, no, no to już nie umiem w to. Poza tym naprawdę, już tak ostateczny argument, który był, to powiedziałem, ty stary, za nic mnie nie zmusi, żebym tam łaził i brał w tym udział, bo po prostu to jest tak nudne i że ja muszę, nawet żeby mieć pożywkę dla żartu, to ja muszę mieć, no, jakąś po prostu chęć, prawda? On jednak musi wychodzić, ale naprawdę, no, chcesz na serio, żebym chodził na te obrady i tam siedział? No nigdy w życiu, daj spokój. No.
1: Wiesz, jakby cię wciągnęło, to by się okazało, że nie będziesz dalej dziennikarzem, tylko
0: nagle,
1: politykiem.
0: Że nie. No właśnie, i nagle tak sobie potem myślę, że taki case na przykład Żeleńskiego, prawda? Przecież wszystko się zaczęło od żartu, prawda? Znaczy już nie chcę w ogóle jakichś porównań tutaj, ale no, no to trochę taka jest sytuacja, tak, prawda? Że zaczęło się od jakiegoś programu, joke'u i nagle po prostu ten, a potem się dzieje nagle sytuacja, więc nawet sobie... Nie, no nie, nie, nie, nie. Jednak tylko,
1: lepiej w to nie.
0: Nie, ja jestem, kurczę, wiesz, to patriotą i w sumie dla mnie, wiesz, gdzieś rzeczywiście... lubię ten kraj i wiesz, czasami tam ubolewam nad wieloma rzeczami, ale też sprzyjam mu i teraz nagle rozsadzać go, wiesz, no dla samego... No to nie, no nie, okay, nie.
1: Ale też trochę rozsadzasz ostatnio show biznes, a co w ogóle jest dla mnie bardzo ciekawe, to wczoraj chciałam coś sprawdzić, no i zaczęłam wpisywać w Google'a Szymon Majewski. Wiesz, jaka była pierwsza podpowiedź? No. Nigdy w życiu.
0: Nigdy w życiu ten facet.
1: Ale
0: no dobra.
1: To mnie tak rozbawiło, w sensie pomyślałam sobie, po pierwsze, jaką siłę ma ta aferka, po drugie, jaką ty masz siłę, że w ogóle wpisując, nie wiem, nie wyświetla się Radio Z, TVN, jakieś twoje podcasty, tylko po prostu...
0: Wiem. Słuchaj, tak, to jest moja, wiesz co, bo rzeczywiście, nie wiem, że czasami ludzie tam do mnie piszą, panie Szymonie, czym pan się zajmuje, jest tyle poważnych rzeczy na świecie, no ale ja się, wiesz, od lat zajmuję komentowaniem, gdzieś tam jest to jakaś dla mnie pożywka, bardzo lubię się od tego odbijać, strasznie, wiesz co, kocham. No ja mam ADHD, więc ja... Moja żona mówi, co ty czytasz? A ja naprawdę czasami siedzę na tych wszystkich portalach i uwielbiam...
1: Plotkarskich.
0: Tak, i uwielbiam... Rzeczywiście, bo jasne, nie wchodzę w to dogłębnie, tylko naprawdę wkręcają mnie na maksa tytuły. Typu, wiesz, na przykład pokazała tył, rozbłysły światła fleszy, wiesz, no uwielbiam tego typu, albo na przykład pochyliła się, pozamiatała, no na przykład pochyliła się, pokazała sukienkę, pozamiatała, nie wiem, na przykład jej buty rządzą w tym sezonie, ja to uwielbiam. Kocham, wiesz, córka o tym wie, więc ja wysyła mi czasami zdjęcia. Ja mówię, Magda, jak robisz jakieś tego, to rób zdjęcia tych tytułów, bo te najbardziej są te tytuły. Właśnie tam na przykład 65-letnia Sandra Bullock spotkała się z 59-letnią Nicole Kidman. Nie możemy uwierzyć. Na przykład.
1: Do rozmowy o internetowych nagłówkach wrócimy w Radio Pogoda za chwilę. Szymon Majewski jest dzisiaj gościem Alei Sław.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jaki jest przepis na idealny poranek? Trochę uśmiechu.
2: Garść inspiracji.
3: Szczypta ciekawostek.
2: I mnóstwo najpiękniejszych melodii.
1: Brzmi prosto? Bo właśnie takie są pogodne poranki Radia Pogoda. Zacznij swój idealny poranek z Asią Kruk i Zygmuntem Heizerem. Codziennie od 6:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
4: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt...

0: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Została ostatnia reklama.
6: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
7: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Przypominam, że przed przerwą Szymon Majewski opowiadał o swojej antymiłości do nagłówków internetowych, na przykład zakończonych takim wpisem "Nie możemy w to uwierzyć".
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: W co oni nie mogą uwierzyć? Analiza tego wszystkiego, ja myślę sobie tak, że trochę mnie śmieszy jakby pisanie o tym, ale też śmieszą jakby stan umysłu tych, którzy muszą tworzyć te tyły, wiesz, żeby wciągnąć, no...
1: Ale to widzisz, jednak działają, skoro jednak klikasz w to.
2: Tak.
1: Nie patrzysz tylko na tytuł.
2: Słuchaj, to znaczy, ja robię to w ogóle, oczywiście, wiesz, też staram się gdzieś tam zawodowo, bo mnie... Ten cały jakby po prostu zamiąk, wiesz, zresztą, no mam to gdzieś w sobie też, oczywiście, wiesz, już może staram się to sobie gdzieś tam po prostu dawkować, ale kocham, wiesz, tą teraz taką szybką właściwie infotainment, informacje, zobacz, nawet zauważyłaś, ile portali... Czego akurat nie lubię strasznie i to, czy jakieś czasami boję, nawet w różnych tam redakcjach tyrają nam banie wojną i zagrożeniem wojennym, robiąc na tym kliki, rozumiesz, morda Putina w wielu odsłonach, czy się zacznie, ze znakiem zapytania, czy już za chwilę i tak dalej. A potem jednocześnie te wszystkie same redakcje nic tego nizowego przyłączają się w poczuciu odpowiedzialności za zdrowie psychiczne Polaków w jakichś akcjach, tam, nie wiem, miesiąc depresji, napędzając ten lęk. My i tak już wszyscy mamy po menisk, prawda, i po COVID jeszcze się niektórzy nie pozbierali. I potem wojna, która trwa tyle lat, wiele innych zagrożeń i no, mordka Putina jest po prostu wszędzie. Lada moment będzie po prostu, wiesz, informacja o tym, że prognoza pogody będzie na przykład, że idzie ocieplenie z gębą Putina, bo każdy w to kliknie, wiesz, takie na czerwono, wyżarta i jeszcze po prostu gęba Putina. I mam tutaj pretensję taką do tych wszystkich straszących tak zwanych speców, dziennikarzy, jedni przywołują, drudzy odwołują i cały czas znaki zapytania, czy teraz. Wkurza mnie to. Więc ja tak trochę, wiesz co, powiem szczerze, że ja ponieważ jestem no, taką osobą, wiesz, no, mam tę taką lękowo, wiesz, nadwrażliwą gdzieś po prostu duszę, więc ja czasami rzeczywiście tu zupełnie przyznaję, że surfując po tych portalach plotkarskich, napawając się tymi tytułami, jeśli po prostu trochę się leczę, wiesz, i myślę sobie, że jak stwierdziłem, dobra, będę wrzucał takie moje komentarze, ale naprawdę nie będę tyrał ludziom bani już polityką, bo po prostu ludzie już naprawdę mają trochę czasami dosyć sporu, wiesz, ja też to wyczuwam. Do tego takiego prostego sporu w naszym kraju, no
1: wiesz, mamy bardzo spolaryzowany mały kraj.
2: Są te dwa okopy, jest to nudne jak flaki z olejem, a
1: ile można na ten sam temat?
2: Za każdym razem dzieje, no ile można, że ten powiedział, tamten powiedział i że jest wina tego bądź tamtego. I oczywiście wiadomo, że głosuję na jeden z tych tamtego, ale też daję sobie sprawę, rozumiesz, z tego, że tamci też sadzą knoty i chcę sobie dać prawo, że ci moi sadzą knoty i mam prawo się z tego śmiać, a niektórzy mi nawet tego odmawiają, wiesz, bo są tacy, nie, wiesz, ale no nie, no nie może się śmiać, bo wiesz, przecież myśl... Ja mówię, słuchaj, no kurde, no ale właśnie wybierałem, to się śmieję. Ale co, nie chcę o tym, właśnie, że czasami się leczę, wiesz, tą taką typu na przykład, że cudownie wyglądała, spójrzcie tylko na jej stopy. Albo na przykład wszystkie oczy były zwrócone na Jabłczyńską, dopóki nie weszła Stenka. Czyli wiesz, jakby wszyscy... Straszne, no bo tak, stoisz na ściance, wszyscy się na ciebie patrzą, ale oni już mówią, że jak weszła Stenka, to naprawdę to zarządziła. No wiesz, no okrutne to jest, no. Więc ja się, wiesz, trochę tym bawię i też tak... Myślę sobie, że trochę siebie leczę, wiesz, bo ja jednak jestem taki trochę depresyjny, wbrew temu uśmiechowi, który noszę w sobie, no to mam różne tam, wiesz... Za uszami duszy, wiesz, jakieś tam swoje
1: melancholie.
2: Po latach do siebie. No coś takiego i taka, wiesz, no, że jestem komikiem, ale jestem takim, wiesz, no że no powiedzmy tą taką naturą trochę depresyjną, więc czasami w sobie to nawet generuje, wiesz, bo naprawdę, no jak już widzę te gęby tego Putina i nagle czytam, że co się stało ze stopami Nicole Kidman na przykład i wielka afera na cały świat, jest to, kocham moją żonę, która w ogóle w tym nie siedzi i jest na przykład ta afera teraz z Jabłczyńską, z Nigdy w życiu i tak dalej i tak uwielbiam moją żonę, która tak siedzi i tak ogląda TVN24, tak usiada w telefonie i tak nagle do mnie z kawą: Szymon, słuchaj, Ale czy ty mi możesz wytłumaczyć, co to jest za historia z jakąś Tosią Jabłczyńską? Ja mówię, Magda, od 5 dni, rozumiesz, jest afera na całą Polskę.
1: Już prawie się Trump,
2: a ty znad kawusi dzisiaj mówisz, jesteś chyba jedyną Polką, która nie wie, co się dzieje dzisiaj. Moja córka mi tam, wiesz, podsyła jakieś, że już się psycholodzy wypowiadają. Naprawdę, tam już jest, wiesz, jesteś tam specjalistą od PR, wiesz, coś tam, ale że już psycholodzy, co było pasywne, agresywne, kto komu odpowiedział i to zawierało jakąś w sobie agresję, są pełne analizy. Sobie prace doktorskie powstaną na ten temat, mówię ci, no.
1: A do naszej rozmowy wrócimy już po godzinie 20. Zapraszam bardzo serdecznie. Gościem Alei Sław jest dzisiaj Szymon Majewski.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
9: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Reklama.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.
12: Skoro jest po godzinie 20, to znaczy, że jeszcze trwa program Aleja Sław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem w tym programie jest Szymon Majewski. Będziemy jeszcze rozmawiać o zawodowych planach Szymona. Zostańcie Państwo z nami. Trochę się w tym temacie wydarzy. Tamara Pawlik-Lipska, dzień dobry.
11: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Słuchają Państwo Alejsław, Radia Pogoda. Dzisiaj gościem jest Szymon Majewski, a chwilę temu, przed przerwą, wspominaliśmy między innymi to wszystko, co dzieje się wokół Nigdy w życiu, czyli filmu, który powstał, przypomnę, 20 lat temu.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Absolutnie to, co się wydarzyło i to jakby też ja staram się nie wchodzić za głęboko w ten temat, ale po prostu mam wrażenie, że to jest temat, który nas już bombarduje. No tak jak właśnie chociażby to moje wczorajsze googlanie, tak?
2: No, coś mówię, takiego.
1: To było, absolutnie ubawiło mnie to.
2: Ja wiem, że nagle nigdy w życiu, wiesz, Szymon ale... miałby zagrać. Znaczy, ja już uważam że w ogóle, że chyba no powinienem może... tam zagrać.
1: No właśnie,
2: znaczy, to może... to już jakby, wiesz, no siłą rzeczy...
1: To zadam to pytanie, czy ty dostałeś tam angaż?
2: Tak, tak, dostałem. To się śmieje strasznie. Właśnie nie, jestem oburzony. Znaczy, wiesz, inna rzecz,
1: wybrali innego aktora.
2: Że nawet gdzieś tam, tak, tak, że nawet wybrali... Znaczy, nie chcę tutaj mówić stanowiska, bo też rozumiem, że
1: nie.
2: Produkcje się czasami...
1: Mówię tu
2: się,
1: do ciebie.
2: Czasami produkcje potrafią się zachować, wiesz, i producenci w taki różny sposób. Też wiele lat w swoim życiu doświadczyłem pewnych takich historii, ale to... To jest straszne, wiesz, to rzeczywiście, że nawet, tak mam wrażenie, że nawet gdyby ktoś tam chciał zabrać taki głos serio o tym, co mu się przytrafiło, to potem jest to tak wszystko poprzez właśnie, wiesz, te portale i to wszystko zostaje tak zbagatelizowane i zbekowane, że nawet jak gdzieś tam był jakiś głos kogoś, kto się poczuł źle i był jakoś słabo potraktowany, rozumiesz? To grzęźnie w tym, no tak. To jest, kurczę, wiesz, no...
1: Już w pewnym momencie też trochę nie wiadomo jakby od czego się zaczęło i o co chodzi, nie?
2: Tak, już ludzie, wiesz, że to zaczynają nazywać uniwersum Nigdy w życiu, że to już jest jakby uniwersum.
1: Ale z drugiej strony jest to świetna promocja filmu, no
2: wiesz,
1: to trzeba
2: na
1: oddać.
2: Serio, nie wiem, no będzie, wiesz, że jakiejś wyższej szkole tam, wiesz, mediów, będzie na przykład Nigdy w życiologia, wiesz, że już w ogóle, że będzie jakaś tam, wiesz,
1: No ale to też jest ciekawe, bo zobacz, pierwszy tytuł Nigdy w życiu, teraz film będzie nazywał się właśnie, że tak, więc...
2: Tak, teraz będzie właśnie, że tak.
1: No ten tak drugi... się nazywa nowa książka Grocholi, okay, więc dobra. Zakładam, że tak się też będzie nazywał film, ale może tutaj gadam głupoty. No tu Nigdy w życiu właśnie, że tak, i aferka, więc...
2: Słuchaj, zaraz będzie, wiesz, zaraz będzie historia z lalką, wiesz, co chodzi, będą dwie lalki się naparzać w ogóle,
1: no
2: wiesz, lalka.
1: No na pewno
2: lalka,
1: będą.
2: Co ty robisz, no, no.
1: A właśnie, no to skoro przy filmie jesteśmy, no bo też jakby twoje epizody w Killerach, jednym i drugim, to był twój pomysł na to, że chcesz być aktorem? Że
2: nie,
1: w ten
2: to w ogóle też
1: poważnie?
2: Nie był, wiesz co, to w ogóle też nie był pomysł. Ja się to, do tego w ogóle, kurczę, w sumie nie nadaję. Raczej nie mam takiej...
1: Dlaczego?
2: No, niby jakieś takie predyspozycje, wiesz, sceniczne, ale to wszystko jest w obrębie jakby no, mojej osobowości, że ja tam coś sobie nad tym jestem w stanie zbudować. Ale tak myślę sobie, żeby zbudować rolę naprawdę, nie wiem, tam, wiesz, ojca, czy zagrać wujka... To jest chyba dosyć trudne. Wtedy to było, wiesz, ponieważ ja robiłem program Słów Cięcie Gięcie, jeden z moich ukochanych programów w Dwójce, on był tylko pół roku, ale najmilej wspomniany przeze mnie program, bo już jakby jak mówię o Szymon Majewski Show, to tak, natomiast to mi się wszystko kojarzy z taką, bym powiedział, już takim wystrzeleniem w kosmos, że czasami nawet ja chciałem trochę być poza tym, z boku, bo show biznes też mnie dotknął ze wszystkimi przyjemnymi i nieprzyjemnymi
1: skutkami.
2: I potem tak sobie myślałem, kurde, jak być w tym i nie być w tym. No bo przyjąłem wszystko, prawda, na klatę i rzeczy też niemiłe. A nie chciałem, bo nie byłem do tego gdzieś tam stworzony, potem trochę okrzepłem. Natomiast ten Słów Cięcie Gięcie wtedy prowadziłem i to był taki program freestyle'owy, on był czysto abstrakcyjny, o właściwie jakiejś takiej gierce słów i było w nim coś takiego czystego, prostego, fajnego, abstrakcyjnego bardzo. Młodzi to bardzo lubili. Ale ten program był tylko pół roku, natychmiast go zczyszczono, nikt go nie rozumiał. I Juliusz Machulski bardzo, bardzo polubił chyba ten program i do mnie zadzwonił. I też myślał, że ze mnie trochę ulepi aktora. I tam też było trochę taka, bym powiedział, trochę dla mnie kraksa, bo ja tam tak, jak siebie obserwuję, to tak gram trochę tak na biało. Byłem przerażony, bo nagle tutaj Jerzy Sztur... Englert w jednym autobusie, Rewiński był i my w jednym autobusie, ja taki leż, oni się ze mnie śmiali, darli ze mnie łacha. Ja byłem przerażony, ja po prostu nie umiałem w ogóle, przede wszystkim podstawowej rzeczy nie potrafiłem, która jest chyba najważniejsza. Do tej pory tego nie umiem. Ale chyba w tym zawodzie, ale dlatego też nie uprawiam zawodu aktora, mianowicie czekanie. Tam się po prostu czeka pół dnia na jedną scenę. A ja po prostu tak się spalałem, ponieważ ja już tą scenę odgrywałem sobie w lesie, z boku, gdzieś tam w autobusie, w swojej garderobie, rano w domu i sobie miałem miliony wyobrażeń, że to zrobię, że w ogóle pozmieniam tekst. A Machulski tego nie chciał, mówi dziękuję bardzo, bo ja miałem miliony propozycji, ja tak zrobię, ja tu zagram, że może tak. On tego nie chciał, on chciał, żebym był aktorem, a ja... Wtedy natomiast jak ktoś mnie zaczyna lepić, to już wie dobrze o tym moja agentka i wiele innych osób po drodze, z którymi niektórych producentów i szefów różnych stacji, którzy wiedzą, że mnie jest trudno ulepić i z reguły to się kończyło kraksą, czyli było tam c'est la vie? Czy adieu?
1: Adieu.
2: No adieu.
1: C'est la vie też ładnie.
2: No tak, c'est la vie, czy tam adieu. No właśnie, ponieważ ja jestem, no ale wtedy byłem młody, bardzo chciałem pomóc i ale teraz nawet powiem ci, że jak to wyszło, to byłem przerażony. Myślę, że jak ja gram na tle tych aktorów, to jest taki klepie na biało, takie jest to jakieś, no nie jest to dobrze zagrane. Ale teraz powiem ci, jak gdzieś tego posłuchałem, znaczy zobaczyłem to, to nagle stwierdziłem, że nawet coś w tej roli tego Mioducha jest. Oczywiście, wiesz, no to jest czysty epizod, ale nagle pomyślałem sobie, że to nie jest takie tragiczne, jakiś taki łaskawy byłem dla siebie, bo wtedy to nawet po prostu byłem tak z siebie niezadowolony, że chciałem się zapaść pod ziemię. Pomyślałem, to jest żenujące. Co to w ogóle było? Daj spokój, no.
1: No ale czy na przykład po Killerach dostawałeś jakieś propozycje, że może byś jeszcze gdzieś wystąpił?
2: Tam jeszcze jakiś miałem tam epizod w Erów na Siemce Kwadrat, tak. Ale nie. Ja raczej się, wiesz co, ja chyba, wiesz, bo to jednak trzeba umieć zagrać, wiesz co, nie swoje uczucia. No to jest chyba aktorstwo. A ja jakoś tak jestem, nie wiem, przyzwyczajony do swoich, albo po prostu nie umiem odtworzyć. No to jest, wiesz, wielka sztuka. No kurde, no dlatego ja podziwiam, wiesz, aktorów, którzy, no wiesz, no to jest, no kurde, tak jak na przykład Frycz w roli Dario, prawda? Ślepnąc od światła. Albo na przykład w ogóle mój aktor, którego bardzo lubię, Dorociński, który gra jakoś tak, bardzo jestem ciekawy roli Wokulskiego, strasznie lubię postać Wokulskiego i ona mocno mnie gdzieś tam, jedna z takich moich takich, bym powiedział, jeżeli doli młodości, ten Wokulski. Ja miałem takich parę postaci. Coś mnie w tej postaci bardzo wkręcało, bo romantyczne, pozytywistyczne, jednocześnie ta niewyjaśniona jego śmierć w tej książce. Strasznie lubiłem Lalkę i to postać tego Wokulskiego, czyli powstanie styczniowy, a jednocześnie potem facet, który się zajmuje jakimś biznesem, to też dziwna postać, przecież on handluje z Rosją. On handluje z Rosją jakimiś materiałami, no. Proszę ciebie, czyli w ogóle a żołnierz powstania styczniowego, tu ta kobieta i on był taką postać, która mocno mnie uruchomiało, jeszcze taką postacią Maciek Chełmicki, kurczę, czyli wiesz, no Cybulski z, wiesz, filmu Popiół i Diament, ale dla mnie właśnie w ogóle, i tak strasznie jestem ciekaw, lubię strasznie Dorocińskiego, bo on tak gra jakby na 40%. On nigdy nie jest tak, że wiesz, się zagrywa tak, wiesz, coś z koparą takiego, wiesz, że aż są tacy aktorzy, co grają, mówię, że za dobrze. Jest paru takich aktorów, ale to nie chcę wymieniać, że on za dobrze zagrał. A Dorociński, jestem strasznie ciekaw.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Taki pech, to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka?

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: No to zdradzę ci, że ja widziałam wersję reżyserską Lalki i myślę, że opadnie ci kopara po tym, jak zobaczysz Marcina Rocińskiego. Tak. Są takie momenty, kiedy naprawdę patrzyłam sobie na ten kunszt aktorski i myślałam sobie, że nie wiem, jakby wiem, co ja czuję i znam Lalkę jako książkę, ale patrząc na to, co on gra, to ja nie wiem i że to jest taka tajemnica i że to było takie...
2: Ale fajne jest w ogóle.
1: No super.
2: Tak, naprawdę.
1: Ale czekaj, rozmawiamy nie, o Fabianie, o Lalce.
2: Jezu, ja wiem, ale wiesz co, bo mnie strasznie
1: nie, no
2: w ogóle
1: super, nic nie zjedzam,
2: wkręca
1: no.
2: Ten film, bo dla mnie on jest, kurczę, gdzieś, wiesz, dla mnie Lalka była taką, bo tak, miałem dziadka, który był zakochany w Rzeckim, wiesz, postać Rzeckiego, to był, wiesz, ona jakby mówiła moim dziadkiem trochę, wiesz, czyli, wiesz, stary patriota, który się przygląda tej nieszczęśliwej miłości i widzi jakiś zmarnowany potencjał tego, wiesz, który się pogrąża w tej miłości tego Dorocińskiego, wiesz, znaczy tfu, Wokulskiego, prawda?
1: No myślę, że po tym filmie to rzeczywiście będzie Dorocińskiego, a nie Wokulskiego. Chociaż z drugiej strony, wiesz, no myślę, że oczywiście, jak wszystko w naszym wspaniałym kraju, tutaj również pojawią się głosy za i przeciw, no bo wiesz, jednak książka była gruba,
2: będą
1: wszystko się nie zmieściło.
2: Lalkarze,
1: no to wiadomo, zaraz będzie tekst.
2: Lubiłem tę książkę.
1: Jak można robić film, nie pokazując absolutnie wszystkiego i wszystkich didaskaliów, tak?
2: Tak.
1: Tak też się może zdarzyć. Ale, no właśnie, bo zaczęliśmy od tych killerów, od MC Kwadrat, no, czyli poczułeś, to trochę tego nie rozumiem, bo mówisz, że z jednej strony masz problem z odgrywaniem, ale zobacz właśnie, no wchodziłeś jednak bardzo często w rolę osoby odgrywającej kogoś.
2: No tak, odgrywającej, czyli nawet jak w swoim stand-upie, prawda, kto panu to zrobił, a teraz w drugim, który pisze, czy w swoich, nie wiem, no, monologach w teatrze, no to też jakby odgrywam jakąś postać, a bardziej nawet w tym stand-upie, że gdzieś kogoś pokazuje, ale to jest takie kabaretowe pokazywanie. Wiesz, jednak trochę korzystasz wtedy z silniejszych środków, no robisz parodię, czyli naddajesz, a jednak aktorstwo jest chowaniem, tam musisz to wypoziomować, wiesz co chodzi? Czyli rozumiesz, to nie możesz grać kubłami w kabarecie, czy w tym moim możesz. Więc nie zrecenzuje ciebie ktoś i no nie jesteś w stanie niuansów oddać, po prostu naddajesz, czyli jak pokazujesz kogoś zwariowanego, to go robisz na 120%, tak, że ludzie, no stosuje wszystkie środki mocne, a tu jest jakby jak z tych płcieni, wiesz, właśnie i to jest, wiesz, co jest cechą wybitnych, prawda, że potrafią coś, Jezu, tak jak teraz na przykład Fassbender w tym, w Agencji, świetny serial, i on gra szpiega, i który, wiesz, na poker face'ie takim cały czas, zresztą on wyprodukował ten film, gra szpiega, czyli wiesz, nie może pokazywać swoich emocji, ale też tu mu się jego miesza, życie prywatne, on jest też szpiega, który się zakochał, rozumiesz, i tam też jest typ historii, a jednocześnie cały czas poker face, to jest, kurde, niewiarygodne, a jednocześnie ile w tym jest emocji, no dobra, tam już. Nie, to nie ma co. Ja nawet, wiesz co, ze świętej pamięci i ukochanej pamięci i uśmiechniętej pamięci Asi Kołaczkowskiej, wiesz, to właśnie rozmawiałem, bo Asia Kołaczkowska miała parę propozycji zagrania w filmach i na przykład jedną nie przeszła jakichś jednych zdjęć próbnych i o tym nawet nagraliśmy odcinek naszego podcastu, mówi się o tym. I mimo, że ona świetnie odgrywała przeróżne postaci, to powiedziała, że jej nie wyszło w jakiś sposób te zdjęcia próbne. No, nie umiała, wiesz, bo wtedy trzeba sięgnąć do czegoś innego, wbrew pozorom. Z kim się wydaje, że to jest coś podobnego, a to nie.
1: No, być może jakby dobrze w takich rolach czują, dobrze sami ze sobą czują się ci, którzy na przykład właśnie nie dostrzegają tych różnic, nie? Że
2: no może tak,
1: kabaretowo
2: może
1: gra
2: tak,
1: się trochę inaczej
2: no
1: niż
2: właśnie,
1: aktorsko.
2: No właśnie, tak. No.
1: A czy ty na przykład podglądasz innych komików?
2: Nie.
1: Patrzysz, co tam robią
2: nie.
1: i co tworzą?
2: Nie cierpię, nie chcę.
1: Nie cierpię.
2: Pierwsza rzecz, bo jak zobaczę coś bardzo dobrego, to jestem wkurzony, że to nie ja wymyśliłem.
1: Okej. Czyli zazdrość. Polska.
2: Wiesz co, tak, ale wiesz co, ale taka zdrowa. To znaczy wkurzony jestem na siebie. To nie jest, że zazdrość, że ja jemu, tylko myślę, kurde,
1: dlaczego
2: bardzo
1: nie?
2: Dobre, mogłem to wymyślić. Pamiętasz, że nawet ci coś podobnego chodziło po głowie, ale dlaczego nie ty zrobisz, czyli złość na siebie. I druga rzecz, też nie chcę przypadkiem czegoś, jak to się mówi, zgapić, wiesz? Czyli przypadkiem, okay, żeby coś mi weszło, coś, co... Chcę być absolutnie świeży co do tego, co robię, czyli nie oglądam stand-upów. Gdzieś czasami jakiś fragment wejdzie. Nie oglądam stand-upów, bo nie chcę niechcący skorzystać, nie chcę wchłonąć czegoś. Chcę być taki zupełnie, zupełnie na czysto, wiesz, też w swoim świecie.
1: No to skoro mówimy tutaj też na czysto, w swoim świecie i stand-up, a tutaj wspomniałeś, wyrwało ci się, że piszesz nowy stand-up.
2: Tak, nowy, bo wiesz co, teraz, bo ja zrobiłem Kto panu to zrobił, cały czas go jeszcze gdzieś tam gram. Będę go grał teraz w Opolu, będę grał w Poznaniu jakoś nie tam kiedyś, ale też zacząłem już pisać nowy, bo ten gram 2 lata i pomyślałem, że już tam się zebrało trochę materiałów, żeby zrobić go i on to będzie w takiej niebieskiej odsłonie, bo tamten był różowy. Jeszcze nie wiem, jaki będzie miał tytuł, ale będę właśnie w trasę z nim ruszał. To jest najcudowniejsza przygoda na świecie. Tak jestem zły na siebie, że nie zrobiłem tego wcześniej. Zmarnowałem chyba ze 20-30 lat. Gdybym to zrobił wcześniej, normalnie wychodzę i bawię ludzi i stoję na przykład, to bym był najszczęśliwszy. Znaczy, jestem bardzo szczęśliwy, ale by był zawodowo najszczęśliwszym człowiekiem. Mam wrażenie, że dużo czasu przefurdałem. Ale to tylko z tego powodu, że jak zawsze się wstydziłem i nie byłem pewny siebie. I nie jestem do tej pory. Naprawdę. A gdybym to zrobił wcześniej...
1: Przepraszam, ale to były już takie rzeczy, że ja po prostu zaraz spadnę z krzesła.
2: Naprawdę.
1: Wstydziłem się, powiedział
2: naprawdę,
1: Szymon
2: tak,
1: Majewski.
2: Ja się wstydziłem,
1: no.
2: Naprawdę, uwierz mi, ja się wstydzę, ja mam tremę. Ja wiele razy, sobie mam 59 lat, teraz grałem jakiś taki był... Bardzo fajny tam taki powrót mistrzów w Lidzbarku Warmińskim. To było pokazywane przez Dwójkę. Zresztą można to sobie zobaczyć na TVP VOD. Mhm. I miałem tam fragment swojego stand-upu. Fragment. Słuchaj, no mistrzowie występowali. Poniedzielski, Andrus. No w ogóle, kurczę, był, wiesz, Wojciech Mann. Był Mozil Zabłockim. I ja miałem... I słuchaj, uwierz mi, ja po prostu... Tam się czułem przed wejściem, jak kurde dzieciak, przed klasówką, Szymek przed maturą, po prostu bóle brzucha, nie spałem całą noc, naprawdę. I wyszło bardzo dobrze, ale uwierz mi, to co ja przecierpiałem 2 dni przed, chodziłem do siebie gdzieś tam w krzaczorach i mówiłem, chodziłem do siebie w krzaczorach, chodziłem gdzieś tam po krzaczorach i mówiłem do siebie. Tegos.
1: Bip.
2: Tak, bip. Stary, robisz to tyle lat, o co w ogóle chodzi? A ja po prostu sobie bóle brzucha, niewyspanie, potem drugie niewyspanie następnej nocy, czyli adrenalina, że mogłem to, mogłem tamto, ale wyszło bardzo dobrze, tylko no taki już jestem, wiesz co, zresztą, słuchaj, z jednej strony to jest coś, co powoduje, że to ci gdzieś tam nakręca, ale wiem, żebym pewnie mniej, więcej może trochę rzeczy porobił i gdzieś na przykład śmielej wszedł tą scenę taką właśnie, że wychodzi tego one man show, człowiek i bawi i pewnie gdzieś bym był w innym miejscu, gdybym to zaczął trochę wcześniej, ale to oczywiście w ogóle, wiesz, gadanie takie to takie jest, wiesz co, no w ogóle cieszę się tym, co robię, jest wszystko, wiesz, w porządku, natomiast no tak czuję, że mogłem, wiesz, no, wcześniej to zrobić, ale...
1: Mogło, a gdyby co, tak? Co
2: no,
1: się wydarzyło,
2: to jest takie, wiesz, to w ogóle nie ma sensu, no.
1: Wracamy do naszej rozmowy za kilka chwil. Szymon Majewski jest dziś gościem Alei Sław.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Zobacz, Stasiu, soku.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten.

0: Gią. Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Ze mną jest moja gościni, pani Milena Banaszewska. Opowie nam dzisiaj więcej o swojej pasji do roślin, zakładam, ale też o samej fundacji, o celach, o działaniach.
1: Mieszkańcy Trójmiasta z pasją.
0: Pani Mileno, skąd te rośliny w pani życiu?
2: Fundacja Schronisko dla Roślin działa już od 2015 roku. Wszystko wzięło się z takiej szczerej miłości po prostu do roślin. W domu też zawsze roślin było dużo. Razem z przyjaciółką Moniką, z którą założyłam Fundację Schronisko dla Roślin, zaczęłyśmy zwracać uwagę na to, co się wyrzuca. Podróżowałyśmy razem, mieszkałyśmy razem w Holandii i tam też się nauczyłyśmy brać przedmioty ze śmietnika. No i zauważyłyśmy, że jest tam też sporo roślin. Zaczęłyśmy się zastanawiać nad tym, czemu te rośliny są na śmietnikach. Przecież roślina to żywy organizm, więc chciałyśmy coś z tym zrobić. Zaczęłyśmy szukać różnych metod, jak sobie poradzić z wyrzucaniem roślin na śmietnik i wpadłyśmy na pomysł, żeby założyć takie miejsce, gdzie te rośliny będzie można oddawać, a my będziemy mogły je dalej przekazywać w dobre ręce.
0: I w Gdańsku takie miejsce działa?
2: Może nie miejsce, ale miejsce w sieci. My działamy za pośrednictwem internetu. Mamy stronę na Facebooku, gdzie wstawiamy te posty z roślinami, które potrzebują nowego domu i szukamy w ten sposób nowych właścicieli.
0: Wklejamy zdjęcie i
2: tak.
0: Kto jest chętny? Jest roślina.
2: Trzeba skomentować po prostu ten post. Działa taka zasada, kto pierwszy, ten lepszy, więc te pierwsze komentarze mają pierwszeństwo w adopcji tej rośliny.
0: Jakie rośliny najczęściej do was trafiają? Jakie są najbardziej poszkodowane?
2: Tak naprawdę to jest bardzo szeroki zakres, bo trafiają do nas od jakichś malutkich szczepek epipremnum, czy nawet sadzonek truskawek, po ogromne, wielkie drzewa, fikusy, czy kaktusy, które mają po kilka metrów. Także to jest naprawdę bardzo szeroki zakres gatunkowy.
0: No tak, niektórzy mają taką łatwość, żeby te rośliny albo zasuszyć, albo przelać, prawda? I potem najłatwiej jest wyrzucić, prawda? Nie zastanawiamy się nad tym, że tak naprawdę to też ma jakiś taki wpływ na bioróżnorodność na przykład.
2: Tak, oczywiście. No, to jest najprostsza metoda po prostu wyrzucić na śmietnik, ale tak jak już mówiłam, jest bardzo dużo jakby dróg do tego, żeby oddać te rośliny czy przedmioty. Nie tylko nasza fundacja, ale mnóstwo innych grup, które oferują taką pomoc, jak na przykład Uwaga Śmieciarka Jedzie, popularna grupa do dzielenia się przedmiotami. Także tych metod jest sporo.
0: Ile teraz tych roślin tak mniej więcej macie na stanie takich do zaopiekowania się przez innych?
2: To się ciągle zmienia, bo tak jak mówiłam, tej siedziby nie mamy i tych roślin fizycznie nie posiadamy, ale te posty, które wstawiamy z roślinami do adopcji, tak naprawdę codziennie, co drugi dzień taki post u nas wisi. Często to jest bardzo krótki czas oczekiwania, kiedy ta roślina znajdzie nowego właściciela, więc trzeba być szybkim i obserwować naszą stronę na bieżąco, żeby móc zaadoptować tą roślinę.
0: Ale to chyba dobrze, prawda?
2: Tak, oczywiście. Nas to ogromnie cieszy, że ludzie ciągle chcą mieć rośliny, chcą się nimi opiekować, są dla nich ważne. To naprawdę nas buduje.
0: Ale fundacja jest też taką inspiracją dla imprezy, która się nazywa Rośliny i Dziewczyny, tak?
2: Dziewczyny plus rośliny.
0: Dziewczyny plus rośliny, właśnie.
2: Tak, Dziewczyny plus rośliny. Staramy się co jakiś czas organizować taki mini festiwal Dziewczyny plus rośliny, który polega na tym, aby stworzyć wystawę, która opiera się na konkursie Open Call. Zbieramy w ten sposób różnorodne prace artystyczne, wizualne i tworzymy z tego wystawę o tematyce roślinnej. Ten tytuł jest mylący, Dziewczyny plus rośliny, bo nie tylko dziewczyny mogą brać udział w tym festiwalu oczywiście, ale chłopaki również, chłopaki i krzaki, Dziewczyny plus rośliny. Więc oprócz takiej wystawy też organizujemy cykle warsztatów, które są prowadzone przez nas, ale też przez innych działaczy ekologicznych, czy osób, które zajmują się rękodziełem roślinnym, czy ekodesignem.
0: Bo macie na swojej stronie nawet nawet jest napisane, że nasza główna misja i cel to poszerzenie świadomości ekologicznej, kryzysu klimatycznego oraz roli sztuki roślinnej i ekodesignu. Także bardzo szeroko działacie. To nie jest tylko kwestia

0: kwestia wystawienia roślinki do adopcji?
1: Nie, absolutnie. Oprócz adopcji roślin zajmujemy się warsztatami o tematyce roślinnej. Prowadzimy również wykłady, prelekcje na temat pielęgnacji roślin, ale też stacjonarne wymiany roślin, gdzie fizycznie mamy jakąś pulę roślin do oddania i można przyjść do nas, wymienić się na taki okaz, który się akurat nie ma, porozmawiać o roślinach, o pielęgnacji, ale też mamy szeroką ofertę warsztatową, gdzie uczymy innych różnego rękodzieła roślinnego, robimy lasy w słoiku, kule kokedamy, płacimy makramy, suszymy kwiaty. Ja też z zawodu jestem florystką, więc prowadzę florystyczne zajęcia, bukiety, czy wianki na głowę lub wianki do powieszenia na drzwi.
0: To stąd ta pasja. Od zawsze te kwiaty były blisko pani?
1: Od zawsze. Natomiast schronisko dla roślin było pierwsze. Rośliny doniczkowe były pierwsze. Potem ta florystyka wyszła w moje życie, a teraz zaczyna się przygoda z ogrodem, więc wszystko jakby w tematyce tych roślin, zieleni i natury jest bardzo mi bliskie.
0: A na tych warsztatach właśnie, które organizujecie w Gdańsku, jaka tematyka najczęściej się pojawia? Bo tutaj mówimy sobie właśnie o tym kryzysie klimatycznym, czyli patrząc na rośliny, to jakiego typu tematy są podejmowane przez panie?
1: No staramy się edukować ludzi poprzez nasze warsztaty, też używając jak najmniej plastiku, używając samych naturalnych komponentów. Opowiadamy o tym, jak żyć w nurcie less waste, czyli staramy się po prostu ograniczać na przykład zużycie plastiku, używanie samochodu, używanie energii czy wody. Po prostu ograniczamy te wszystkie rzeczy do takiego stopnia, jak możemy. Więc próbujemy uświadamiać to na naszych warsztatach.
0: Czyli z takim szacunkiem po prostu do ziemi, do natury, która nas otacza. A tak z pani obserwacji, ta nasza świadomość rośnie? Czy stoimy w miejscu? Czy zmienia się dużo na im plus?
1: Myślę, że rośnie, że coraz więcej jest inicjatyw i ludzi, i miejsc, gdzie się o tym mówi. Myślę, że to rośnie.
0: Jakieś otwarte właśnie spotkania dla tych, którzy chcą się wymienić roślinami.
1: Ostatnio właśnie mieliśmy taką wymianę w Teatrze Wybrzeże, była organizowana, więc na razie tych wymian takich stacjonarnych nie mamy w planach, natomiast będą organizowane różne florystyczne warsztaty.
0: Świetnie, no to taka dobra informacja, myślę sobie. Bardzo dziękuję pani Mileno.
1: Dziękuję, pięknie.
0: Za podzielenie się tymi wszystkimi informacjami. Zapachniało kwiatami, za to pani dziękuję. Pani Milena Banaszewska z Fundacji Schronisko dla Roślin.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Co jest grane w Trójmieście?
0: Rusz z mapą po przygodę, czyli dzielnicowa impreza na orientację. Harpuś, tak się ona nazywa, prawda? Organizowana jest w Gdańsku, ale nie tylko. I cieszy się dużą popularnością. I co sprawia, że właściwie cały czas przyciąga rzesze zainteresowanych? O tym porozmawiamy sobie dzisiaj. Edyta Stańczyk z tej strony. Witam naszych słuchaczy, a są ze mną Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Witam serdecznie.
3: Witamy.
4: Witamy.
0: Jak sama nazwa wskazuje, z Pomorskiego, więc tak naprawdę większość tych imprez organizowana jest nie tylko w Gdańsku, ale również w innych miastach naszego województwa pięknego. Co sprawia, że tak naprawdę tyle osób cały czas, całymi rodzinami chce chodzić z mapą, chodzić albo biegać po lesie?
3: Wydaje nam się, że to jest potrzeba kontaktu z naturą i też świetny sposób na integrację taką rodzinną, zrobienie czegoś wspólnie i przede wszystkim rodzice podkreślają, że to jest czas spędzony offline, także bardzo im się to podoba, że dzieciaki chcą spędzić z nimi czas, też ciągną do tego lasu i myślę, że wyczekują takiego weekendu spędzonego właśnie na świeżym powietrzu.
0: A jak to państwo obserwujecie, to mniej więcej ile mają lat te dzieci, takie najmłodsze, które wam się trafiają?
3: Najmłodsze, zdarza się, że to są dzieci świeżo pojawiające się na świecie w wózkach, także rodzice naprawdę chcą być aktywni od ich najmłodszych lat, ale myślę, że najwięcej jest takich dzieci w wieku szkolnym, może późne przedszkole, kiedy już dziecko jest w miarę samodzielne, chce samo pójść do lasu, wie, o co chodzi, no a potem już jak się wciągną, to zostają w takim sporcie w wielu przypadkach na całe życie.
0: Są takie wartości dodane tych imprez tak naprawdę, bo to, że właśnie dzieci sobie pochodzą po lesie, oderwą się od tego komputera, tak jak podkreślają rodzice, ale myślę sobie, że tutaj dzięki temu też trochę poznają tą przyrodę, może będą ją w przyszłości szanować.
3: Zdecydowanie tak. Na pewno w dużej mierze mogą poznać właśnie nasze lasy, nasze tereny miejskie. Też staramy się promować zdrowe postawy. Mieliśmy też na Harpusiu akcję sprzątania świata wspólnie z Radą Dzielnicy. Także staramy się wplatać to, wiadomo, w formie zabawy, w formie takiego elementu dodatkowego, ale myślę, że na pewno to jakoś pozwala takim dzieciakom to dostrzegać.
0: No właśnie o to chciałam zapytać. Jak pomyślane są te harpusie? Jak one są zorganizowane i jakie jest założenie główne tego? Po części już tu mi pani powiedziała, tak? Co przemycacie? I jakie dzielnice, gdzie?
4: Jeżeli chodzi o harpusia, praktycznie jesteśmy wszędzie, w każdej dzielnicy w Gdańsku, gdzie mamy mapę na dzień dzisiejszy. Także począwszy od Świbna na wschodzie, skończywszy na Osowie na zachodzie, tak samo i od Żabianki aż po Runię.
0: To się bardzo rozszerzył ten teren, prawda? Bo pamiętam chyba naszą rozmowę, to jeszcze nie aż tak obficie, jeśli chodzi o dzielnice było.
4: Tak, tak. No też jest to kwestia nowych map, które wykonujemy w danych dzielnicach. Dzięki temu poznajemy nowe tereny i też uczestnicy przychodzą na te imprezy, bo jest coś nowego. Często mówią właśnie, że mieszkają tutaj niedaleko, w dzielnicy obok na przykład 20 lat, 30 lat i nigdy w życiu nie byli akurat. Także jest to też okazja do poznawania nowych terenów.
0: Czyli odkrywanie tego, co mamy pod nosem tak naprawdę, bo się okazuje, że nie musimy zbyt daleko się wybrać, żeby dobrze się bawić, jak się okazuje.
4: Dokładnie.
0: To przygotowanie tych map, wiem, no ono trochę czasu zajmuje, prawda? To wbrew pozorom to nie jest taka prosta sprawa. Jak do tego podchodzicie zawsze?
3: Zgadza się. To są mapy do biegu na orientację, więc zupełnie inne niż te, które znamy na przykład z nawigacji w telefonie, czy starych map topograficznych. Właściwie wykrojemy od pustej kartki. Mamy trochę danych pomiarowych, które są ogólnie dostępne, jeśli chodzi o urzędy w Polsce. I na tej podstawie nasz kartograf wyrysowuje wszystkie budynki. Jeżeli to jest w lesie, to sprawdza wszystko w terenie, każdą ścieżkę. Ocenia, jaka to jest roślinność, czy to jest gęsty las, czy las, po którym można swobodnie się poruszać. No i na tej podstawie wszystko wyrysowuje. Także nasi uczestnicy otrzymują bardzo dokładną mapę, z którą się przyjemnie podróżuje po tym lesie. Nie ma takiego stresu, że jesteśmy nie wiadomo gdzie i tych ścieżek na przykład na mapie nie ma. I to jest świetny sposób właśnie na naukę tej nawigacji na podstawie dokładnej mapy.
0: Czyli to taka praca u podstaw, no bo ktoś musi jednak, ten kartograf, tak, sam przejść tę całą trasę, żeby to wszystko dokładnie na tę mapę nanieść.
3: Tak jest.
0: Jak dużo to czasu zajmuje?
3: Myślę, że można mówić o kilkudziesięciu godzinach na daną mapę. Na pewno jest coraz więcej pracy przy komputerze w związku z tą postępującą technologią, ale jednak to wyjście w teren jest obowiązkowe. Trzeba ocenić, sprawdzić, czy to, co się wyrysowało przed komputerem, dalej istnieje. No i oczywiście poprawić, także na pewno praca może nie już z ołówkiem i kartką, ale ze sprzętem i wyrysowywanie to na bieżąco w terenie jak najbardziej wchodzi w grę.
0: Państwo też te mapy, czy tylko to jest osoba wyznaczona w zespole?
3: Mamy kartografów, ale jakby trzeba było, też to potrafimy zrobić. I ja bym z przyjemnością taki teren poszła, bo to jest jednak mnóstwo godzin, oczywiście jak jest dobra pogoda, mnóstwo godzin w terenie, spędzonych po prostu na świeżym powietrzu, także coś, co sami chcemy promować i z czego chętnie korzystamy. Także jeżeli komuś się spodobają właśnie nasze harpusie, to jest w czym wybierać i właśnie ruszyć na taki weekend na Pomorzu, bo jesteśmy w różnych częściach Pomorza, co pół roku i spróbować czy na rowerze, czy pieszo.
0: Pani Dominika Bąkowska i pan Karol Kalsztajn z Pomorskiego Klubu Orientacji Harpagan. Bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
0: I sprawdzimy, kto wygra w naszym dzisiejszym quizie Wiedzy o Gdańsku. Zaczynamy.
5: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam Państwa do quizu o Gdańsku. Jeżeli chcą Państwo sprawdzić swoją wiedzę, to rzecz jasna, można się zgłosić, wziąć udział. Ja zawsze jestem bardzo ciekawa, jaki związek z Gdańskiem mają uczestnicy tego naszego quizu w radiu. A dzisiaj jest nią pani Ada. Dzień dobry, witam serdecznie.
6: Dzień dobry.
5: No i właśnie, i pytam się, czy pani mieszka w Gdańsku od niedawna, czy może z dziada pradziada, jak to jest w pani przypadku?
6: Jedno i drugie, ale też nie. To jest bardzo ciekawa historia. Teraz mieszkam w Gdańsku. Wyprowadziłam się tam po studiach z Krakowa, ale wyprowadziłam się, ponieważ mój dziadziś świętej pamięci w Gdańsku mieszkał. I taka historia krążyła w rodzinie, jak mieszkaliśmy w Krakowie wszyscy, że dziadziuś właśnie z Gdańska pochodził. Mm-hmm. I ja po studiach postanowiłam, że zbadam ten teren i bardzo mi się spodobało i już tak kilka lat mieszkam.
5: No to piękna, bo taka sentymentalna historia, bo wraca pani do miejsca, które było ważne dla kogoś bliskiego z rodziny, prawda?
6: Dokładnie, dokładnie. Dlatego też się tak trochę interesuję jednak tą historią, architekturą Gdańska i tak dalej, bo wiem, że to było ważne miejsce dla mojego dziadka, a ja za nim też tęsknię, więc...
5: No tak, to ja się nie dziwię. Rzeczywiście w ten sposób można się trochę do dziadka zbliżyć, prawda?
6: Dokładnie.
5: Aż się łezka wokół może zakręcić, jak się takie historie słyszy. No dobrze, no to sprawdźmy tą wiedzę. Domyślam się, że będzie 5-5, bo przed panią 5 pytań i liczę na 5 dobrych odpowiedzi, pani Ado.
6: Postaram się zrobić to w mojej mocy.
5: Dobrze. Pierwsze pytanie dotyczy bardzo popularnej rzeczy w Gdańsku. Właściwie tam wszyscy turyści od razu kierują swoje kroki, czyli fontanny Neptuna. Mianowicie pytanie brzmi, w którym roku ukończono jej budowę? Czy w 1533, w 1633, czy w 1733?
6: Oj, daty to akurat święta achillesowa moja. Ale może ja spróbuję wydedukować. No wiem, że kiedyś tam była w ogóle studnia.
5: Mhm, to prawda, zgadza
6: ale
5: się.
6: Ale kiedy to... No tak ten XVII wiek bym strzelała.
5: No i dobrze. Tak, oczywiście. Studnia wprawdzie rzeczywiście była w XVI wieku, ale w XVII wieku tak postanowiono na jej miejscu postawić fontannę i ona właśnie teraz tam stoi. A wie pani, że kiedyś była kolorowa? Wielokolorowa. Może kiedyś jeszcze do tego się wróci. Brawo. Drugie pytanie. Jak nazywa się historyczny budynek w Gdańsku, który był siedzibą Bractwa Świętego Jerzego? Czy Dwór Artusa, czy Brama Zielona, czy Dwór Bractwa Świętego Jerzego?
6: No to teraz pytanie, czy to jest podchwytliwe.
5: A właśnie. Słusznie.
6: Bardzo sensownie.
5: Tak, to jest odpowiedź C. Tutaj absolutnie nie ma żadnych kruczków. Dokładnie tak, Dwór Bractwa Świętego Jerzego. No to czas na pytanie trzecie. Jak nazywa się muzeum w Gdańsku, które prezentuje wnętrza mieszczańskie z XVIII wieku? Czy Muzeum Bursztynu, czy Dom Abhagena, czy Muzeum Narodowe w Gdańsku?
6: Narodowe uwielbiam, ale to nie jest ta odpowiedź.
5: Tak, znaczy pani była, czyli wie, tak, dokładnie.
6: Tak.
5: To teraz Bursztynu czy Dom Abhagena?
6: No w Bursztynu to raczej nie.
5: No tak, oczywiście chodzi o Dom Abhagena. No skąd ta nazwa? No wiadomo, bo właścicielem był Abhagen, prawda? Johann konkretnie Abhagen. To jest w ogóle ciekawa kamienica, bo była przez cały XIX wiek w rękach jednej rodziny. Dobrze, no to czas na pytanie czwarte. Który z gdańskich parków jest największy i na dodatek jest w nim ogród zoologiczny? Czy Park Brzeźnieński, czy Park Oruński, czy Park Oliwski?
6: No to mi się poszczęściło, bo ja akurat w pobliżu mieszkam z tego Parku Oliwskiego, więc tak. Wiem odpowiedź C.
5: Tak jest, Park Oliwski, czyli była pani w zoo, widziała pani tą słynną na całym świecie hodowlę kondorów wielkich?
6: Widziałam, jak kocham zwierzęta, sama mam 3 psy i też lubię chodzić, oglądać, obserwować.
5: No to nie dziwię się, że pani wiedziała. Super, no to czas na pytanie piąte. Który z gdańskich zabytków jest dawnym spichlerzem, a obecnie mieści Muzeum Morskie? Czy to jest spichlerz na Ołowiance, czy spichlerz opacki, czy może spichlerz oliwski?
6: O matko.
5: No i to będzie strzał.
6: Mniejsze.
5: Muzeum Morskie. Czy spichlerz na Ołowiance, opacki czy oliwski? Jeszcze na dodatek wszystkie na O.
6: No to oliwski nie, bo oliwski to był przed chwilą park. To
5: mm-hmm. Dobrze, to został opacki i na Ołowiance.
6: Ojeju, no. Będzie A.
5: Tak, brawo! Dobrze pani intuicja podpowiedziała. Zgadza się, oczywiście, że tak. Szkoda, że tych spichlerzy tak mało zostało, no ale niestety wojna, druga wojna światowa je zniszczyła. Brawo, brawo, jak najbardziej należą się gadżety radia, także gratuluję serdecznie pani Ado.
6: Ale wspaniale.
5: Wspaniale, może być pani z siebie dumna. Pozdrawiam, dziękuję za udział w quizie.
6: Dziękuję bardzo.
5: Wszystkiego dobrego od radia. Proszę państwa, zapraszam oczywiście słuchaczy radia, zwłaszcza tych, którzy mieszkają w Gdańsku, w Trójmieście, albo po prostu są w Gdańsku zakochani, do udziału w tym quizie. Warto się sprawdzić.
2: Audycja rozrywkowa.
0: Wspierają młode kobiety i młodzież, ale nie pozostają obojętni wobec tematów dotyczących gdańskich seniorów. Również pomagają w tworzeniu relacji, edukują poprzez kulturę. Goście, którzy dzisiaj są z nami, reprezentują Stowarzyszenie Babizna. O tym, co kryje się pod tą nazwą, podzielą się dzisiaj z nami Edyta Stańczyk. Witam panią Oliwię, prezeskę zarządu. Panią Julię, wiceprezeskę zarządu.
7: Dzień dobry.
0: Oraz koordynatorkę takich projektów dotyczących dzieci. I jest z nami również pan Michał, koordynator działań z seniorami.
8: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, panie Michale. Babizna, no właśnie, bo kojarzy się z taką spuścizną po babkach, po matkach.
7: Tak, dokładnie. To jest, stąd wzięłyśmy właśnie naszą nazwę, gdy zakładałyśmy stowarzyszenie w 2021 roku. No oczywiście nad nazwą było dużo myślenia, dużo dywagacji i zastanawiania się, w którym kierunku chcemy pójść, bo wiadomo, chcieliśmy wtedy działać, chcieliśmy mieć coś swojego, mieć możliwość właśnie zebrania dofinansowania i zorganizowania wydarzeń takich po naszemu. Wtedy mocno zależało nam na tym, żeby czerpać z kultury, czerpać z legend i przystosować je do współczesności, żeby je pokazać na nowo, żeby je przypomnieć tutaj u nas lokalnie w Gdańsku, ponieważ mamy ich bardzo, bardzo dużo i wcale one nie są takie popularne. Stwierdziliśmy, że chcemy je tak do, że tak powiem, mainstreamu właśnie wprowadzić. No i się zastanawialiśmy, co, jaka nazwa byłaby tutaj dla nas odpowiednia, jeśli chodzi o łączenie tego starego z nowym. I tak wpadliśmy na słowo babizna, które oznacza właśnie ze staropolskiego spadek po babce. No i właśnie tak czerpiemy z tego, co już mamy, z tego, z mądrości poprzednich pokoleń, z jakiejś naszej tutaj kultury, która już została stworzona i chcemy ją odnawiać, chcemy po prostu czerpać z tego, przyswajać do współczesnego odbiorcy.
0: Pięknie. Jesteśmy młodymi ludźmi. Wydawać by się mogło, ciągle się mówi social media, tylko tak, nowe technologie. A tutaj się okazuje, że jest też i to miejsce na te kwestie kulturowe i spadki po naszych babciach, czy kwestie przenoszone przez nasze matki. To nawiązywanie do lokalności, bardzo ważne zresztą, bo okazuje się, że tak naprawdę każda dzielnica ma taką swoją uroczą. Wiele się tam dzieje. My jesteśmy dzisiaj na Żabim Kruku i to jest też piękne, bo wiem, że te legendy dotyczące Żabiego Kruka są wam bliskie.
9: Tak, w naszym repertuarze mamy zarówno warsztaty dla dzieci na temat legendy o Żabim Kruku, jak i spektakle, które wystawialiśmy. Są to takie spektakle z animacjami, gdzie dzieci w wieku od 5 do 9 lat mogą poznać właśnie te postacie typu Wojciech Kruk i jego ukochana Róża, także jego przyjaciel Tadeusz pojawiają się w tej legendzie. Przybliżamy dzieciom temat tej legendy i przy okazji nazwę, skąd wzięła się ulica o nazwie Żabi Kruk. Prowadzimy też warsztaty dla młodzieży ze szkół podstawowych. Także ta legenda właśnie Żabi Kruk się tam pojawia. W niej, dzięki niej uczniowie mogą po pierwsze zapoznać się z tą lokalną opowieścią i troszeczkę także historią Gdańska, ale dzięki pracy nad tą legendą także poruszamy tematy typu emocje, radzenie sobie z emocjami, czy mówienie o swoich potrzebach, czyli także takie interpersonalne tematy mamy, poruszamy z naszą młodzieżą, która przychodzi do nas na warsztaty.
0: Bardzo ważny wątek, właśnie o to chciałam zapytać, bo mówi się, że dzisiaj dzieci mają problemy z koncentracją, z uwagą, ze skupieniem się na tym, co się do nich mówi. Jak wam idą te warsztaty? Czy łatwo jest dzisiaj zainspirować dzieci, młodzież szczególnie, prawda?
9: Tak, całkiem wysoko stawiamy poprzeczkę poprzez to, że na początku każdych warsztatów słuchamy z nimi słuchowiska, które nasze stowarzyszenie nagrało razem z młodzieżą, która brała udział w projekcie Chodzą Słuchy. I takie skupienie się na słuchowisku, które jest formą stricte audialną, jest czasami wyzwaniem dla tej młodzieży. Aczkolwiek naszym priorytetem w nagrywaniu tych słuchowisk było właśnie to, żeby były zrozumiałe, żeby były ciekawe, kolorowe i działające aktywnie na wyobraźnię.
7: No i mimo wszystko krótkie, jednak też w miarę.
8: Niezbyt rozbudowane.
7: 15 minut, więc też staramy się, żeby okej, jest ta koncentracja, przynajmniej te 15 minut, radzą sobie. Mhm. Nie jest tak źle, jak niektórzy, jak słyszą słuchowisko, to taki strach się pojawia wśród niektórych pedagogów, czy że słuchowisko no będzie słuchać tylko, czy coś jeszcze do tego dodać, a my nie, jakby damy radę. Ta młodzież się skupi przez 15 minut, potem lecimy w całkiem inne rejony, robimy trochę elementy dramy, właśnie skupiamy się na tym, co możemy z tego zaczerpnąć do codziennego życia i się okazuje, że słuchają.
8: No tak o dzieciach, o młodzieży, ale też i seniorzy. Piękny projekt Za rękę przez mgłę. Dotyczył on tak naprawdę ważkiego tematu, tematu demencji. I jak to sobie wymyśliliście?
10: Pomysł wziął się, że tak powiem, z dwóch filarów. Pierwszy to jest ten filar tego, że ja wiedziałem, jaki jest wpływ problemów demencyjnych i myślę, że dużo z nas wiedziało przez to, że w zasadzie implikacje życia z osobą, która ma demencję, są naprawdę ogromne. I czy to jest ucieczki z domu, czy to są różne wypadki, czy to są gubienie rzeczy. Ja personalnie też na swojej skórze się dowiedziałem o tym, jak bardzo angażujące potrafi być opiekowanie się seniorami z chorobami demencyjnymi. Ten drugi filar to jest to, jak bardzo zmienia się nasza demografia. My dzisiaj szacujemy, że zapadalność na demencję to jest około 5% po 65 roku życia i po 80 roku życia 20%. Ta wydłużająca się długość życia, która jest super w ogóle i bardzo dobrze żyjemy jak najdłużej, plus jeszcze odwrócona piramida demograficzna. Ja zawsze pokazuję projekcje gusowskie, gdzie do 2050 roku będziemy mieli dwa razy więcej seniorów, więc taką prostą ekstrapolacją mogę powiedzieć, że będzie dwa razy więcej osób chorych na demencję. Każda historia to jest angażowanie rodziny, to jest angażowanie wszystkich bliskich, psychiczne, fizyczne. Tym osobom, które się opiekują osobami chorymi, one, 1/3 zapada na zaburzenia lękowe, oni są dużo bardziej narażeni na wykluczenie społeczne, ponieważ senior z demencją jest tak angażujący, że oni nie mają czasu, nie mają przestrzeni na to, żeby w jakikolwiek sposób się angażować. I z tego tak naprawdę wyszedł pomysł na te warsztaty, kiedy ja w zasadzie się dowiedziałem, że istnieją już dzisiaj metody, żeby wspomóc opiekunów, bo nie rozwiążemy ekonomicznie tego problemu. Po prostu nie będzie tylu super profesjonalnych opiekunów, żeby zająć się wszystkimi osobami z demencją. Zresztą to też nie o to chodzi, bo my chcemy, żeby te osoby jak najdłużej były jak najbardziej samodzielne. Jeżeli jesteśmy w stanie pokazać ludziom, że jesteśmy w stanie się dobrze opiekować, rozumieć, jak ta osoba z demencją patrzy na świat, bo to jest główne założenie było tych naszych warsztatów, i przez to też rozwinąć pewne metody, jak odpowiedzieć na to, jak zadbać na ich potrzeby w sposób efektywny. Zarówno życie tego seniora, który będzie bardziej, lepiej zadbany, się poprawi, jak i poprawi się życie tego opiekuna.
8: Członkowie Stowarzyszenia Babizna z siedzibą w Gdańsku.
10: Dziękujemy za zaproszenie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

jabłuszko pełne snu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Gdzie spojrzeć, jabłuszko tam i tu. Jabłuszko pełne snu.

0: nadzieje ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
4: Została ostatnia reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Reklama.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: Nad stołami gry unosiły się ciężkie pasma szaro-błękitnego dymu z cygar. W sali słychać było przyciszony pogwar rozmów. Czasem wytryskiwało głośniejsze słowo lub zadzwonił krótki, nerwowy śmiech. Stoły obsadzone były gęsto sylwetkami mężczyzn. Brzęk złota i szelest banknotów oznajmiał gry bardzo ciekawe. Największe zainteresowanie wzbudzała gra wytwornego Polaka z równie wykwintnym Włochem. Wycieńczenie fizyczne i znużenie duchowe wyzierało z ich oczów. Bogaty Polak Zebrzydowski, znany tu w szerokich kołach paryskich od dawna, i hrabia włoski Korowicini walczyli już od kilku dni przy stole bakarata z zawziętością, która zaciekawiała i podniecała wszystkich bywalców klubu. Wiedziano, że walka ta o charakterze pojedynku przepłukała już kieszenie obu partnerów, głównie Zebrzydowskiego. Niedawno wygrał on ogromną sumę od Włocha, lecz znowu znalazł się na drodze do ruiny. Niektórzy z graczów, widząc zimną krew Zebrzydowskiego, byli o niego spokojni. Znali go zresztą jako utracjusza i hulakę na dużą miarę. Informowali się wzajemnie. Przez życie swoje więcej złota puścił za granicą, niż sam waży, i wszystkie jego kochanki razem wzięte. Do rozmowy wtrącił się stary baron, w złotych binoklach na nosie i twarzą zaspanego fauna, i mówił, ale dawniej nie grał. Czasem tam coś bez zapału postawił, twierdził zawsze, że jest zbyt bogaty, aby kogoś obdzierać na stole, wolałby na gościńcu, gdyby mu przyszła taka fantazja. To o wiele ciekawiej. Lubię tego chłopca, dodał zezując w stronę Zebrzydowskiego. Ma rasę i tupet, co razem w parze nieczęsto chodzi, lubię go. Ma oprócz tego pieniądze, rzekł ktoś inny, a to najbardziej usprawiedliwiony tupet. Baron skrzywił się, czyniąc z siebie w tym grymasie istnego potwora. Teraz ma mniej pieniędzy, ożenił się niedawno. Ba, to klapa. Wcale nie. Odbył przy żonie obowiązującą, że się tak wyrażę, dżentelmeńską siestę i znowu prysnął w świat. Koneser płci pięknej, pierwszej wody, niezrównany. Ostatnią zdobyczą, jak dotąd, była margrabina Rimaldi. Cud świata. Margrabia dostał paraliżu ze zgryzoty, gdy Zebrzydowski ukradł mu żonę. Była wierna staremu mężowi, dopóki nie ujrzała Wara. On ma na imię Eduard. War. Lubię go. Poleciała na Wara. To było swego czasu powiedzenie en vogue. Ale jest jeszcze aktualne. Ktoś tu kogoś rzucił, bo margrabina już w objęciach miliardera amerykańskiego, wtrącił dobrze powiadomiony partner. Krzut, pewno ona jego, skoro tamten miliarder, war już pierwszej swojej lamparciej skóry pozbył się. Była świetna i długo mu służyła. Wyleniała. Podobno on miał w Rosji kopalnię złota, więc skoro Sowiety i tak dalej. Teraz ma długi i żonę. Tak, to już można wylenieć. Dobrze się jeszcze trzyma, ma minę i sznyt i słono gra. Ależ się zawziął na Korowiciniego. Najgrubszy gracz, war zawsze uznawał najwyższe stawki. Rozmowy wlokły się ociężale, ożywiały się co pewien czas w miarę poruszenia ciekawszych tematów, tylko brzęk złota i szelest papierów dźwięczał zawsze jednakowo w zadymionej sali. Freski na ścianach, przysłonięte dymem, były brudne i mętne. Elektryczne kule lamp opalowych podobne były do księżyców w fazie zaćmienia i świeciły trupio. W drugim, mniejszym lokalu przy bufecie brzękały kielichy. War Zebrzydowski odcinał się Korowiciniemu, jak gdyby walczył na szpady. W tej grze o zwyciężenie przeciwnika wyglądał niesamowicie. W oczach jego migotały ostre i szybkie jak błyskawica połyski, twarz miał chłodną, alabastrowo-białą. Nerwowymi, długimi palcami zbierał i składał karty, wypieszczonymi paznokciami dzwonił w złote monety. Poza przebiegiem gry nie istniało dla niego nic więcej. Stawiał stawki ryzykowne, czym podniecał partnera, oburzając go niejednokrotnie. Sam zdawał się być spokojny, tylko zaledwo dostrzegalny skurcz ust zdradzał w nim niecierpliwość. Już parokrotnie bliskim był tej sumy, jakiej potrzebował do zrealizowania swych planów i znowu tonęła w gromadzie złota leżącego z paradą obok przeciwnika. Gonił resztkami. Czuł to, że jeszcze parę przegranych stawek, a musi pożyczyć. Tym, który brał w zastaw honor Zebrzydowskiego na udzielaną mu pożyczkę, był baron o twarzy fauna. Var nazywał go mitologicznie panem i mówił często, gdy pan nie udziela pożyczki, klub ogarnia panika. Obecnie doznawał lekkiego niepokoju, czy panika nie ogarnia jego samego przede wszystkim. Lecz jak zwykle nie nazbyt się nad tym zastanawiał, bo ciągle liczył na zdystansowanie swego partnera. Masz szczęście, bestia, myślał zły. Widocznie ani jedna donna mobile nie zmieniła nigdy dla niego swoich ideałów. Niebezpieczny tylko w kartach i trzeba właśnie, bym się z nim zetknął do starego diabła. Pod koniec dnia stawał się bardziej zdenerwowany i więcej przegrywał. Pił burgunda i grał, pił i grał i urągał sobie i szydził. Wreszcie przegrał wszystko. Zaśmiał się szyderczo. Nastąpiła przerwa. Var przy bufecie z niedbałością i nudą zwrócił się do barona. Zaczyna się panika w mojej kieszeni. Jakże, baronie, czyż dopuścisz do tego, by papiery na mojej giełdzie zrobiły bessę tak gwałtowną? Może być zaraz hossa, ale za to moja giełda ma bessę. Jaka na to rada? Oddam pożyczkę, nie jestem bankrutem. Spodziewam się jednak, że pragnąłbym, by ta wasza batalia skończyła się wkrótce, bowiem wy walczycie, ale ja ponoszę konsekwencje za was wszystkich. Czyli że gnębi barona wojna ekonomiczna w jego kieszeni? No, pan da sobie radę, mając do czynienia z dżentelmenami. Stuknął się kieliszkiem z baronem i spytał niedbale. Komu tedy życzysz, baronie Wiktorii? Panu oczywiście, wszak to równoznaczne z tym, gdybym jej życzył samemu sobie. Na cześć mojej Wiktorii, wiwat! Var podniósł znowu kielich napełniony rubinowym płynem. Do dna, baronie, dziś rozstrzygający dzień, ostatnia stawka. Jak to mam rozumieć? Że dług barona dziś zostanie uregulowany. A jeśli pan przegra znowu, na mnie proszę już nie liczyć. Baron rozłożył ramiona. Raczej zgadzam się na największą panikę w klubie niż na pożyczenie komukolwiek z panów najdrobniejszej sumy. Nie będę żądał więcej, rzucił Edward z dumą. Ale czy wolno spytać, dlaczego baron te rzeczy przesądza? Jestem goły. Współczuję. Var zrobił zabawną minę. Teraz może ja będę rewanżował się baronowi. Czym? Zebrzydowski zmrużył oczy. Oddam z wygranej i będę mógł pożyczyć. Dziś odegram się dużą sumą. Dzień mojej szansy. Pan zdjął binokle, przecierał je kawałkiem zamszu i patrzył na Vara roześmiany oczami krótkowidza z miną satyra. Współczuję. Naśladował zupełnie ton i głos Vara. Co to znaczy, baronie? Nic. Widzę tylko, że pan ma nadzieję szansy w grze, a to w karierze salonowego lwa dowodzi pewnej rezygnacji z innych szans. Edward roześmiał się szczerze. Byłbym tylko godnym partnerem Korowiciniego, który stale wygrywa. Ale mnie porażka taka nie grozi. Płynę en plein chance. Wychylił nowy kielich wina, oczy błyszczały mu nienaturalnym blaskiem. Wyszli do bocznego gabinetu i tam baron wręczył Zebrzydowskiemu żądaną sumę. Uważam to za dług honorowy. Dziś już za późno, zatem spłata do jutra, najwyżej ufam panu. Dziękuję, jutro pod słowem honoru. Uścisnęli sobie dłonie. Zebrzydowski z nowym zapasem grubej gotówki usiadł do stolika. Płyniemy. Rzucił obojętnie partnerowi. Korowicini uśmiechnął się złośliwie. Kotwica podniesiona. O, od razu taka stawka? Jesteśmy zatem na pełnym morzu. Zaległa cisza. Znowu dźwięk złota, znowu znamienny szelest poważnych banknotów, sinopopielata mgła dymu.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

0: Opowieść Radia Pogoda.
1: Helena Mniszkówna. Magnesy serc.
2: W pewnej chwili Zabrzydowski roześmiał się tak szczerze, jakby go coś najserdeczniej ubawiło. Korwicini spojrzał na niego zdziwiony. Panika, panika! Zawołał Edward głośno i zaśmiał się znowu. Nie widzę tego u pana, rzekł Włoch, bo panika miewa czasem nawet złote oblicze. Zabrzydowski i Korwicini walczyli zapamiętale o snuci chmurą dymu. Złoto barona w rękach wara topniało. Edward opowiedział jakąś wesołą anegdotkę, po czym zamyślił się i nagle zawołał głośno po polsku z akcentem – Kromiłów idzie! Włoch popatrzył na niego uważnie. Co to oznacza? Magiczne słowo hrabio oznacza wszystko i nic. Jakaś alfa i omega, wybrałbym lepiej wszystko. W tym wypadku słowa te równoważą się. Wszystko zamyka w sobie jednocześnie słowo nic. Nie rozumiem, czyli że osiągnięcie wszystkiego da w rezultacie zero? Pozostanie już zero? Ach, tak. Humor Edwarda wzmagał się w miarę zmniejszania się pożyczonej od barona sumy. Późno było, gdy war, ciągle żartując i szydząc z siebie i z innych i wciąż przegrywając, wygrał nareszcie dużą kwotę, nie wynoszącą wszakże połowy jego długu. A kółko fortuny zaśmiał się i nagle całą wygraną położył na stole. Korwicini zbladł. Rzuca pan złoty most pod kółko fortuny? Niebezpiecznie i dla pana i dla mnie. Składam hołd jej łaskawemu uśmiechowi, odrzekł war. Ale brwi zadrżały mu jednak i zamrugały prędko powieki. Zaległa cisza jakaś znamienna, tchnąca niepokojem, jaka bywa przed odczytaniem wyroku. Korwicini przetarł dłońmi spocone czoło, w oczach miał ponury błysk. Zabrzydowski spojrzał na niego i wzruszył lekko ramionami. Wyraźny lęk Włocha rozśmieszył go. Jeszcze jeden moment, jeszcze jeden... Zabrzydowski przegrał wszystko. Gra była skończona. War odrzucił karty i skłonił się drwiąco partnerowi. Zadowolony hrabia? No, fortuna przygniotła pana furą złota. Nic dziwnego. Łata złotem swoje starożytne wdzięki. Przechylił się na krześle i śmiał się długo, długo. Podziwiam pańską swobodę, rzekł Korwicini z wypogodzoną twarzą. Na dziś już dość. Rewanż pana zostawmy do jutra. O, dziś nawet nie mam w tej chwili stawki, zawołał war wesoło. Panika, co? Jutro pan o niej zapomni. Spodziewam się, odrzekł lekko. No ale co robimy z resztą nocy? Pójdziemy do jakiej budy? Do Folie Berger, zaproponował ktoś z towarzystwa. Do Moulin Rouge. Czekajcie, krzyknął, skrzywiwszy się potwornie, baron pan. Znam jeden lokal, tak sobie, nieświetny, możliwy, ale kobiety... Cmoknął lubieżnie. O, to, podchwycił Korwicini. Baron się zna, ufamy. Jeśli chodzi o klasycznego eksperta, to tylko Zebrzydowski. War zaśmiał się nerwowo. Nie znam tego lokalu, ale idę. Baron kazał podać szampana. Wypijemy na cześć najpiękniejszej, którą Zebrzydowski oceni. Brawo, zawołał war, teraz na cześć wybranej przez barona. Brawo, brawo, nad tymi zaś dwoma my urządzimy sąd i wydamy wyrok. Kielichy dźwięczały, szampan musował. Ktoś zaczął grać, ktoś inny, stojąc przy pianinie, śpiewał trochę fałszywie. Zebrzydowski krzyknął na lokaja. Atrament i papier. Jest wszystko, jak zwykle, w zielonym gabinecie. Czy mam tu przynieść? Nie, idę tam. Wychylił kielich i zapalił cygaro. Panie Zebrzydowski, panie War, czas na nasz konkurs. Tam zaczną się teraz najlepsze numery, już północ, zawołał baron. Za chwilę, możecie się panowie ubierać, jestem gotowy. Wyszedł. Przy pianinie podpity chór głosów śpiewał swawolne kuplety. Baron, chwiejąc się trochę na nogach, przeglądał butelki. Wreszcie ponalewał kielichy. Panowie jeszcze po jednym, na szczęśliwą drogę i dobrą zabawę? Słyszycie na ulicy wzmożony ruch. Ludziska jadą się pocieszać po kłopotach dnia. Istotnie, z ulicy dochodziły trzaski motorów i przeraźliwe głosy trąbek samochodowych. Panie Edwardzie, najwyższy czas. Idziemy? Najwyższy czas, idę, odkrzyknął spoza drzwi głos Wara. Brawo, brawo, wrzeszczał pijany Korowicini. Weszli do holu. Lokaje podawali palta. No, Zebrzydowski pewno pisze list miłosny. Baron pchnął drzwi i wszedł do zielonego gabinetu, wołając: oczekiwanie zaostrza pragnienie, ale zbyt długie gasi je. Słusznie, a ja mam pragnienie, huczał czyjś przepity głos. Wtem drzwi otworzyły się gwałtownie. Baron stanął w nich biały na twarzy. Zastrzelił się, krzyknął nie swoim głosem. Dunajec czarny huczał rozgłośnie, zbyrcząc po kamieniach płycin. Wywijał się z głębin leśnych, kapryśny i rozpryskany. Ciskał na większe głazy białą pianę gniewu, że mu tamują pęd. Nabierał w siebie wód z bocznych strumieni i mężniał, nie tracąc swej lekkiej i skocznej ruchliwości. Wody goniły się w mokrym poszumie, chrzęszcząc na żwirowych obrzeżach. Cienkimi źródełkami wżerały się łakomie w gruboziarnisty piasek, jaśniejący szeroką orbitą poza kamienną ramą, która ograniczała rozigrane bałwany, zaborcze i głośne. Wał wody unoszony żywiołem pędu niósł się tanecznie przez zieloną dolinę, rozesłaną płasko u stóp czarnego boru smreków. Z tej wesołej zieleni rzeka wpadała z łoskotem w ciemnie pod cypel skalny, wzniesiony wiszarem nad samą wodą i najeżony gęstym zarostem kosodrzewiny, jeżyn i dzikich malin. Jagody nalane czerwonym winem sypały się tu zewsząd, ściągając ku sobie roje ptactwa wrzaskliwego. Spoza chaszczów wyłoniła się postać Kasi biało ubranej. Stojąc na wiszarze, patrzyła w dół na burzę rozpętanych wód. Napotykały one uparte przeszkody płytkiego dna. Tworzyły się wiry, wypryski pian, kręte jak zwijające się węże, prądy rzeczne, hulaszcze zamachy wychlustów. Nagły zawrót popod wiszarem upokarzał od razu szalejącą falę. Przyczajała się, skupiona w sobie i kornie, miękkim, zgrabnym pierścieniem owijała cypel. Zatamowana z jednej strony prostopadłą skałą, rozlewała się szerzej na łąkę gwałtownym rzutem, niby odrzucona grzywa z czoła. I dalej parła naprzód pod naporem nadbiegających wód, czyniąc taką samą wrzawę, zamęt i zgiełk w innych już komyszach. Kasia lubiła przedzierać się tu brzegiem urwiska, rwać soczyste, dojrzałe maliny lub siadywać na cyplu skalnym, słuchając Dunajca. Sławohorze odpoczywała duchowo. Zapadła w górach sadyba ludzka, podobna do gniazda sokolego, napawała ją spokojem tak upragnionym.
1: Powieść Radia Pogoda. Magnesy serc Heleny Mniszkówny.

Obwarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś: kocham.

0: za tymi piosenkami kryje się życie pełne sukcesów, emocji, wzlotów i chwil, o których nie wiedział prawie nikt.
1: Jestem bardzo szczęśliwa, że przynajmniej tą jedną piosenkę tego kompozytora mam w swoim repertuarze.
0: Najpiękniejsze melodie Krystyny Giżowskiej. Słuchaj codziennie o 15:30. Tylko w Radiu Pogoda. Autopromocja.

0: Gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Magda Wójcik.
1: Gdzie jesteś, mały książę? Gdzie? Odszedłeś z mojej książeczki kart. Czy po pustyni błądzisz znów? Rozmawiasz z echem pośród skał.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigr. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła, ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to, a jak prostuje

siwiała ta Bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna. Brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie nad

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio, jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.